twarze nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Radio Sochaczy. Jeszcze więcej muzyki.
1: Jeszcze więcej muzyki.
0: 94,9 FM.
2: Oh boy.
3: Yes.
4: It is not that funny.
3: That's not.

0: A już teraz w Radiu Sochaczew wiadomość jest szósta.
1: Nieco mniej niż połowa pociągów, dokładnie 48% jechało zgodnie z planem. To dane z godziny drugiej w nocy. Aktualny rekordzista Podhalanin ma ponad 3 godziny spóźnienia. Od północy trwa protest maszynistów na przejazdach kolejowych. Pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. Na wszystko to pokłosie tragedii sprzed 2 dni. Na Mazowszu w Sokolnikach Suchych pociąg zderzył się z ciężarówką. Pasażerka pociągu zginęła. Na maszynista został ciężko ranny, podobnie jak kilka innych osób. Wskutek protestu trzeba się dziś liczyć z opóźnieniami pociągów w całym kraju. Zrobimy co możliwe, by były jak najmniejsze, mówi szef PKP Intercity Janusz Malinowski.
2: Będziemy starali się korygować te opóźnienia, szczególnie na końcowych odcinkach, żeby te opóźnienia wtórne były jak najmniejsze i żeby ten pociąg szybciej obrócić, żeby wyjeżdżał jak z najmniejszym opóźnieniem.
1: Maszyniści podkreślają, że nie chcą utrudniać życia pasażerom, dlatego skrócili protest do południa.
3: Niemniej protest się odbędzie, on musi się odbyć, żeby wszyscy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo na kolei, rozumieli, że jest problem.
1: Mówi szef Związku Maszynistów Leszek Miętek. Poranne protesty mogą mieć skutki też po południu. To nie jedyny dziś protest. Do Warszawy przyjadą pracownicy inowrocławskich kopalni soli Solino. Obawiają się upadku zakładu, mówi Jerzy Gawenda ze związku NSZZ Solidarność.
4: Nasza manifestacja jest manifestacją otwartą i taki jest cel doprowadzenia do wypracowania strategii i mechanizmów, które pozwolą, żeby ten kompleks uratować.
1: Pikieta odbędzie się przed siedzibą Orlenu. Kopalnie Solino należą do grupy Orlen.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Minęło ćwierć wieku od zamachów na World Trade Center i Pentagon w USA. 11 września 2001 roku terroryści Osamy Bin Ladena porwali 4 samoloty pasażerskie. Doprowadzili do śmierci prawie 3000 osób. W Stanach Zjednoczonych odbędą się dziś rocznicowe uroczystości. Europie grozi kryzys ziemniaczany. W zeszłym roku była nadprodukcja, więc teraz rolnicy zasadzili dużo mniej ziemniaków. Tymczasem przyszła susza, która zniszczyła te i tak mniejsze uprawy. Tak było we Francji i w Niemczech. Podobnie w Polsce, mówi rolnik z gminy Łuszczowa na Lubelszczyźnie, Kamil Gągoł.
6: Tutaj odgarniemy troszeczkę. Centymetr, dwa i już mamy suchutką glebę. Praktycznie raz, dwa, trzy, niech będą 4 ziemniaczki. Są mniejsze. W zeszłym roku to było około 10 spod jednego krzaka.
1: Rolnicy zapowiadają, że w przyszłym roku ziemniaki mogą być towarem luksusowym. Będzie ich mało i będą drogie. Zaglądamy jeszcze na siatkarskie mistrzostwa Europy. Polacy pewnie wygrali pierwszy mecz z Portugalią 3-0. Dziś mają wolne, jutro mecz z Izraelem.
5: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Ósemeczka na termometrze to sprawiło, że jak człowiek rano wstał, to było takie lekkie brr. Może nie było bardzo zimno, ale tak rześko. Tego się trzymajmy. 8 stopni, ale będzie ich więcej dzisiaj. Wiatr do 10 km na godzinę. Maksymalnie dzisiaj 18-19 stopni w Sochaczewie. Z tym, że z chmurami, więc ta odczuwalna temperatura na pewno będzie niższa. Bardzo dobra jakość powietrza za to i wieczór także na poziomie 13-14 stopni, a o poranku i w nocy z piątku na sobotę tak mniej więcej 12-13. 20 stopni jutro i pojutrze. 21 także w połowie przyszłego tygodnia i sporo temperatur powyżej 20 stopni, co najmniej do 21-22 września, czyli praktycznie do końca lata.
5: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska. Janowska 1.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: Dotarliśmy, moi drodzy, ledwo żywi, ale dotarliśmy, naprawdę. Mamy piątek, piąteczek, piątunio, mamy spokojniejszy dzień. Mam nadzieję, że w pracy też taki wam się przytrafi. No i najważniejsze, żebyśmy się wspierali. Dzisiaj także będziemy wspierać tych, którzy musieli kolej porzucić na rzecz innych dojazdów, bo na kolei dzisiaj ciężko, opóźnienia i strajki. I was także gorąco i cieplutko przytulamy, bo wiemy, że ten dzień po prostu dla podróżujących też prosty nie będzie. 6 minut po godzinie 6, Radio Sochaczew, Morandi na początek. Dzień dobry, kłaniam się.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: Mamy piątek, 11 września dokładnie, kartka z kalendarza za kilka chwil, Gips, Ego for Money, ostatni dzień lata też za momencik u nas właśnie na falach Radia Sochaczew.

Ostatni dzień lata możemy nucić cały wrzesień, moi drodzy, i nie mam nic przeciwko. 14 minut już minęło od 6. Roxette Dangerous przed nami, będzie jeszcze jeden hit i potem kalendarium właśnie w Radiu Sochaczów. Podpowiem tylko tyle, że to jest naprawdę

0: Kalendarium, moi drodzy, w Radiu Sochaczew, 11 września, dokładnie, godzina 20 minut po godzinie 6. W 1297 roku, powstanie Williama Wallace'a. Na pewno kojarzycie tę postać z filmu Braveheart. Pierwsze zwycięstwo szkockich powstańców w bitwie o most w Stirling. W 1822 kongregacja indeksów w Rzymie obwieściła, że nauka Mikołaja Kopernika o obrocie Ziemi wokół Słońca może być rozpowszechniana. W 1883 z okazji 200-lecia odsieczy wiedeńskiej w budynku krakowskich sukiennic otwarto Muzeum Narodowe. 11 września 1981 roku to oficjalna data założenia zespołu Lady Punk, a w 2001 roku blisko 3000 osób zginęło w serii największych w historii ataków terrorystycznych na World Trade Center w Nowym Jorku oraz Pentagon i Capitol. Ten ostatni został udaremniony w Waszyngtonie, dokonanych przez członków Al-Kaidy przy użyciu uprowadzonych samolotów pasażerskich.
1: Radio Sokaczew. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: Milk!

0: 4,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danone Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Koszuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
7: Reklama.

0: Piątek ma to do siebie, że z jednej strony człowiek już jest zmęczony pracą, obowiązkami, całą tą robotą i ma ochotę odpocząć, a z drugiej strony ma w sobie niesamowite pokłady energii związane z pomysłami, co takiego można zrobić przez piątkowe popołudnie, sobotę i niedzielę, żeby i odpocząć, ale odreagować, a z drugiej strony umęczyć się na tyle, by ta przyjemność związana ze spędzaniem czasu wolnego była maksymalnie wielka. I to jest ten właśnie piątkowy paradoks. Dzisiaj o pomysłach na aktywności oczywiście także. Dzisiaj będę zbierał wasze propozycje związane z tym, jak fajnie spędzić czas. No i zapytam o jedno wydarzenie, które ostatnio miało miejsce i które pewnie poznacie, pewnie skojarzycie, no bo czemu nie? Pewnie wielu z was zresztą brało w nim także udział. A poza tym za moment zerkniemy na tusochacze.pl.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: 22 minuty do godziny 7. Ja wiem, że pytanie, czy chcecie dostać liścia, może nie zabrzmi najlepiej w kontekście jeszcze piątkowego poranka, ale mam nadzieję, że przykułem waszą uwagę. Nie będzie tutaj ani słowa na temat przemocy, będzie tutaj słowo związane z zakładem gospodarki komunalnej w Sochaczewie z siedzibą właśnie przy Alei 600-lecia. I tutaj każdy może dostać liścia w tymże miejscu, dlatego że zakład przekaże nieodpłatnie liście pozyskane z parków i zieleńców miejskich. Wszystkim chętnym oferujemy dowóz transportem ZGK-u do 10 km od granic miasta. Szczegółowych informacji udzielamy pod numerami telefonów, które są wskazane na tusochaczew.pl na głównej stronie, więc jeżeli jednak chcecie liście, albo liścia, chociaż tutaj chodzi o ilość hurtową, to Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie w tej kwestii oczywiście pomoże. Wszystko za sprawą tego, że tych liści jest sporo, bo to przecież i z parków miejskich, i z dróg, i to wszystko trzeba było zebrać, więc fajnie się tego pozbyć, więc jeżeli macie kompostowniki, albo chcielibyście to jakoś zagospodarować dla swoich roślin, do swoich ogrodów, to jest taka możliwość. Szczegóły na tusochaczew.pl i na stronie Urzędu Miasta.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką, 149,99. Allegro Days do 14 września.
7: W niedzielę, 13 września, widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14:00 bądźcie z nami w Matyldowie.
8: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
9: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: 11 minut do godziny 7, kilka propozycji związanych z fajnym spędzaniem czasu po godzinie 7, między innymi w Radiu Sochaczew, po godzinie 9, po 17, po 20 nasz serwis sportowy, sport lokalny, w tym zaproszenia na wydarzenia, bo będzie co oglądać w ten weekend, będzie kogo dopingować i ja was do tego też zachęcę, żebyście ruszyli swoje zgrabne i zacne 4 litery i poszli w sochaczewski świat sportu i wspierali drużyny i tych wszystkich, którzy tego potrzebują. To jest dobry deal, moi drodzy. Bratanki, czerwone korale, Avicii, Hey Brother, i to wszystko dla was jeszcze przed godziną 7 na falach Radia Sochaczew.
1: Radio Sochaczew.

0: Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochacz F. 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki w samochodzie. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Piąte urodziny w salonie łazienek Lamina Studio. W miesiącu wrześniu szykujemy dla Państwa wysokie rabaty do 15% na cały asortyment. Sochaczew, Kopernika 1.
2: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
3: Specjalnie dla Ciebie w Glam Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie kasze i ryże Polgrin aż 25% taniej. Kiełbasa śląska Karol 99 groszy za 100 gramów, a pomidor malinowy 5,99 za kilogram. Glam Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
9: Zbliżamy się do godziny 7. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Samorząd województwa zaprasza do udziału w konkursie Mazowieckie Barwy Wolontariatu. W tym serwisie o nawale wniosków o wydanie warunków zabudowy. Temat dotyczy w zasadzie całego kraju. Widoczny jest też w Teresinie. Będą również informacje z kroniki policyjnej. Sprawca kradzieży roweru ujęty na Podzamczu. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Już po raz 16 samorząd województwa mazowieckiego przyzna nagrody najbardziej aktywnym i zaangażowanym wolontariuszom oraz liderom społecznym. Kandydatów do konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu można zgłaszać do 30 września.
11: My wspieramy wolontariat, uważamy, że to jest bardzo dobra metoda wychowawcza na przykład, szczególnie dla młodego pokolenia, dla dzieci, dla młodzieży i zresztą oni bardzo angażują się w te różne działania wolontariackie. No oczywiście to też jest pole do działania dla dorosłych. No w takim dojrzałym państwie, w którym społeczeństwo jest traktowane podmiotowo, właśnie te elementy samopomocowe, te elementy też takiej, powiedziałbym, solidarności międzyludzkiej są bardzo ważne, bo jest rzecz środowisk, w którym się trudno żyje i wtedy obecność tych wolontariuszy, czy to wobec starszych, czy osób wykluczonych, jest po prostu niezbędna.
10: Mówił marszałek Adam Struzik. Celem konkursu jest nagrodzenie wolontariuszy i liderów społecznych za ich działalność na rzecz województwa i jego mieszkańców. Na laureatów czekają nagrody finansowe. I zmieniamy temat. Z początkiem września weszły w życie nowe przepisy dotyczące gospodarki przestrzennej, które wywołały nawał wniosków o warunki zabudowy w urzędach gmin w całej Polsce. Da się to zaobserwować chociażby na przykładzie gminy Teresin, mówi Joanna Kucharek-Matos, kierownik gospodarki przestrzennej w gminie.
12: U nas w gminie Teresin w stosunku do 2023 roku tych wniosków jest kilkaset procent więcej. W ostatnich kilku dniach tych wniosków wpłynęło ponad 200. Także sam ostatni tydzień spowodował, że tych wniosków złożonych przez 2 tygodnie jest więcej niż wszystkich wniosków złożonych o warunki zabudowy chociażby w 2022 roku czy w 2023.
10: Zmiany w przepisach polegają między innymi na tym, że gminy bez uchwalonego planu ogólnego nie mogą już wydawać nowych decyzji WZ dla wniosków złożonych po 31 sierpnia. W gminie Teresin planu ogólnego nie przyjęto. na co wpływ miało z kolei nieprzyjęcie przez rząd strategii obszaru otoczenia CPK.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: A teraz kronika kryminalna. W centrum Sochaczewa doszło do kradzieży roweru pozostawionego pod lokalem gastronomicznym. Dzięki monitoringowi policjanci szybko zidentyfikowali sprawcę. Okazał się nim 52-letni mieszkaniec gminy Sochaczew. Został on zatrzymany na Podzamczu. Przyznał się do kradzieży. Grozi mu do 5 lat więzienia.
13: Około 3 godzin opóźnienia ma podhalanin. Skład z Krakowa do Świnoujścia to rekordzista, ale nie wyjątek. Od 6 godzin trwa strajk na kolei. Maszyniści zwalniają pociągi na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. To po tragedii na przejeździe w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W zderzeniu pociągu z pojazdem ciężarowym zginęła tam pasażerka. Kolejarze domagają się większego bezpieczeństwa. Pierwotnie protest miał trwać od północy do północy. Związkowcy skrócili go jednak do południa. Jak wygląda sytuacja na torach, sprawdza Błażej Kulesza.
14: Jak informuje PKP PLK, aktualnie opóźnionych bądź odwołanych jest ponad 110 składów. Jak mówił Leszek Miętek ze Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych, kolejarze z protestu nie mogą zrezygnować.
15: Żeby wszyscy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo na kolei, rozumieli, że jest problem.
14: Zwalniając tylko na jednym przejeździe do 20 km na godzinę, pociąg opóźnia swoją jazdę o około 2 minut. Dla porównania, na trasie Warszawa-Poznań takich przejazdów jest 140.
13: A pociągi jeżdżą tam niemal gęsiego, jeden za drugim. PKP Intercity zapowiada, że każdy, kto zrezygnuje dziś z podróży, odzyska pełną stawkę za zapłacony bilet bez odstępnego. Pomoc ma także zastępcza komunikacja autobusowa. Szczegółowe informacje są na stronach przewoźników i portalu pasażera w internecie.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Za oceanem dziś obchody 25. rocznicy zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Prezydent Donald Trump wygłosi przemówienie przed Pentagonem. Wiceprezydent J.D. Vance weźmie udział w uroczystościach w Nowym Jorku. Ćwierć wieku temu terroryści Al-Kaidy porwali w USA 4 samoloty, 2 uderzyły w budynki World Trade Center w Nowym Jorku, 3 w gmach Pentagonu w Waszyngtonie, 4 miał uderzyć w waszyngtoński Kapitol, rozbił się w Pensylwanii po akcji pasażerów, którzy podjęli walkę z porywaczami. W atakach zginęło prawie 3000 osób, wśród nich 6 Polaków.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Powolutku, grosz do grosza i będzie kokosza. Robi nam się po prostu cieplej. 9 stopni mamy w Sochaczewie, ale będzie ich więcej. Więcej może bez upałów, ale tak pod 20 dobijemy. Wiatr wieje z prędkością do 10 km na godzinę, a do tego bardzo dobra jakość powietrza w Sochaczewie. 18-19 stopni to jest ten wynik maksymalny po południu, koło godziny 15, ale wieczór też z chmurami nieco chłodniejszy, za to padać nie powinno i padać ma nie padać właściwie przez cały weekend. 20 stopni jutro ze słońcem, 20 stopni w niedzielę, do 21 kresek na plusie do połowy przyszłego tygodnia, ale przelotne deszcze już wtedy mogą się przytrafić. Za to dużo więcej słońca ma być w kolejny weekend i to też jest niezła prognoza. Mam nadzieję, że się spełni.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Rozsiądźcie się wygodnie z nami, moi drodzy. 6 po 7 za moment o historii polskiej muzyki, o grupie, która zapisała się na stałe w kanonach tych największych. Polskiej muzyki, polskiego rocka, polskiego polskiego i wokalu i grania. No taka prawda. Teraz Hit Hunter, Revolution in Paradise właśnie w Radiu Sochaczew. Za moment Cud i Antek Smykiewicz.

12 minut minęło od godziny 7, moi drodzy. Nie wiem, czy wiecie, ale pierwotnie ten zespół miał się nazywać Żużel. Dzisiaj znamy ich wszyscy jako Lady Punk. I właśnie podobno 11 września 1981 roku, to jest taka oficjalna data, kiedy ten zespół został założony. Jednym z pierwszych hitów grupy Lady Punk była mała Lady Punk, która im otworzyła bardzo szeroko drzwi do polskich scen, do przede wszystkim serc polskich słuchaczy. No i w związku z tym Medusa Paradise, a potem w hicie dnia właśnie mała Lady Punk przy okazji świętowania tego, że taki zespół jak Lady Punk może zachwycać wszystkich fanów na scenie. I niech grają nam jak najdłużej.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianofur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
4: Dokładnie, moi drodzy, 20 minut minęło od godziny 7. W hicie dnia słyszeliśmy grupę Lady Punk, która dzisiaj świętuje datę założenia. Roy Orbison za moment, Ewa Farna też pojawi się w Radiu Sochaczew. Będzie Mrozu, będzie Rihanna, będzie Calvin Harris, więc mnóstwo najlepszej muzyki i dobrego grania. Zerkniemy na tusochaczew.pl dosłownie za momencik. No i oczywiście będę was zapraszał powolutku, także w serwisach sportowych, na nowe dyscypliny na mapie Sochaczewa, jak i na te, które znamy, bo wśród tych propozycji najbliższego weekendu między innymi przełożony finał Grand Prix Sochaczewa w siatkówce plażowej. Kiedy, gdzie i o której będą grać nasi zawodnicy, o tym wszystkim po dziewiątej między innymi.
5: Radio Sochaczew. Autopromocja.
6: Co słychać na Mazowszu?
7: W każdy piątek o godzinie 9:15.
6: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
5: Autopromocja. Reklama.
8: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14:00 bądźcie z nami w Matyldowie.
1: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
9: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
10: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

30 minut minęło od godziny 7, a my sobie porozmawiamy między innymi w sporcie też o pikniku sportowym, dlatego że okazja do wspólnego kibicowania i zagrzewania zawodników do walki będzie właśnie w niedzielę na Stadionie Miejskim. Tutaj dwa mecze klubu piłkarskiego Orkan w ramach płockiej klasy A i płockiej klasy B. Więcej o tych spotkaniach i o atrakcjach związanych z tym wydarzeniem niedzielnym właśnie w naszych serwisach sportowych po 9, 17 i 20. Poza tym mnóstwo informacji związanych z wydarzeniami kulturalnymi, bo wrzesień to taki czas, kiedy uczniowie wracają do szkoły, ale też te nasze instytucje związane z kulturą promują swoje aktywności, ruszają z harmonogramem, zachęcają do korzystania z zajęć różnego rodzaju, umuzykalniają i nie tylko. I o tym wszystkim w Radiu Sochacze dosłownie za moment, Najpierw sprawdzimy sytuację na drogach, a potem zaproszę Was właśnie do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Szczegóły jeszcze przed godziną 8.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: No to jedziemy na przejażdżkę, moi drodzy, a jedziemy tempem swobodnym i wolnym, dlatego że są miejsca w Sochaczewie, w których po prostu zwyczajnie pojedziemy wolniej. Okno można uchylić, otworzyć, pośpiewać sobie razem z Radiem Sochaczew. Trojanowską jedziemy wolniej, aleją 600-lecia warszawską, tutaj postoicie oczywiście na światłach, na skrzyżowaniach ze Staszica i Traugutta i z Piłsudskiego. Jeśli chodzi o przejazd przez most, to też nieco wolniejszy, no i wyjazd z Gawłowskiej do Płockiej też przykorkowany. Obwodnica przejezdna, centralna część miasta, Piłsudskiego 15 sierpnia, tutaj Żyrardowska, Głowackiego czy Olimpijska, tutaj już tymi drogami będzie Wam się jeździło raczej lepiej. Jeśli chodzi o drogi wylotowe, wszystkie są przejezdne, 50 dojedziecie do A2, no i ze względu na to, że kolejarze strajkują, aut na drogach między miastami jest zdecydowanie więcej, co widać na 92. Tutaj ciaśniutko naprawdę w kierunku Błonia, Ożarowa Mazowieckiego i Stolicy. Może Wam się jechać nieco trudniej, mogą być lekkie obsuwy czasowe, ale jedźcie spokojnie, naprawdę nie ma co szarżować, bo ten ruch jest dzisiaj wzmożony. Podobna sytuacja na 580, też samochodów zdecydowanie więcej, więc trzeba po prostu zwyczajnie na siebie uważać. Spokojnych podróży Wam życzę.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
5: Autopromocja.
6: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochu.
7: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
2: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
5: Autopromocja. Reklama.
8: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na Twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Polimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666. Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobierców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
16: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
17: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
19: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
20: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

0: Pięknie. Loka, prawdziwe powietrze w Radiu Sochaczew. A my zerkamy w kierunku Sochaczewskiego Centrum Kultury, ponieważ tutaj naprawdę i słodko, i pysznie, i wspaniale nam się robi. O tym w wiadomościach lokalnych między innymi. No i rusza powolutku sezon artystyczny, więc na pewno kilka wydarzeń przyciągnie waszą uwagę. Będzie można też zobaczyć pewien spektakl w niedzielę. O tym wszystkim opowiem wam już po godzinie 8. Natomiast wszelkie informacje związane z tym, co dzieje się w naszym mieście, pamiętajcie, znajdziecie na tusochaczew.pl, także w dziale wiadomości, więc tutaj same świeżynki.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Specjalnie dla Ciebie w Glamo Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie kasze i ryże Polgrin aż 25% taniej. Kiełbasa śląska Karol 99 groszy za 100 gramów, a pomidor malinowy 5,99 za kilogram. Glamo Market. Polska jakość w niskich cenach.
6: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
7: Kochasz japońską motoryzację, ale wciąż szukasz tego czegoś? Jesteśmy bliżej niż myślisz. Zrób krok w stronę świata Lexusa. Odwiedź nas i poznaj ofertę. Lexus Płock. Wola Łącka 55.
8: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
9: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 12 września lub do wyczerpania zapasów.
10: Grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy 6 września wzięli udział w referendum. Dziękujemy za każdy oddany głos, za zaangażowanie i zainteresowanie przyszłością naszej gminy. Wasza obecność przy urnach pokazała, że sprawy gminy Sochaczew są dla mieszkańców ważne.
11: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochaczew-Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
12: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
15: Na zegarze 8, a w Radiu Sochaczew wiadomości.
16: Już jutro kulminacja obchodów stulecia sochaczewskiej osiemdziesiątki. To na początek. W tym serwisie zapraszamy na inaugurację sezonu artystycznego Sochaczewskiego Centrum Kultury. Będzie też o konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy w gminie Sochaczew. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. W najbliższą sobotę finał obchodów stulecia osiemdziesiątki, czyli zespołu szkół Centrum Kształcenia Praktycznego. Uroczystości rozpoczną się mszą świętą w kościele parafii świętego Wawrzyńca o 10. O 11.45 już na terenie szkoły nastąpi odsłonięcie tablicy pamiątkowej, a po niej rozpocznie się część oficjalna.
17: Chcielibyśmy Państwa zachęcić do przybycia właśnie na halę sportową, bo ta w tym roku uroczystość po raz pierwszy odbędzie się na hali sportowej, która została oddana do użytku prawie 3 lata temu. Poprzednie jubileusze były na dużej sali gimnastycznej, więc zupełnie w innym, że tak powiem, wydaniu. Chcemy powspominać, poopowiadać, przypomnieć historię szkoły, pokazać nieco inny sposób niż było tam w poprzednich jubileuszach. Drzwi hali sportowej są otwarte.
16: Mówi dyrektor osiemdziesiątki Julia Jakubowska. W ramach obchodów powstała specjalna okolicznościowa publikacja.
17: Chcę podkreślić, że to jest większa publikacja niż była dwukrotnie wydawana przez naszą szkołę. Zebrała materiał od właśnie roku 1924 po obecny nawet rocznik, ponieważ po pokusiliśmy się o pełen spis absolwentów przez te wszystkie lata, czyli również absolwentów z roku 26. Jest to praca całkowicie nauczycielska. Pracowali nad nią nie tylko nauczyciele obecni, nauczyciele emerytowani, komitet organizacyjny, więc wiele osób. Jest to książka, która jest przez nas złożona, przez naszego pracownika.
16: W programie także poczęstunek, spotkania z wychowawcami i klasowymi przyjaciółmi, a na zwieńczenie bal absolwenta. Z kolei dziś o 11 na placu Kościuszki 100 uczniów zatańczy Belgijkę.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
16: Sochaczewskie Centrum Kultury zaprasza na otwarcie sezonu artystycznego. Odbędzie się ono w innej formule niż dotychczas. To forma drzwi otwartych. Zajrzymy do SCK od kuchni, a to wszystko już dziś i jutro. O szczegółach dyrektor centrum Magdalena Franaszek-Niewiadomska.
18: Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą się zapisać na zajęcia, ale nie tylko tych chętnych. Również te osoby, które chcą przyjść do nas na koncert, obejrzeć jakiś spektakl, na wszystkie wydarzenia, które są organizowane w SCK. Będzie ta możliwość, żeby zajrzeć do każdego kącika, do każdej pracowni, porozmawiać z każdym instruktorem. Myślę, że to będzie coś ciekawego dla osób, które nas nigdy nie odwiedzały.
16: Dziś SCK zaprasza do budynku w Chodakowie, a w sobotę w Boryszewie. Wszystko będzie się działo między godziną 17 a 19. W programie także niespodzianki.
18: Mamy grę, tak zwany paszport, z którym będzie można wejść wszędzie, zdobyć pieczątkę, a na koniec zdobyć jakiś drobniutki podarunek. Od nas będzie również pyszne jabłuszko, pyszna śliweczka i szarlotka pachnąca.
16: Urząd Gminy Sochaczew zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w gminnym konkursie wieńców dożynkowych. Te najpiękniejsze zostaną wybrane 20 września podczas dożynek gminy Sochaczew. Wieńce na konkurs mogą zgłaszać sołectwa, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, grupy nieformalne, instytucje oraz osoby indywidualne. Termin zgłoszeń upływa 14 września. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody i dyplomy. Szczegóły na tusochaczew.pl i w mediach społecznościowych gminy.
19: Do południa potrwa protest maszynistów. Na każdym przejeździe kolejowym pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. Maszyniści chcą zwrócić uwagę na swoje bezpieczeństwo po ostatniej katastrofie w Sokolnikach Suchych. W tej chwili grubo ponad setka pociągów w kraju ma opóźnienia. Na dworcu Łódź Widzew z pasażerami czekającymi na pociąg rozmawiał nasz reporter Bartosz Kądziołka.
20: Miałem takie lekkie, po 12-14 minut, więc na razie spoko.
21: Państwo się spieszą do pracy czy gdzieś na urlop?
20: Trochę do pracy. Właśnie sobie przebukowuję bilet, bo miałam wcześniej zabukowany późniejszy, natomiast żeby mieć jakiś zapas na te opóźnienia, właśnie przebukowuję na wcześniejszy.
21: Pani się spieszy?
20: Tak, na konferencję do Warszawy.
22: Na razie nie wiemy, czekamy. Mam nadzieję, że nie będzie takich problemów z dojazdem do pracy.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
19: Choć protest maszyniści skrócili i potrwa on do południa, nie do północy, jak to pierwotnie planowano, to kolejarze nie mają wątpliwości. Jego skutki będą odczuwalne także później.
23: Część pociągów rozkładowo nie dojedzie do swoich stacji końcowych i ten sam tabor nie uruchomi się w drugą stronę. Te pociągi nie będą kursowały też w drugiej połowie dnia. To są tak zwane opóźnienia wtórne, więc z utrudnieniami należy się liczyć dzisiaj przez cały dzień.
19: Mówi Adam Wawrzyniak z PKP Intercity. Większość przewoźników wprowadziła wzajemne honorowanie biletów, a ci, którzy zrezygnują z przejazdu PKP Intercity, odzyskają całą kwotę wydaną na bilet bez odstępnego.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
15: Powiem Wam, że gdybyśmy rozmawiali o szarościach względem pogody, to jedyny tytuł filmowy, który mi przychodzi do głowy, to chyba by było Fifty Shades of Grey, jeśli oglądaliście. Tam dużo było o pogodzie, na pewno. No i właśnie takie pochmurne niebo w Sochaczewie, do tego wszystkiego temperatury na poziomie no niecałych 20 stopni, 18-19. Tak będzie w maksie dnia, bo na razie musimy poczekać, bo jesteśmy gdzieś tam mniej więcej w połowie tej drogi, okolice 10 stopni w Sochaczewie, wiatr do 5 km na godzinę. No i najbliższe dni mają być pogodne, do 20 stopni ze słońcem jutro, ale w niedzielę nieco więcej chmur. Słońce pojawi się także na początku przyszłego tygodnia i właściwie w sumie będzie się często pojawiać w przyszłym tygodniu, a termometry pokażą od 19 do 21 stopni, z tym, że gdzieś tam w połowie tygodnia, w środę, czwartek może popadać. Ale weekendy mają być podobno pogodne albo pogodno podobne, jak wolicie, w każdym razie ma być ładnie.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Radio Sochaczew na dzień dobry.
15: Moi drodzy, piątek to jest fajna sprawa, dlatego że piątek to nie jest wyścig z czasem, tylko to jest wyścig, moi drodzy, żeby po prostu przetrwać. I możecie z dumą powiedzieć. Nie wiem, czy na głos w pracy to będzie mile widziane, ale sobie możecie powiedzieć po prostu wprost, że dzisiaj damy z siebie całe 10%. Co wy na to? W kwestii muzyki oczywiście 100%, 7 po 8, Modern Talking za moment, Golec Orkiestra w Radiu Sochaczew, Górą Ty, Gromi i BDS także.

15 minut minęło od godziny 8, moi drodzy, wy podbijacie świat na falach Radia Sochaczew. Teraz będzie bardzo ważna rzecz związana z tym, co od czasu do czasu robi Biblioteka Miejska, czyli

zaprasza na fajne wydarzenia, promuje czytelnictwo oczywiście. No i jedną z takich akcji było czwartkowe spotkanie na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie właśnie w czwartek w Kramnicach Miejskich. Wspólnie czytano Dziady Adama Mickiewicza. Tym samym nasze miasto wzięło udział w ogólnopolskiej akcji narodowego czytania. Na wydarzenie zaproszono uczniów sochaczewskich szkół ponadpodstawowych. Fragmenty lektury czytali m.in. wicestarosta Anna Pawłowska, zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz, dyrektor Muzeum Radosław Jarosiński i wielu innych zaproszonych gości. Moi drodzy, i taka złota rada dla przyszłorocznych maturzystów, bo Radio Sochaczew bawi i uczy. Pamiętajcie, Dziady Adama Mickiewicza napisał Adam Mickiewicz. Nie dziękujcie.

0: 20 minut minęło od 8. Sporo propozycji macie, jeżeli chodzi o aktywne i leniwe spędzanie czasu. Elżbieta napisała: aktywność to podstawa, plecak i przed siebie zwiedzanie, rowerek, spacerek. A to wszystko właśnie z myślą o poznaniu Sochaczewa, gdyż dziewczyny dobijają do naszego miasta. Natomiast Ewa napisała: jutro rajd rowerowy w gminie Brochów, na który wybieram się wraz z rodziną. Liczymy na super pogodę i na pewno wrażenia będą niezapomniane. Pogodę załatwiamy, obiecuję, że będziemy tańczyć w oknie właśnie po to, by załatwić wam miłe i pogodne weekendowe popołudnia, sobotnie i niedzielne, żebyście chociażby uczestnicząc w takich rajdach nie martwili się o pogodę. I będzie pięknie. Robert Kotecki zachwyca się tutaj widokiem Chodakowa, chociaż tak na poważnie to jest to pewnie pocztówka z jakiegoś wyjazdu. No i do tego wszystkiego jeszcze gratulacje dla tych, którzy wzięli wolne, żeby dzisiaj nie jeździć koleją, bo przypominamy, są strajki, są opóźnienia i te wszystkie dojazdy mogą zająć wam dużo więcej i mogą być dużo dłuższe niż człowiek pierwotnie by zakładał. Stąd też większy ruch na 92 dzisiaj o poranku.
1: Radio Sokaczew. Autopromocja.
2: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Sochaczew rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
8: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14. Bądźcie z nami w Matyldowie.
9: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
10: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. Tęczowy-ogród.pl

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Dom pogrzebowy Celum Suchaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Suchaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
2: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
10: Reklama.

0: 26 minut do godziny 9, 3 minuty do informacji z dróg, czyli do trafiku. Moi drodzy, pozwoliłem sobie wypisać zdania bardzo ważne w piątek. Zdania, których nikt w pracy nie odważy się powiedzieć na głos, ale każdy o tym myśli. I to jest prawda, moi drodzy. Pierwsza propozycja. Dzień dobry, przyszedłem dzisiaj dać z siebie całe 5% w pracy. Jestem tu tylko po to, żeby nie dostać dyscyplinarki. Piątek rano, czas, w którym moje ciało jest w pracy, ale dusza stoi już w zupełnie innym miejscu i w kolejce na zakupy w weekend. Plan na dziś: robić wrażenie bardzo zajętego przez dokładnie 8 godzin, ale najlepiej nie zrobić nic. Nie wiem, czy takie zdania wam towarzyszą, pewnie w myślach od czasu do czasu tak, natomiast jeżeli jesteście w pracy, to uśmiechajcie się szeroko i pamiętajcie, że jeżeli człowiek w skupieniu chodzi szybko i dynamicznie, to wszyscy współpracownicy mają wrażenie, że robi coś ważnego.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: A już za moment sprawdzimy sytuację na drogach. Why don't you be honest? There's no future with what we had. Went too fast.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: No to za wiele się w ciągu godziny nie zmieniło. W Trojanowie aut nieco więcej, ale ją 600-lecia jedziecie wolniej, tak jak i warszawską. Przez most spora aut z Gawłowskiej wyjeżdża do Płockiej. Staszica, Trauguta 15 sierpnia czy Piłsudskiego, tutaj też ruch wzmożony. Obwodnica w pełni przejezdna, wylotówki przejezdne. 92, tutaj samochodów jest sporo. 50 dojeżdżacie do A2, A2 przejezdna jest w obu kierunkach, chociaż na wysokości dokładnie wjazdu w kierunku stolicy, czyli na wysokości Wiskitek, jakieś utrudnienie i chwilowy zator. Później to się gdzieś tam rozładowuje, natomiast faktycznie jeżeli 50 jedziecie do Wiskitek i tutaj w miejscowości Morgi włączacie się na trasę, to możecie być zaskoczeni, także może chyba lepiej jechać 92 na razie i wskoczyć gdzieś tam na trasę dalej, później. Ciasno także w Pruszkowie, Grodzisku Mazowieckim, czy chociażby w Brwinowie. W pozostałych miejscach drogi przejezdne.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
5: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
6: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
1: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
5: Autopromocja. Reklama.
8: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
9: Lidl. To się opłaca.
10: 12 września 2026 roku 10. Ogólnopolskie Spotkanie Dzieci w Niepokalanowie.
11: Patronem w tym roku jest Święty Antoni.
10: Spotkamy się najpierw na Eucharystii.
11: Potem rycerskie szlaki, warsztaty i dużo dobrej zabawy.
10: Szczególnymi gośćmi będą Paweł Piechli i Małgorzata Nawróc. Zapisy i informacje na stronie rycerzykniepokalanej.pl oraz na Facebooku Rycerzyk Niepokalanej Czasopismo.
2: Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B, który rozpocznie się 14 września. Nauka bez stresu w miłej atmosferze. Bardzo dobra zdawalność. Zdaj i ty za pierwszym razem. Zapraszamy 14 września. Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
14: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
17: Reklama.

The Color Scar ma przed nami, elektryczne gitary, będzie killer, kultowy zresztą, i Blurred Lines, czyli Pharrell Williams, Robin Tichu. To wszystko w Radiu Sochaczów na kwadrans przed godziną 9. No i przed samą 9, bo tej muzyki naprawdę mamy pod dostatkiem. O 9 wiadomości lokalne, o 9 po 9 po serwisie. Także sport nasz lokalny, wspaniały, kochany, jedyny.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
4: Specjalnie dla Ciebie w Gramo Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie kasze i ryże Polgrin aż 25% taniej. Kiełbasa śląska Karol 99 groszy za 100 gramów, a pomidor malinowy 5,99 za kilogram. Gramo Market. Polska jakość w niskich cenach.
5: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 12 września lub do wyczerpania zapasów.
6: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
7: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
8: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
7: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
9: Rozpocznij odjazdową przygodę z samochodem w Ośrodku Szkolenia Kierowców Mechanik. Poznaj szeroką ofertę kursów prawa jazdy oraz szkoleń i badań dla kierowców zawodowych. Wyprzedź innych. Spotkaj się z nami 16 września o 16. Informacje i zapisy w biurze ośrodka Sochaczew, ulica Narutowicza 5 lub pod numerem telefonu 785 934 284. Mechanik. Z nami każda droga jest prosta.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
14: Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew, jest 9:00.
15: Utrudnienia na kolei w związku z protestem maszynistów. Sprawdzamy sytuację w Sochaczewie. Przed nami ogólnopolskie spotkanie dzieci w Niepokalanowie. Podajemy program wydarzenia. Będzie też komunikat Zakładu Gospodarki Komunalnej, który nieodpłatnie przekaże mieszkańcom liście, a nawet dowiezie je na posesję. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Do godziny 12 mają potrwać utrudnienia na kolei spowodowane przez protest maszynistów. Ci zwalniają na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. Działania takie mogą wpłynąć na dezorganizację realizacji rozkładów jazdy oraz utrudnić podróżowanie koleją. Na linii zachodniej pasażerowie póki co informują o maksymalnie kilkuminutowych opóźnieniach. Wyjątkiem jest pociąg, który z Sochaczewa powinien odjechać o 8.56, a jest zapowiadane jego półgodzinne opóźnienie. Warto dodać, że dziś do północy obowiązuje wzajemne honorowanie biletów wszystkich kolejowych przewoźników pasażerskich. Wzajemne honorowanie biletów obowiązuje również w środkach warszawskiego transportu publicznego, czyli pociągach SKM, autobusach, metrze i tramwajach w pierwszej i drugiej strefie biletowej ZTM.
2: To są wiadomości Radia Sochaczew.
15: W najbliższą sobotę 10. jubileuszowe ogólnopolskie spotkanie dzieci w Niepokalanowie. Na wydarzenie zapraszają redakcja Rycerzyka Niepokalanej, a także tutejszy klasztor Niepokalanów. Co w programie wyjaśnia redaktor naczelna Rycerzyka, siostra Paula.
0: Zapraszamy już z rana, można przyjechać. Około 9.30 będzie już czynna recepcja, żeby móc odebrać pakiety, jeżeli ktoś się zgłosił, czy też na bieżąco będą one kompletowane dla tych, którzy w ostatniej chwili właśnie się zdecydowali. O godzinie 11.00 w taki sposób uroczysty, oficjalny rozpoczniemy nasze spotkanie na mszy świętej, które będzie przewodniczył biskup Wojciech Osial z Łowicza. I po Eucharystii już zapraszamy wszystkie dzieci, opiekunów na przygotowanie dla nich w tym dniu animacje, warsztaty, konkursy. Będzie też możliwość zwiedzania Niepokalanowa.
15: W programie także specjalne wykłady i koncert.
0: O godzinie 13.50 na scenie pojawi się pan Paweł Piechnik. Będzie razem z dziećmi tworzył komiksowego rycerza. O 14.30 pani Małgorzata Nawrocka skieruje ważne słowo do zebranych, którzy będą chcieli też się dowiedzieć, co warto przeczytać, jakie lektury czy jakie książki proponować najmłodszym. O godzinie 15.10 będzie rozstrzygnięcie konkursów oraz wręczenie nagród dzieciom, które zwyciężą w tych konkursach, które będą prowadzone w trakcie spotkania. I o godzinie 15.30 planujemy koncert zespołu Mocni w Duchu i Dzieciaki.
15: Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie nieodpłatnie przekaże liście zebrane z miejskich parków i zieleńców. Co ważne, chętni mieszkańcy mogą skorzystać także z bezpłatnego transportu ZGK do 10 km od granic miasta. Po odpowiednim przekompostowaniu, po około 6 miesiącach, powstaje z nich wartościowy kompost, który wzbogaca glebę w próchnicę, pomaga zatrzymywać wodę i składniki pokarmowe, poprawia strukturę podłoża, tworzy dobre warunki dla pożytecznych organizmów, w tym dżdżownic.
2: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
16: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
17: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
18: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
14: Bartek Staniaszek, czas na sport. Polska reprezentacja rugby zagra 19 września w Nowym Sączu z Czechami. W szerokim składzie na zgrupowanie pojadą Andre Meyer, Jonathan O'Neill, Damian Pisarek i Kacper Wróbel z Orkana. Sportowy krajobraz Chodakowa zmienia się na naszych oczach, mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie Izabela Wojdyno.
19: Imponujące zadaszenie sztucznego boiska, zadaszenie balonem pneumatycznym. Znajdować się tam będą dwa mniejsze boiska i jedno duże. Balon będzie już stał do wiosny, bo oddanie obiektów w Chodakowie przewidziane jest na październik, także już nie opłaca nam się tego zadaszenia zdejmować. Też nie możemy się doczekać. Obok jest pomieszczenie, takie zaplecze kontenerowe z szatniami, z prysznicami, aby korzystający z tego obiektu mogli się przebrać, mogli się wykąpać. Dodam do tego, że w Chodakowie jeszcze trwają prace związane z rozbudową trybun, będą mocowane nowe siedziska, nowe krzesełka, powstaje nowe boisko do siatkówki plażowej profesjonalnej.
14: O tym przeczytacie na tusochaczew.pl. Jutro przełożony finał Grand Prix Sochaczewa w siatkówce plażowej.
19: O godzinie 9 na plaży miejskiej w sobotę, 12 września, odbędzie się przełożony finał Grand Prix Sochaczewa w siatkówce plażowej, ponieważ ta impreza miała się odbyć w ramach WSC Festiwalu, ale pogoda w tą sobotę nie była zbyt przyjazna dla siatkarzy plażowych. Także serdecznie zapraszamy na plażę miejską w najbliższą sobotę o godzinie 9.
14: Dodaje dyrektor Izabela Wojdyno. To nie jedyna atrakcja. Jutro także wydarzenie o nazwie Pierwszy Rzut Odkryj Darta, czyli popularne rzutki. Ten projekt realizowany jest w ramach sochaczewskiego budżetu obywatelskiego przez sochaczewską społeczność Darta. Widzimy się w namiocie lodowiska przy Warszawskiej 80 od 12. W niedzielę zatopił piłkarskie święto na Stadionie Miejskim. O 15.00 Orkan w ramach płockiej klasy A zagra z drugą drużyną Stoczniowca Płock. Wcześniej, bo o 13.00 tego samego dnia swój mecz rozegra drugi zespół Orkanu. Rywalami ekipy z płockiej klasy B będzie ULKS Ciułkowo. Przy tej okazji zarząd klubu zaprasza na piknik. Będzie strefa animacji i zabaw, dziecięca eskorta, grill i klubowe niespodzianki. Najważniejsze, by nie zabrakło dopingu. Wojciech Falkowski, kapitan Rysi Sochaczew, zachwyca się poziomem sportowym drugiej ligi koszykówki mężczyzn.
20: To jest fajny poziom zarówno do oglądania, jak i do grania. Zawsze lepiej się rywalizuje z lepszymi zawodnikami niż z gorszymi i często zdarzają się też widowiskowe akcje, co czego przykładem też był turniej w Kutnie, gdzie grając z Kutnem kilka było fajnych akcji
14: Magazyn sportowy na stronie Radia Sochaczew w zakładce Sport. Rysie na parkiet wrócą 19 września.
2: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
17: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
18: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.
14: 6 minut po godzinie 9 w studiu Radia Sochaczew. Niedługo goście. Tutaj jakaś taka żywa dyskusja. W korytarzu odchodzi Monika Figut. Tam nie wiem, czy ustawia wszystkich, czy krzyczy na nich, czy co w ogóle się dzieje. No mam nadzieję, że tej energii nie zabraknie także podczas rozmowy. Natomiast wcześniej jeszcze sprawdzimy, co słychać na Mazowszu. Będzie Enej i Lili w Radiu Sochaczew. No i oczywiście Lumix, więc hitów nie zabraknie. O sporcie wiemy wszystko, więc czas na muzykę i wieści z regionu.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.
21: Na dzień dobry.

0: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
1: Unijne wsparcie trafiło do regionu ostrołęckiego. Sprawdzimy, co uda się zrealizować dzięki tym funduszom. W programie także o kolejnym rekordzie w kolejach mazowieckich. A na koniec zaprosimy na ostatni w tym roku Mazopiknik. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Mikołaj Michalecki.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: Ogromne wsparcie unijne trafiło do regionu ostrołęckiego. Blisko 23 miliony złotych pozwoli na uruchomienie Centrum Usług Społecznych w Ostrołęce oraz w gminie Szulborze Wielkie, a także na rewitalizację czterech obiektów tworzących historyczny kompleks ratusza miejskiego w Ostrołęce. To ważne inwestycje, mówi członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.
2: Usługi społeczne dla mieszkańców są bardzo ważne i rozszerzamy te usługi. To już nie są te miejskie pomocy społeczne, tylko rozszerzamy te usługi. A jeśli chodzi o rewitalizację, szanowni państwo, to wszyscy wiemy, że te budynki po prostu potrzebowały rewitalizacji. Są cztery budynki.
1: Te projekty ułatwią życie mieszkańcom Ostrołęki i okolic, podkreśla prezydent miasta Paweł Niewiadomski.
3: Chcemy, aby ta dostępność do urzędu była bardziej otwarta na mieszkańców, na osoby niepełnosprawne. Do tej pory na przykład nie było windy, a ta rewitalizacja przewiduje również właśnie wsparcie tych osób niepełnosprawnych, żeby dostęp do tej urzędniku był zdecydowanie łatwiejszy, więc ten remont naprawdę będzie miał charakter generalny i kapitalny.
1: Gmina Szulborze Wielkie dzięki wsparciu otworzy Centrum Usług Społecznych, w którym wsparcie otrzyma kilkudziesięciu mieszkańców gminy, w tym m.in. rodziny z dziećmi, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami i w kryzysie bezdomności.
0: Warto wiedzieć.
1: Samorząd Województwa Mazowieckiego zakupił dom oraz pracownię Wojciecha Fangora i jego żony w Błędowie. Piecze nad miejscem, w którym przez lata powstały dzieła jednego z najważniejszych polskich artystów XX wieku, będzie sprawowało Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Chcemy udostępnić to miejsce zwiedzającym, ale także artystom, mówi marszałek Adam Strudzik.
4: To będzie takie miejsce, do którego będą mogli przyjeżdżać i turyści, i znawcy sztuki, ale też młodzi na przykład artyści, przedstawiciele uczelni plastycznych czy sztuk wyższych związanych ze sztuką.
1: W domu Wojciecha Fangora w Błędowie będą prezentowane dzieła, archiwalia i pamiątki związane z artystą i jego twórczością. Położona nad rzeką Mogielanką posiadłość to dawny młyn otoczony rozległym parkiem o powierzchni blisko 2 hektarów. Nabycie przez Samorząd Województwa Nieruchomości w Błędowie jest wynikiem wieloletnich rozmów, zauważa wicemarszałek Rafał Rajkowski.
5: Rozpoczęliśmy kilka lat temu rozmowy z fundacją, z panem Piotrem Patkowskim jako prezesem fundacji Fangora. Element, który był dla nas bardzo ważny, to odkupienie od właścicieli, a więc pana Piotra, fundacji, odkupienie nieruchomości, gdzie tworzył Fangor, gdzie ostatnie lata życia spędził i stworzył coś wyjątkowego.
1: A więcej o fundacji Wojciecha Fangora i twórczości artysty można usłyszeć w najnowszym odcinku podcastu Halo tu Mazowsze.
0: Czy wiesz, że...
1: Już po raz 16 Samorząd Województwa Mazowieckiego przyzna nagrody najbardziej aktywnym i zaangażowanym wolontariuszom oraz liderom społecznym. Kandydatów do konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu można zgłaszać do 30 września. Celem konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu jest nagrodzenie wolontariuszy i liderów społecznych, mówi członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska.
6: Czekamy na zgłoszenie wolontariuszy młodzieży, wolontariat dorosłych, wolontariat seniorów, ale także nagroda dla mieszkańca Mazowsza. To ważne, żebyśmy w naszym programie Mazowieckie Barwy Wolontariatu nagradzali wolontariuszy, ale także liderów społecznych za ich działalność na rzecz województwa mazowieckiego i na rzecz mieszkańców. Chcemy uhonorować tych najlepszych, więc zachęcamy bardzo serdecznie.
1: A na laureatów czekają nagrody finansowe. Wolontariusze indywidualni otrzymają 3000 zł, grupy oraz szkolne i studenckie koła wolontariatu 4000 zł, a laureat w kategorii specjalnej otrzyma 5000 zł.
0: W drodze.
1: Coraz więcej osób chce podróżować pociągami kolei mazowieckich. Spółka odnotowała znakomity wynik przewozowy po pierwszych 6 miesiącach bieżącego roku. W pierwszym

0: roku liczba pasażerów wzrosła o ponad 4 miliony w porównaniu do analogicznego okresu w 2025 roku. Na dynamiczny rozwój spółki wpływa wiele czynników, podkreśla Donata Nowakowska, rzeczniczka prasowa Kolei Mazowieckich.
1: Dynamiczny rozwój spółki jest możliwy dzięki konsekwentnej realizacji strategii taborowej, obejmującej zarówno modernizację pojazdów starszego typu, ale przede wszystkim zakupu nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych.
0: Obecnie Koleje Mazowieckie stanowią ponad 16,5% całego rynku kolejowego w Polsce.
2: Gdzie na weekend?
0: To już ostatni Mazopiknik w tym roku. Impreza kończąca cały cykl odbędzie się w Nowym Dworze Mazowieckim. Tradycyjnie na uczestników czeka moc atrakcji i wydarzeń, a w tym roku było w czym wybierać, podkreślają mieszkańcy Mazowsza, biorący udział w piknikach.
3: Bardzo dobrze, bo u nas tak mało tych badań jest ciągle, także dobrze, bo wszystko można sobie zrobić.
4: Po prostu człowiek nie ma czasu się na co dzień badać, bo pracuje, jest zagoniony, a tak jest okazja przyjść od ręki za darmo.
5: Teraz robiłem badania, płuca.
6: Dla dzieciaków wszystkie są interesujące i jesteśmy właśnie dzieciaczkami, tam biorą udział w graniu. I...
7: No jak najbardziej, integracja jest bardzo potrzebna, także my jesteśmy bardzo zadowoleni. No coś się dzieje, oby się nadal działo.
0: Gwiazdą wieczoru w sobotę będzie Kamil Bednarek. Mazopiknik rozpocznie się o 13 w Twierdzy Modlin.
2: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.

0: 20 minut minęło od godziny 9. Już za moment rozmowa z gośćmi dnia, więc nigdzie nie odchodźcie. Bądźcie z nami, posłuchajcie o ważnych rzeczach związanych z naszym pięknym regionem.
1: Radio Sokaczew. Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
1: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobierców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
11: A w naszym studiu Radosław Jarosiński, dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą. Dzień dobry.
12: Dzień dobry Państwu.
11: I Sebastian Tępczyk, kierownik działu zbiorów muzeum.
13: Dzień dobry Państwu.
11: Zaczynamy od wydarzeń wrześniowych. Wrzesień to dla Sochaczewa szczególny czas. Wspominamy kampanię wrześniową, wspominamy przede wszystkim bitwę nad Bzurą i obronę Sochaczewa. Z tej okazji kilka wydarzeń w naszym mieście przed nami i tu poproszę pana dyrektora muzeum o opowiedzenie o tych wydarzeniach, bo muzeum tradycyjnie włącza się w obchody.
12: Zgadza się, tak. Uczestniczymy w wydarzeniach organizowanych przez miasto, organizowanych przez Stowarzyszenie Muzealna Grupa Historyczna imienia 2 Batalionu 18 Pułku Piechoty. No i już 13 września odbędzie się rajd, który wystartuje z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej. Rajd na raty po Ziemi Sochaczewskiej, to jest w formie gry terenowej. Natomiast tutaj już zapisy chyba są zamknięte. Natomiast o 15:00, jak co roku, odbędzie się na cmentarzu parafialnym w Sochaczewie able pamięci, już w 87. rocznicę obrony Sochaczewa, w dzień, kiedy trwała obrona Sochaczewa. Następnie 17 września przeniesiemy się na cmentarz w Trojanowie. Tam o 12 godzinie odbędą się uroczystości ku czci poległych, którzy zostali tam pochowani. Wiadomo, jest to największy cmentarz dotyczący jednej bitwy, skupiający żołnierzy z jednej bitwy. 22 września w Boryszewie, począwszy od złożenia kwiatów na cmentarzu w Kozłowie biskupim i następnie przy pomniku poległych, uczcimy pamięć żołnierzy Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej, którzy zostali w tamtym miejscu rozstrzelani.
11: Tak będą wyglądały obchody 87. rocznicy bitwy nad Bzurą i wydarzeń z tym związanych, ale skoro pan już jest przy głosie, zapytam też o planowane spotkanie autorskie, które macie 25 września.
12: Tak, tutaj 25 września ponownie będziemy mieli okazję spotkać się z panią Haliną Piskorską, która jest już autorką jednej książki, Oddaję to, co najcenniejsze. Natomiast napisała kolejną, spod jej pióra wyszła pozycja My, żołnierze 2 Pułku Piechoty Legionów. I tutaj autorka zadała sobie trud, żeby wylistować żołnierzy w zasadzie szeregowych, nie oficerów, tylko zwykłych żołnierzy, jak to ujęła we wstępie, tak zwanych szaraczków. Uznając, że ci ludzie też zasługują tak samo jak oficerowie, jak żołnierze wyższej rangi na upamiętnienie i uhonorowanie. I uważam, że jest to bardzo wartościowa pozycja, z którą będzie warto się też zapoznać.
11: To 25 września znamy godzinę?
12: Jeszcze nie, jeszcze jesteśmy w trakcie ustalania. No na pewno będzie to godzina popołudniowa. Myślę, że 16-17.
11: Tak, żeby wszystkim pasowało. Wstęp oczywiście wolny, jak rozumiem.
12: Tak jest, oczywiście, jak najbardziej.
11: No i przechodzimy do innego wątku, bardzo ważnego, do słynnego sztandaru odnalezionego pod Iłowem. Obecnie trwa intensywne jego ratowanie, już takie pełne i profesjonalne dzięki pozyskanemu dofinansowaniu. Tutaj pytanie do pana Sebastiana Tempczyka. Jak to jest z tym sztandarem w tej chwili? Jaka jest jego sytuacja? Jaka jest sytuacja właśnie finansowa?
13: Tak, proszę państwa, jest mi niezwykle miło poinformować, że Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania pod nazwą Konserwacja płatów sztandaru 68. Pułku. Udało nam się dopełnić wszystkich formalności, w drodze odpowiednich procedur wybrać wszystkich kluczowych wykonawców, co zaowocowało tym, że 8 września pan dyrektor muzeum Radosław Jarosiński podpisał umowę, mocą której otrzymamy środki na konserwację tego sztandaru właśnie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Czekamy jeszcze na podpis dyrektora Narodowego Instytutu Muzeów, który jest operatorem tego funduszu. Natomiast wiemy, że te środki już otrzymamy. Możemy też poinformować, że podpisanie zbiegło się w czasie z fizycznym przekazaniem sztandaru do pracowni konserwacji. W ramach tego projektu dwa płaty sztandaru, które zostały w marcu ubiegłego roku znalezione w okolicy Iłowa, zostaną poddane gruntownej konserwacji, która ma przywrócić ich wartości ekspozycyjne. Po tej konserwacji zostaną one umieszczone na naszej wystawie stałej Pole Bitwy nad Bzurą 1939-45 w sali poświęconej kampanii wrześniowej. Wykonawcą prac konserwacyjnych jest pani dr Katarzyna Zapolska, która jest adiunktem Katedry Konserwacji i Restauracji Papieru i Skóry Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. To zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim. Wysokość dofinansowania pozyskanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosi w roku 2026 67 195 zł, a w roku kolejnym 2027 86 045 zł. Oprócz środków pozyskanych z Funduszu Ministerstwa Kultury Będą też wykorzystane środki własne muzeum oraz dotacja pochodząca z budżetu miasta Sochaczew. Łączna wartość zadania wyniesie ponad 243 tysiące złotych. Samej konserwacji będzie towarzyszył szereg innych działań. Może pokrótce tutaj o nich powiem. Takim podstawowym działaniem, które zostanie równolegle zrealizowane, będzie wykonanie specjalnej gabloty, która umożliwi ekspozycję płatów na naszej wystawie zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi. Między innymi będzie to gablota z regulowanym pulpitem, który będzie pozwalał nam na wyeksponowanie płatów pod odpowiednim kątem. Dodatkowo zostaną wykonane makiety płatów sztandaru, które będą umożliwiały zapoznanie się z jego fakturą, z jego kształtem osobom niewidomym i słabowidzącym. Dla nich też powstanie specjalna tablica kontrastowa z nakładką w alfabecie Braille'a, aby mogły zapoznać się z historią i z informacjami na temat odnalezienia tego sztandaru. Dodatkowo będziemy też podejmować działania edukacyjne i tutaj będzie przygotowane specjalne oprowadzanie kuratorskie. Po tym, gdy już sztandar trafi z powrotem do muzeum, będziemy prezentować jego historię, odnalezienie, a ponadto zostanie też przygotowana specjalna lekcja muzealna z elementami gry, podczas której będzie ona skierowana do dzieci i młodzieży, będą zdobywały wiedzę o weksyliach ze szczególnym uwzględnieniem właśnie symboli pułkowych. O wszystkim będziemy informować na naszej specjalnej stronie internetowej, która będzie dedykowana właśnie informacjom o tym, co dzieje się z płatami sztandaru i na jakim etapie się znajdują.
11: Czyli sztandar tam w Warszawie pewnie, tak?
13: W Białymstoku.
11: W Białymstoku konserwacja, ale wy tu działacie, żeby zrealizować te wszystkie dodatkowe działania.
12: Tak, no ja jeszcze może dodam, że bardzo dziękujemy, bo uzbieraliśmy na naszym koncie ze zbiórki ponad 80 tysięcy dzięki wpłatom osób prywatnych, które przejęły się losem sztandaru i dzięki tym wpłatom jesteśmy w stanie zrealizować te projekty poboczne, dodatkowe, związane z gablotą, związane z ekspozycją i zapewnić wkład własny, który był wymagany przez ministerstwo. Także wielkie podziękowania dla społeczeństwa w zasadzie, można powiedzieć, nie tylko sochaczewskiego, bo wpłaty szły z całej Polski.
11: I też dzięki temu to teraz może mieć taką szeroko zakrojoną formę. Ta gablota to taka profeska.
13: Tak,
11: rozumiem.
13: Gablota jest zaawansowanym obiektem, który będzie spełniał wszelkie wymogi określone w rozporządzeniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Będzie zapewniała odpowiednią wilgotność, odpowiednią temperaturę, będzie wyposażona w czujniki, które będą umożliwiały nam kontrolę właśnie tych parametrów, żeby odpowiadały zaleceniom konserwatorskim. Będzie też możliwość oczywiście kontrolowania tych parametrów i ewentualnego ich modyfikowania, jeżeli będzie potrzebne. Oczywiście będzie też zabezpieczona przed kradzieżą, przed włamaniem specjalnym szkłem i zamkami antywłamaniowymi, zgodnymi właśnie z wytycznymi podawanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
11: To wszystko już wkrótce. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Przypomnę tylko, że naszymi gośćmi byli dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Radosław Jarosiński. Dziękuję bardzo.
12: Dziękuję.
11: I Sebastian Tępczyk, kierownik działu zbiorów w muzeum.
13: Dziękuję bardzo.
1: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Reklama.
1: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
2: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy.
10: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: 8 minut do godziny 10. Jesteśmy na finiszu wielkiej inwestycji w sochaczewski sport. W ramach właśnie prawie 36 milionów złotych pozyskanych z środków miasta, z środków Polski Ład i z różnych dotacji mamy remont i przebudowę obiektów przy Warszawskiej w Sochaczewie i przy Chopina 101 w Chodakowie. Izabela Wojdyno, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, w ostatnim czasie właśnie opisywała przebieg prac, między innymi na Stadionie Miejskim przy Warszawskiej.
1: Przygotowujemy się do otwarcia obiektów przy ulicy Warszawskiej 80. Otwarcie obiektów zaplanowane jest na 19 września na godzinę 14:30 przed meczem charytatywnym. Cały czas trwa tam procedura odbiorowa w budynku głównym, w budynku tenisowym. Dodam jeszcze, że powstało małe boisko treningowe. Czekamy jeszcze na oznakowanie kortów tenisowych. Szczerze powiem, nie możemy się doczekać, aby dla nas ten komfort pracy był lepszy, jak również dla korzystających sportowców.
2: No, zmiany widać już z ulicy. Zwraca uwagę zwłaszcza ten nowy budynek, jaki powstał. Co on wam da? Co on ułatwi?
1: No, przede wszystkim ułatwi nam rozmieszczenie zawodników, jeżeli chodzi o mecze, o zaplecze szatniowe. Bardzo duży uważam komfort dla sochaczewskich sportowców, jeżeli chodzi właśnie o zaplecze szatniowe. Mamy fajną salę konferencyjną, która będzie możliwa do wykorzystania dla sochaczewskich stowarzyszeń na jakieś spotkania, na podsumowania spotkań oraz również dla nas jako Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dla nas będzie również wygoda przy imprezach biegowych, żeby zlokalizować tam biuro zawodów czy przyjąć biegaczy, którzy przyjeżdżają do nas z całej Polski. Dodam jeszcze, że od tego sezonu będziemy zarządzali kortami tenisowymi. Jest to dla nas nowość. Mam nadzieję, że ruszymy, że pogoda dopisze, aczkolwiek na wiosnę chcemy już bardzo profesjonalnie zachęcić sochaczewian do grania w tenisa ziemnego.
0: No i pięknie, same dobre informacje.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: Kierunek godzina 10, za 6 minut w Radiu Sochaczew wiadomości.

0: autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Piąte urodziny w salonie łazienek Lamina Studio. W miesiącu wrześniu szykujemy dla Państwa wysokie rabaty do 15% na cały asortyment. Sochaczew, Kopernika 1.
5: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
6: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 12 września lub do wyczerpania zapasów.
7: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
3: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
1: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
8: Specjalnie dla Ciebie w Gram Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie kasze i ryże Polgrin aż 25% taniej. Kiełbasa śląska Karol 99 groszy za 100 gramów, a pomidor malinowy 5,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
10: Punktualnie o 10 w Radiu Sochaczew wiadomości.
11: Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie upadku rakiety na dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Rakieta została wystrzelona, by zneutralizować rosyjskie drony, które tamtej nocy wpadły w polską przestrzeń powietrzną. Śledczy stwierdzili, że wojsko działało zgodnie z przepisami. Do zdarzenia doszło dokładnie rok temu. Kierownictwo Ministerstwa Obrony i delegacja amerykańskiego rządu oglądali lokalizację pod stałą bazę wojsk USA w naszym kraju. Pod uwagę brane są takie miasta jak Szczecin, Poznań czy Wrocław. Stolica Dolnego Śląska ma wiele atutów, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: Piękne, bardzo dobre miejsce jest. Wrocław jest wysoko oceniany przez naszych partnerów, bo też Amerykanie tutaj inwestują. 2,5 miliarda kosztuje nas wspólna przebudowa pasa startowego, rozbudowa do takich zdolności, żeby przyjmować najcięższe samoloty ze strony naszych amerykańskich sojuszników.
11: Chodzi o przebudowę lotniska we Wrocławiu, z którego już korzystają amerykańskie wojska. Decyzję mamy poznać do końca roku.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Słodkie w nadmiarze szkodzi. O tym lekarze mówią nam od lat. Teraz amerykańscy naukowcy z Bostonu odkryli, że osoby spożywające co najmniej jeden spłodzony cukrem napój dziennie mają niemal 2,5-krotnie wyższe ryzyko zachorowania na raka żołądka w porównaniu do osób, które piją je rzadko, na przykład raz na miesiąc. To wyniki analizy ponad 112 tysięcy osób poddanych długofalowym badaniom. W przypadku napojów słodzonych sztucznie nie stwierdzono związku z ryzykiem raka żołądka.
13: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
14: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
15: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Polska reprezentacja siatkarzy z przytupem rozpoczęła walkę o obronę tytułu Mistrzów Europy. Polacy wyszli w podstawowym składzie i w niecałe 80 minut rozgromili w trzech setach do 12, 18 i 20 Portugalię. W trzeciej partii trener Nikola Grbicz wpuścił do gry zmienników, ale jakość gry na tym nie ucierpiała, mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
16: Najważniejsze było to, że nie daliśmy się Portugalii rozwinąć. Od samego początku byliśmy skoncentrowani, chociaż na pewno popełniliśmy kilka prostych błędów, ale tak jak mówię, najważniejsze, że wygraliśmy 3-0.
15: Broniący tytułu Polacy jutro zagrają z Izraelem. Starcie obecnej i za chwilę nowej liderki światowego rankingu będzie ozdobą kobiecego turnieju US Open. O wielkoszumowy tytuł w Nowym Jorku zagrają jutro Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Białorusinka w półfinale pokonała Amerykankę Jessica Pegule 7-5-6-2, a Kazaszka jej rodaczkę Coco Gauff 3-6-6-4-6-4. Niezależnie od tego, która wygra US Open, od poniedziałku nową liderką rankingu WTA będzie Rybakina. Faworyci nie zawiedli. W pierwszej kolejce Ligi Mistrzów nie było żadnych niespodzianek. Wczoraj Bayern Monachium rozbił Budę Glimt 5-0, choć strzelanie rozpoczął dopiero w drugiej połowie, a Manchester United pokonał Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie 4-0. Debiutujące w Champions League Como pokonało RB Lipsk 4-1, a w meczu z udziałem aż trzech Polaków Slavia Praga straciła 2 gole w samej końcówce i przegrała z Lens 2-3. Naszych zawodników nie było już wtedy na boisku, choć Wiktor Nowak i Oskar Kubiak w barwach czeskiej oraz Michał Skóraś w barwach francuskiej ekipy znaleźli się w wyjściowych składach. Stadion Narodowy w Warszawie zmieni się od dziś w wielką arenę motorsportu. Rozpoczyna się bowiem ostatnia runda Drift Masters, która wyłoni mistrza Europy. Liderem klasyfikacji generalnej jest Piotr Więcek przed innym Polakiem Pawłem Korpulińskim. Kluczowe mogą okazać się już dzisiejsze kwalifikacje. To one ustalą układ drabinki turniejowej, mówi prowadzący w klasyfikacji Więcek.
17: Mamy intensywne przygotowywania, testy, sprawdzanie samochodów, trening na symulatorze i same treningi już tak naprawdę w autach.
15: Na błędy prowadzących Polaków czekają dwie ikony tego sportu. Irlandczycy Conor Shanahan i James Dean.
13: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
14: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: A my z wielką radością przed południem w Radiu Sochaczew sięgamy po klasyk. 5:50, Baim i Biała Armia. Za moment Sia, potem Pink. Natomiast jeśli na Jacka nie panuje plucha, to pewnie zima będzie sucha, więc tak może być. 50-50, Jacek, Dagna, Prot, Jan, Felix i Wincenty właśnie dziś 11 września świętują imieniny.

0: 20 minut po 10:00, Agnieszka Chylińska z draniem w Radiu Sochaczew. Moi drodzy, przypominam, że rozpoczął się rok szkolny, rodzice pewnie wiedzą, dzieciaki też, bo przewracają oczami. Ważną kwestią, jak się okazuje, jest to, w jaki sposób nosimy plecak do szkoły. Czy ktoś komuś nosi, czy nosimy na własnych plecach, okazuje się, że trzeba to zrobić porządnie.
1: Czy ten plecak noszony na jednym ramieniu to jest okej, czy powinniśmy go jednak solidnie wyregulować, zwłaszcza, że w tym plecaku no parę kilogramów książek się znajdzie, tak, i nie tylko książek.
2: Po właśnie plecaku naszej córki, jak ten plecak jest ciężki, powinniśmy nosić na obu ramionach, odpowiednio wyregulować, też nie za ciasno, ale tak, żeby górna krawędź plecaka była na wysokości barków. Co jest ważne, żeby nie kupować też plecaka na zapas, za dużego. On powinien być dopasowany do danego wieku czy wzrostu. Jego waga już z obciążeniem powinna nawet 10-15% wagi dziecka, co no też się nie zgadza, bo ja sam miałem problem z noszeniem plecaka Marysi. Kiedyś patrzyłem przez okno i mówię, jejku, dlaczego ci rodzice pomagają nosić ten plecak? Mówię, przecież dziecko samo powinno nosić. Teraz jak już jest Marysia w 5 klasie, to już zrozumiałem, o co chodzi. Powinien to odpowiednio przylegać nam do pleców i żeby duże książki układać też jak najbliżej pleców.
3: Tak, te cięższe.
2: Te cięższe bliżej pleców. I jeszcze jedna taka rzecz. Myślę, że od poniedziałku do piątku ten plecak trzeba sprawdzać też dziecku, bo nieraz gromadzą rzeczy, które są zupełnie niepotrzebne, nie wyciągają książek, nie wyciągają stroju, tak, kanapek, to po wakacjach trzeba sprawdzić. Stroju, butów, tak. I to też zauważyliśmy, że ten plecak no, często może być nawet 1/3 lżejszy, jeżeli go przejrzymy dzień wcześniej.
0: Tłumaczył Piotr Zieliński, trener Piotr Zieliński, którego dzisiaj wraz z dietetyczką Natalią Gawelczyk-Zielińską usłyszycie w Recepcie na Zdrowie po godzinie 14:20. Bądźcie z nami.
4: Radio Sochaczew. Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14:25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
5: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Broch.
6: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
5: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
4: Autopromocja. Reklama. Kochasz japońską motoryzację, ale wciąż szukasz tego czegoś? Jesteśmy bliżej niż myślisz. Zrób krok w stronę świata Lexusa. Odwiedź nas i poznaj ofertę. Lexus Płock. Wola Łącka 55.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
9: Reklama.

0: Poza tobą nic, Liwka w radiu Sochaczew, 20 minut przed godziną 11. Przypominam, dożynki powiatu sochaczewskiego, czyli wielka impreza dziękczynna naszych rolników i samorządowców. Podziękowanie za tegoroczne plony, które no były jakie były, ale podziękować wypada. Dożynki powiatu sochaczewskiego odbędą się w niedzielę 13 września w gminie Rybno. Obchody rozpoczną się mszą świętą o godzinie 12 w kościele parafialnym w Rybnie. Później będzie część oficjalna, obrzędy dożynkowe oraz występy artystyczne dla młodszych, dla starszych. Będą gwiazdy disco, będą atrakcje dla dzieci i to wszystko właśnie w gościnnej gminie Rybno w tym roku. Także fantastyczna impreza nam się szykuje, wszyscy są mile widziani, mam nadzieję, że będziecie się wybierać. Zresztą w Radiu Sochaczew jeszcze dziś w ramach audycji powiatowej za mniej niż godzinkę, po godzinie 11.20 posłuchacie o tym wydarzeniu, no i mam nadzieję, że przyjmiecie zaproszenie na tę imprezę. Niedziela najbliższa to są dożynki powiatu sochaczewskiego.
1: Mamy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Jolanta Gonta, starosta sochaczewski, Damian Jaworski, wójt gminy Rybno oraz parafia pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Rybnie zapraszają na dożynki powiatu sochaczewskiego. Już 13 września spotkajmy się w Rybnie i Matyldowie. O 12 uroczysta msza święta w kościele w Rybnie, a od 14 na placu dożynkowym w Matyldowie oficjalne otwarcie i tradycyjny ceremoniał dożynkowy. W programie trzeci powiatowy konkurs na najlepszy swojski smalec, koncert Big Bandu Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie, występ zespołu pieśni i tańca Sochacze, prezentacja uczniów szkoły w Rybnie oraz zespołów Echo Pokoleń i Apasjonata. Wieczorem na scenie gwiazdy MIG oraz piękni młodzi Magdalena Narożna. Widzimy się 13 września na dożynkach powiatu sochaczewskiego.
6: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzie ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
7: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
8: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Koszuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
3: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: chwilę, gdy każdy... Reklama.
1: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 12 września lub do wyczerpania zapasów.
2: Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B, który rozpocznie się 14 września. Nauka bez stresu w miłej atmosferze. Bardzo dobra zdawalność. Zdaj i ty za pierwszym razem. Zapraszamy 14 września. Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205.
3: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
4: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14. Bądźcie z nami w Matyldowie.
2: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
5: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
6: Specjalnie dla Ciebie w Glamo Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie kasze i ryże Polgrin aż 25% taniej. Kiełbasa śląska Karol 99 groszy za 100 gramów, a pomidor malinowy 5,99 za kilogram. Glamo Market. Polska jakość w niskich cenach.
7: Grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy 6 września wzięli udział w referendum. Dziękujemy za każdy oddany głos, za zaangażowanie i zainteresowanie przyszłością naszej gminy. Wasza obecność przy urnach pokazała, że sprawy gminy Sochaczew są dla mieszkańców ważne.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
12: A już teraz o 11 w Radiu Sochaczew wiadomości.
13: Lada moment uroczyste otwarcie kompleksu sportowego przy ulicy Warszawskiej w Sochaczewie. Sianokosy w granicy po raz drugi. Do udziału zaprasza wójt gminy Campinos Piotr Grzelak. W tym serwisie także o tym, jaki powinien być plecak i o czym rodzice uczniów powinni pamiętać przy jego kupnie i pakowaniu. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. 19 września uroczyste otwarcie stadionowego kompleksu przy ulicy Warszawskiej po gruntownej modernizacji, a tuż po nim o godzinie 15 charytatywny mecz ekipy burmistrza. Dyrektor Mosiru Izabela Wojdyno zachęca do kibicowania i do włączenia się w zbiórkę.
14: Mecz będzie podzielony na 3 mecze. Będą grali zawodnicy młodsi z roczników 2016-17-18. Będzie później mecz ekipy burmistrza z oldboyami Orkana Sochaczew. I na koniec o godzinie 17 przewidziany jest mecz gwiazd drużyna burmistrza z Orkanem Sochaczew, czyli rewanż za poprzednie spotkanie. Mecz to nie wszystko. Przede wszystkim liczy się dobry, szczytny cel, w jakim celu jest prowadzona ta impreza dla Mai i Stasia Tarasów. Będą licytacje przeprowadzane w przerwach. Między tym wydarzeniem będzie strefa piknikowa dla dzieci, dla dorosłych. Także serdecznie zapraszamy.
13: Już po raz drugi Campinoski Park Narodowy zaprasza wszystkich chętnych na tradycyjne sianokosy. Odbędą się one w najbliższą sobotę na polanie w granicy w godzinach od 12 do 16. Do udziału zachęca wójt Piotr Grzelak, który bardzo dobrze wspomina zeszłoroczną edycję wydarzenia.
15: Były warsztaty też sklepania kosy, była możliwość grabienia tego siana, był koń i wóz, na który się ładowało to siano, później przejeżdżało się w odpowiednie miejsce i układało ten stuk, więc powiem szczerze, taka tradycja wróciła do gminy. gminę Campinos. My to traktujemy jako oczywiście takie wydarzenie kulturalne, rozrywkowe i mamy nadzieję, że będzie już tradycyjne i cieszę się, że powróciły te stogi na swoje miejsce. Zachęcam wszystkich Państwa do odwiedzenia granicy w gminie Campinos. Warto chociażby zobaczyć, myślę, że zdjęcie pamiątkowe też fajnie będzie sobie zrobić.
13: Warto założyć ubranie z długim rękawem, długie spodnie lub spódnicę. Zwieńczeniem sianokosów będzie wspólne ognisko, wstęp wolny. Nowi znajomi, kolorowe kredki i najważniejszy atrybut każdego ucznia – plecak. To właśnie on będzie z dzieckiem każdego dnia w szkole przez kilka godzin. Może wspierać prawidłowy rozwój postawy, ale też prowadzić do wad kręgosłupa. O czym warto pamiętać w kwestii plecaka, mówi trener sportów sylwetkowych Piotr Zieliński.
16: Powinniśmy nosić na obu ramionach, odpowiednio wyregulować. Też nie za ciasno, ale tak, żeby górna krawędź plecaka była na wysokości barków. Co jest ważne, żeby nie kupować też plecaka na zapas, za dużego. Jego waga już z obciążeniem powinna być 10-15% wagi dziecka, co no, też się nie zgadza, bo ja sam miałem problem z noszeniem plecaka Marysi. Kiedyś patrzyłem przez okno i mówię, jejku, dlaczego ci rodzice pomagają nosić ten plecak? Mówię, przecież dziecko samo powinno nosić. Teraz jak już jest Marysia w piątej klasie, to już zrozumiałem, o co chodzi. Powinien odpowiednio przylegać nam do pleców i żeby duże książki, cięższe układać też jak najbliżej pleców. I jeszcze jedna taka rzecz, ten plecak trzeba sprawdzać też dziecku, bo nieraz gromadzą rzeczy, które są zupełnie niepotrzebne, nie wyciągają książek, nie wyciągają stroju.
13: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
17: O ponad 5 tysięcy minut były rano opóźnione pociągi w Polsce. Trwa protest maszynistów. Zwalniają przed przejazdami kolejowymi do 20 km na godzinę. To apel do rządzących o zajęcie się bezpieczeństwem na przejazdach kolejowych. Czarę goryczy przelała katastrofa kolejowa koło Przycuchy na Mazowszu. Pasażerowie dziś na ogół wyrozumieli, choć protest na pewno nie ułatwia im życia.
18: Raczej jadę do Warszawy i muszę zmienić bilet na Pętolino, bo jest godzina opóźnienia.
19: Na razie 20 minut do Kędzierzyna.
20: Pociąg opóźniony o godzinę.
21: Skąd dokąd?
20: No z Katowic do Warszawy.
22: Przyjechałem teraz tutaj z Rudy Śląskiej, to był opóźniony. Mój pociąg 17 minut.
17: Mówią pasażerowie na dworcu w Katowicach. Protest potrwa jeszcze godzinę, ale jego skutki mogą być odczuwalne nawet do jutra. Czołowe zderzenie dwóch samochodów osobowych na Krajowej 90 na moście nad Wisłą pod Kwidzynem. Jedno z aut to radiowóz. Jak przekazują strażacy, 4 osoby zostały poszkodowane. Przejazd przez most między miejscowościami Jeleń i Baldram jest w tej chwili zablokowany. Na miejscu trwa akcja służb.
23: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
17: To był atak, który zmienił wszystko. Mija 25 lat od zamachu na World Trade Center. Terroryści Al-Kaidy uprowadzili 4 samoloty. 2 uderzyły w charakterystyczne wieże na Manhattanie. Oba 110-piętrowe budynki zawaliły się w ciągu niespełna 2 godzin. Cezary Jaszczyk.
24: W zamachach z 11 września zginęło dokładnie 2977 osób. 8 z nich było polskiego pochodzenia. Tej tragedii nie da się zapomnieć, wspominają mieszkańcy Nowego Jorku. To nadal szok. Trudno w to uwierzyć. Wydaje mi się, jakby to się wydarzyło wczoraj. Nigdy o tym nie zapomnimy. Każda rocznica to duże wydarzenie w Nowym Jorku. Tak wiele osób straciło w tym ataku swoich bliskich, członków swoich rodzin. Nowy Jork, jak co roku, upamiętnia ofiary zamachu. Główna ceremonia zacznie się około 14:30 polskiego czasu.
17: Dodam, że 3 z porwanych samolotów uderzył w Pentagon w Waszyngtonie. 4, który miał uderzyć w waszyngtoński Kapitol, rozbił się w Pensylwanii. Ani po akcji pasażerów, którzy podjęli walkę z porywaczami.
25: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
26: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
25: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: 15 stopni mamy w Sochaczewie, wiatr do 10 km na godzinę i bardzo dobrą jakość powietrza też mamy w Sochaczewie. Maksymalnie dzisiaj 18 stopni, chmury na niebie sprawią, że tego słońca będzie mało, ale to słońce wróci. Jak nie dziś, to jutro, jak nie jutro, to pojutrze. Znaczy, no jutro, według naszych źródeł. Ale w niedzielę szansa delikatna na opady się przytrafia. 20 stopni jutro i pojutrze, 21 w połowie przyszłego tygodnia. Słońca ma być więcej w przyszłym tygodniu, ale możliwe w środę i czwartek przelotne opady deszczu.
25: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
26: Sponsorem programu programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
25: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Moi drodzy, jeżeli zastanawiacie się, co jest fajnego w piątku, to są dwie drogi. Albo opowiem Wam o miejscowości Piątek, która jest takim jakby geograficznym środkiem Polski, albo po prostu środkiem Polski, albo opowiem Wam, że piątek to jest fantastyczny dzień tygodnia, związany z tym, że i z pracy człowiek wyjdzie i ma do zagospodarowania 2,5 dnia i może naprawdę w dobrym nastroju przystąpić do planowania weekendowych aktywności. Jedna i druga opcja jest naprawdę fajna. W piątku nie byłem, ale w piątek się świetnie bawię. Mam nadzieję, że Wy też. Z Radiem Sochaczew oczywiście 8 po 11, Murray Head, za moment też i Lambery u nas.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Bo dobra i fajna muzyka to jest podstawa dobrego samopoczucia. W tej godzinie też słów kilka o dożynkach powiatu. Bank.

0: za moment porozmawiamy sobie o dożynkach, natomiast moi drodzy, mogę wam powiedzieć jedną fenomenalną ciekawostkę związaną z tym, że są oczywiście tacy, którzy wierzą w globalne ocieplenie, są tacy, którzy nie wierzą, ale fakty są niezaprzeczalne, moi drodzy, i nawet mogę powiedzieć, że fakty są autentyczne. Najcieplejszym dniem w historii globalnych pomiarów instrumentalnych według danych unijnego programu Copernicus Climate Change Service był to dzień 22 lipca 2024 roku, kiedy średnia temperatura na powierzchni Ziemi osiągnęła rekordowe 17 ponad stopni Celsjusza. Tuż za nim plasują się kolejne dni z 24, 23 roku i tak dalej, uśredniając oczywiście temperaturę na świecie. Natomiast rekordy temperatury padały i w poprzednim roku, jeżeli chodzi o czerwiec, i w tym roku, no i okazuje się, że takie miejsca właśnie jak okolice Sewilli w Hiszpanii, czy Pruszków przez zamknięte gdzieś tam w okolicy Opola też biły rekordy temperatury. Więc coś w tym chyba musi być, że nam się na Ziemi robi troszeczkę cieplej. Natomiast za moment zrobi się naprawdę gorąco, bo będziemy rozmawiać i zapraszać na dożynki powiatu sochaczewskiego.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
5: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
7: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
8: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
9: Dźgnął ją kilkanaście razy.
10: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
7: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
11: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
7: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
12: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
15: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
16: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
17: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
18: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
19: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
20: Audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. A w naszym studiu starosta Jolanta Gonta. Dzień dobry.
21: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
20: I wójt gminy Rybno, Damian Jaworski.
22: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew.
20: Przed nami wielkie wydarzenie, jedno z największych, jakie organizuje powiat sochaczewski. Taki samorząd oczywiście powiatu sochaczewskiego, taki dla wszystkich mieszkańców, a mianowicie dożynki powiatu sochaczewskiego, które w tym roku odbędą się właśnie w gminie Rybno, stąd obecność pana wójta, a ściślej w Matyldowie na placu dożynkowym. Pani starosto, organizacja dożynek powiatowych to już długa tradycja.
21: Długa tradycja, ale przede wszystkim bardzo ważna tradycja, bo my już od wielu lat zawsze w okresie jesiennym, wczesnojesiennym, we wrześniu staramy się organizować dożynki powiatowe. Przede wszystkim po to, żeby podziękować naszym rolnikom z całego powiatu, jak też wspólnie z nimi modlić się o dobre plony na przyszły rok. I zawsze staramy się organizować te dożynki w innej gminie. W tym roku jest gmina Rybno, chociaż to nie pierwszy raz, bo bardzo ważne jest dla nas, dla powiatu sochaczewskiego, dla zarządu, dla Rady Powiatu, żeby dożynki odbywały się zawsze. I pamiętam rok 2021, kiedy był COVID, był to bardzo trudny rok, ale również dożynki były, chociaż w takiej okrojonej formie. Była msza dziękczyna, był obrzęd dzielenia chlebem i również były w gminie Rybno. Msza była w Rybnie i też wokół placu przy kościele odbywały się te obrzędy dzielenia chlebem i podziękowania.
20: Czyli wracamy w pewnym sensie do Rybna. Tym razem nie będzie tak skromnie, będzie z większym rozmachem. Tak jak powiedziałam, główne wydarzenia odbędą się na placu w Matyldowie, ale całość rozpocznie się w samym Rybnie, w tutejszym kościele. O godzinie 11.40 zbiórka delegacji wieńcowych przed kościołem w Rybnie. O 12.00 msza święta, następnie przejazd na plac dożynkowy w Matyldowie, koło Ochotniczej Straży Pożarnej w Matyldowie. I tu o 14.00 rozpoczęcie uroczystości. To taka część oficjalna, właśnie nawiązująca do obrzędów tradycyjnych. Pani starosto.
21: Ta część oficjalna zawsze gromadzi bardzo dużą ilość mieszkańców, którzy prosto po mszy jadą albo czasami przechodzimy, jeśli jest bliżej, w korowodzie dożynkowym. I ta uroczystość jest też taką okazją do złożenia podziękowań poprzez wygłoszenie wystąpień przez naszych lokalnych zarówno posłów, jak i osoby, które angażują się na co dzień w życie naszych rolników, pomagają. To jest też agencja rolna. To są wszyscy ci, którzy na co dzień współpracują z naszymi rolnikami. I oczywiście oprócz tych wystąpień, podziękowań, mamy nasze podziękowania, czyli moje i pana wójta, bo my szczególnie dziękujemy w tym dniu.
20: I oczywiście ceremoniał dożynkowy z dzieleniem się chleba. To jest zawsze taki wzruszający moment. A potem o 15.30 rozstrzygnięcie trzeciego powiatowego konkursu na najlepszy swojski smalec. On się cieszy rosnącą popularnością.
21: Tak, bardzo się cieszymy, że ten konkurs ma coraz więcej uczestników, jak i też osób, które starają się później dostać, że tak powiem, do tego stołu, na którym właśnie częstujemy tym smalcem. Są bardzo, bardzo fajne nagrody, jest dużo uczestników, z roku na rok coraz więcej osób i myślę, że na stałe się ten konkurs na swojski smalec wpisze już w tradycję naszych uroczystości dożynkowych.
20: O godzinie 16.00 rozpoczną się koncerty, na początek artyści lokalni.
21: Będą to, jak praktycznie, jak zwykle można powiedzieć, nasi zaprzyjaźnieni artyści ze szkoły muzycznej. To będzie zespół Big Band Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina pod dyrekcją pana Wojciecha Ziółkowskiego, ale też bardzo lubiany i podziwiany występ zespołu pieśni i tańca Sochacze. To jest zespół, który typowo nastawia się na muzykę ludową. Możemy obejrzeć piękne stroje, tańce. Oczywiście są to utwory z naszego regionu, ale też można posłuchać utworów ludowych praktycznie z całego kraju.
20: Na tych dożynkach nie zabraknie także lokalnych akcentów z gminy Rybno, bo wy też macie swój wkład organizacyjny oczywiście w to wydarzenie i macie kim się pochwalić, a zatem przejdźmy do tych lokalnych artystów i innych akcentów.
22: Tak, program tegorocznych dożynek został przygotowany tak, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Na scenie pojawią się m.in. zespoły Apasjonata oraz Echo Pokoleń. Apasjonata to taki lokalny nasz zespół wokalny prowadzony przez pana Leszka Borkowskiego, który od lat uświetnia różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, patriotyczne i państwowe. Z kolei zespół Echo Pokoleń to nowo powstająca grupa wokalno-instrumentalna, która łączy muzykę różnych pokoleń i zachęca publiczność do wspólnego śpiewania i zabawy. Swoje talenty zaprezentują również uczniowie naszej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Rybnie. Oczywiście tutaj podczas dożynek powiatu sochaczewskiego nie zabraknie także tradycyjnego dożynkowego poczęstunku. Będzie pajda chleba, grochówka, będą stoiska wystawienicze, kół gospodyń wiejskich i wiele okazji do wspólnego spotkania. Też tutaj chciałbym bardzo serdecznie podziękować staroście powiatu sochaczewskiego, pani Jolancie Gonta, za to, że dożynki powiatu sochaczewskiego w tym roku mogą się odbyć w gminie Rybno, za to, że możemy tutaj być współorganizatorami. To tutaj pani starosto, serdecznie pani dziękuję całemu zarządowi i Radzie Powiatu.
21: Ja także również bardzo serdecznie dziękuję panu wójtowi, jak i całej Radzie Gminy Rybno, ale też można powiedzieć, że lista osób, które przyczyniły się do tego, że te dożynki odbędą się, jest naprawdę bardzo długa. To są i sponsorzy, to są i partnerzy medialni, między innymi tu Sochaczew, za co bardzo, i Radio Sochaczew, za co bardzo mocno dziękujemy. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że też jest olbrzymia grupa wolontariuszy, którzy się włączają w pomoc. Także wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy.
20: Musimy przyspieszyć, tak jak pan wójt powiedział, poza występami na scenie, strefa gastronomiczna, stoiska KGW, komercyjne stoiska wystawiennicze, czy Wesołe Miasteczko, to te atrakcje dodatkowo, ale taką dużą atrakcją tego dnia będą oczywiście występy gwiazd i to aż dwóch.
22: Tak, w tym roku wystąpią dwie gwiazdy. O godzinie 18.30 wystąpi zespół MIG, zaś o godzinie 20.30 zespół Piękni Młodzi Magdalena Narożna.
20: I jeszcze nie możemy nie wspomnieć o tym, że podczas dożynek będzie prowadzona zbiórka na rzecz Antosia Wysockiego.
22: Podczas dożynek będzie można odwiedzić namiot wolontariuszy Razem dla Antosia i wesprzeć zbiórkę na leczenie oraz rehabilitację Antosia Wysockiego z gminy Nowa Sucha. To bardzo dzielny chłopiec, który od pierwszych dni życia zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi i wymaga stałej rehabilitacji oraz opieki wielu specjalistów. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Będzie można kupić gofry i naleśniki, wykonać pamiątkowy brelok lub przypinkę, a także wziąć udział w loterii. Zachęcamy tutaj z panią starostą wszystkich, aby zajrzeć do tego namiotu. Możemy połączyć przyjemne z pożytecznym, dobrze się bawić, a jednocześnie zrobić coś dobrego dla Antosia. I tutaj nawet niewielka pomoc ma ogromne znaczenie.
20: Zakończenie dożynek przewidziane jest na godzinę 21.30. 9.30 już tak na zakończenie. Myślę, że może pana wójta poproszę o zaproszenie na to wydarzenie raz jeszcze ze wskazaniem, jak tam do was dojechać.
22: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców, całe rodziny i naszych gości na tegoroczne dożynki powiatowe. To będzie dzień właśnie wspólnego świętowania, muzyki, tradycji, dobrej zabawy, ale również okazja, aby tak jak tutaj już wspomniała pani starosta, podziękować rolnikom za ich ciężką, całoroczną pracę. Dojazd jest bardzo prosty, zaledwie około 5 minut, czyli niecałe 3 kilometry od kościoła w Rybnie do Matyldowa. Na miejscu będzie przygotowany przestronny i oświetlony parking za budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej. Dlatego bardzo proszę, aby nie zastawiać samochodów przy drodze, tylko korzystać z przygotowanego parkingu. Naprawdę warto przyjechać, spędzić z nami ten wyjątkowy dzień, posłuchać muzyki, spróbować poczęstunku, a przede wszystkim spotkać się razem i wspólnie świętować.
20: Nie powiedzieliśmy o jednej rzeczy bardzo ważnej, a mianowicie o to, kim są starostowie tegorocznych dożynek.
22: Tegorocznymi starostami dożynkowymi są państwo Marcin i Martyna Gajda ze Złotej w gminie Rybno. To młodzi gospodarze, którzy od najmłodszych lat związani są z rolnictwem i prowadzeniem gospodarstwa. Pan Marcin przejął gospodarstwo po swoich rodzicach, a dziś wspólnie z żoną rozwija je i unowocześnia. I gospodarstwo obejmuje około 200 hektarów własnych i dzierżawionych gruntów. Uprawiają m.in. zboża, rzepak, kukurydzę oraz pomidory.
20: Zapraszamy, pani starosto.
21: Ja chciałam bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców zaprosić, ale chciałam powiedzieć jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. Otóż będziemy, tak jak co roku, honorować zwycięzców konkursu Agroligi. I w tym roku mamy zwycięzcę na skalę całego kraju, oczywiście i też wojewódzką. Także bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich.
20: A zapraszali starosta Jolanta Gonta i wójt Damian Jaworski.
22: Dziękujemy bardzo.
21: Dziękuję.
0: Była to audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Pod

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Jeszcze więcej muzyki.
0: Reklama.
2: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Worstone, okna, drzwi, bramy i rolety najwyższej jakości. Profesjonalny montaż i doradztwo. Ulica Kusocińskiego 1. Zadzwoń już dziś. 46 862 19 52. Twój dom zasługuje na najlepsze.
2: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

0: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: Bar Grzegory, Kuznocin 112B. W Kuznocinie właśnie poleca się dzisiaj czynny do 19, jak codziennie. Zupa zacierkowa, gulaszowa, barszczyk, może pomidorowa, placek po węgiersku, udko z kuraka, mielony, schabowy, pierogi. Na co tylko macie ochotę, to wszystko znajdziecie właśnie w menu. A to menu znajduje się na Facebooku, więc klikacie Bar Grzegory Brothers i tutaj na fejsie menu pełne pyszności. Więc jak na piątek, żeby zaszaleć, inspiracja w sam raz. Życzę smacznego, na pewno znajdziecie coś fajnego dla siebie.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
0: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94,9 FM.

7 minut do godziny 12, do połowy dnia, więc jeszcze mamy chwilę na Dawida Podsiadłę. Na błysk, oczywiście to tak z pozdrowieniami dla tych, którzy postanowili posprzątać dziś, żeby mieć wolny weekend i nie zasuwać na mopie w sobotni poranek. Za moment wiadomości punktualnie w południe w Radiu Sochaczew oczywiście.

0: autopromocja.
1: Kosmetologika, piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Słuchacze rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13:20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
5: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
6: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400 arkasochaczew.pl.
7: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 12 września lub do wyczerpania zapasów.
8: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
9: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
10: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
11: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
12: Specjalnie dla Ciebie w Grama Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie kasze i ryże Polgrin aż 25% taniej. Kiełbasa śląska Karol 99 groszy za 100 gramów, a pomidor malinowy 5,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
13: Radio Sochaczew na dzień dobry.
14: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.
17: No i mamy południe. Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew punktualnie o 12.
18: Więcej kontroli w lasach, także w naszej okolicy, startuje akcja Straży Leśnej Jesień 2026. Od tego zaczynamy. Ostatnie wolne miejsca w żłobku w Giżycach. Nowa dyrektor zachęca do zapisów. W tym serwisie także o próbach oszustwa w powiecie sochaczewskim. Oszuści zagrali na emocjach, ale na szczęście tym razem nikt się nie nabrał. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Od 14 września do 18 października na terenie lasów państwowych w całej Polsce prowadzona będzie akcja Straży Leśnej Jesień 26. Jej celem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z lasów, ochrona przyrody i infrastruktury leśnej oraz przeciwdziałanie szkodnictwu leśnemu. W działania Straży Leśnej będą w miarę potrzeb i możliwości angażowane także inne służby, między innymi Policja i Straż Graniczna.
0: Strażnicy będą prowadzić działania kontrolne i przede wszystkim prewencyjne na terenach leśnych w całej Polsce. Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy quadów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej. Chcę jednak podkreślić jedną rzecz. Ta akcja nie jest wymierzona w osoby, które po prostu chcą skorzystać z lasu. Wręcz przeciwnie. Chodzi o to, żeby każdy grzybiarz, spacerowicz, rowerzysta czy rodzina z dziećmi mógł czuć się w lesie bezpiecznie. Straż Leśna będzie korzystać m.in. z fotopułapek i kamer leśnych, a w zależności od potrzeb współpracować także z Policją, Strażą Graniczną i innymi służbami.
18: Mówiła rzeczniczka Lasów Państwowych Regina Klimaszewska. Teraz ważna informacja Urzędu Gminy Iłów. Są jeszcze ostatnie wolne miejsca w żłobku Maluch Plus w Giżycach. Do zapisów zachęca dyrektor placówki Paulina Szczesna.
3: Żłobek czynny jest w godzinach 7-17, więc też bardzo dobrze dostosowany godzinowo do rodziców. W gronie naszych żłobkowiczów mamy dzieci, które są w wieku 8-10 miesięcy. W tej chwili już dzisiaj przychodzą z uśmiechem do żłobka, więc bardzo szybko tutaj zbudowały pozytywne relacje ze swoimi dzieciami. Mamy również już małych absolwentów, których spotykamy, kiedy idą w drodze do przedszkola, ponieważ na terenie placówki również jest oddział przedszkolny i nasi absolwenci z radością witają się ze swoimi dzieciami ze żłobka, pamiętają o nich, przytulają się na powitanie, więc to też bardzo, bardzo dużo znaczy i bardzo dużo mówi o jakości opieki.
18: Oszuści dzwonili do mieszkanek powiatu sochaczewskiego i informowali, że syn potrącił na przejściu dla pieszych kobietę i dziecko, które zmarło na miejscu. Matka natomiast miała trafić do szpitala w stanie ciężkim. Następnie przekonywali, że konieczne jest przekazanie pieniędzy, aby członek rodziny mógł uniknąć odpowiedzialności karnej. Celem oszustów jest wywołanie silnych emocji, a przede wszystkim strachu o osoby najbliższe. Przestępcy wprowadzają presję czasu po to, aby ich rozmówca nie miał szansy zweryfikowania przekazanych wcześniej informacji. Mieszkanki powiatu sochaczewskiego na szczęście nie dały się oszukać.
19: Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Wicepremier poinformował o niej osobiście w mediach społecznościowych. Program wizyty na razie nie jest znany. Ma ona być wyrazem wsparcia dla walczącej Ukrainy. Rano, gdy Sikorski był już w Kijowie, ogłoszono tam najpierw żółty, a następnie czerwony alarm powietrzny. Żółty stopień oznacza atak dronów, alarm czerwony oznacza zagrożenie zastosowania pocisków rakietowych.
20: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
19: Białorusinka Aryna Sabalenka awansowała do finału wielkoszlemowego US Open. Ustępująca liderka światowego rankingu tenisistek, która w Nowym Jorku najlepsza była w dwóch poprzednich edycjach, pokonała rozstawioną z numerem trzecim Amerykankę Jessica Pegula 7-5-6-2. To było ich 14 spotkanie i już 10 wygrana Sabalenki. Białorusinka, przypomnę, walczy o trzeci z rzędu triumf w Nowym Jorku. Na poważny sprawdzian formy naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy trzeba będzie jeszcze poczekać. W pierwszym meczu nasz zespół bez najmniejszych problemów pokonał do zera Portugalię. Faza grupowa dla Polaków może być co najwyżej rozgrzewką przed walką o medale. Michał Waszkiewicz.
21: Mecz z Portugalią trwał 80 minut. Polacy wygrali do 12, 18 i 20. Miało być łatwo i było, mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
22: Najważniejsze było to, że nie daliśmy się Portugalii rozwinąć.
21: Być może kolejne mecze to szansa głównie dla zmienników, bo Nikola Grbicz wysłał wczoraj do boju swoje największe gwiazdy. A czy jutro z Izraelem, czy w niedzielę z Macedonią Północną nie będzie takiej potrzeby. Nieco trudniej będzie pewnie we wtorek z Ukrainą, a poważne granie czeka nas dzień później z Bułgarią, gdzie stawką meczu będzie zapewne pierwsze miejsce w grupie.
19: Współgospodarze turnieju to jedna z ledwie kilku drużyn w Europie, które mogą rzucić wyzwanie Polakom.
23: Pogoda.
1: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: 16 stopni Celsjusza na plusie. Odczuwalna temperatura na poziomie 19. Słońce z chmurami tak się będzie przenikało, chociaż tych chmur dzisiaj zdecydowanie więcej. No to jest szansa, że również to słońce co jakiś czas się u nas pojawi. Ciśnienie bardzo wysokie, 1022 hektopaskale. Tak już zostanie. Wiatr słaby, zaledwie 5 km na godzinę. Z taką prędkością powieje.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Gdybyście o tym nie pamiętali, to tak, jest piątek, moi drodzy, a to oznacza tylko jedno. Na horyzoncie weekend, no i do niego wspólnie w Radiu Sochaczew będziemy odliczać. Pozdrawiamy dzisiaj szczególnie Jacka, Dagnę i Prota, bo to są dzisiejsi solenizanci, a więc wszystkiego dobrego dla Was. No i jeśli nie możecie się doczekać tego weekendu, no to odliczamy wspólnie z Madonną na przykład. Like a Prayer na początek 12, za chwilę hit dnia, także u nas. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianofur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
4: Razem z Roxy Węgiel w hicie dnia w Radiu Słuchacze wypływamy na szeroką wodę. 16 minut po 12 i właśnie ten numer na 94 i 9 FM.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianofur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
4: 19 minut po 12. Słuchajcie, 11 września to imieniny Jacka. A w kalendarzu przysłowie ze wszystkich świętych najlepszy Jacek, bo kto żyje, dostał placek. Także jeśli nie macie dzisiaj pomysłu na to, jak spędzić czas, to możecie się wprosić do znajomego Jacka na placka.
0: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94,9 FM. Autopromocja.
5: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
0: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
7: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
8: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
9: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
2: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
8: Reklama.

0: Zalia, tylko kochaj mnie w Radio Sochaczew. A tymczasem już w najbliższy weekend dożynki powiatu sochaczewskiego. Kto z was nie mógł doczekać tej imprezy corocznej? No, myślę, że wiele takich osób się znajdzie. Już w najbliższą niedzielę w Rybnie, w Matyldowie ta impreza. A co w programie? No, tu oprócz koncertów prawdziwych gwiazd, no bo wystąpi zespół MIG, wystąpi zespół Piękni Młodzi Magdalena Narożna. Oprócz koncertów muzycznych również rozstrzygnięcie powiatowego konkursu na najlepszy swojski smalec, występ Big Bandu Państwowej Szkoły Muzycznej, występ zespołu pieśni i tańca Sochacze. Oprócz tego to, co się musi pojawić podczas dożynek, czyli ceremoniał dożynkowy, wręczenie podziękowań, czy różnego rodzaju inne atrakcje dodatkowe. Jak będzie przebiegała tegoroczna edycja dożynek powiatu sochaczewskiego, to będziemy dla was relacjonować, a już teraz wchodźcie na tusochaczew.pl w zakładce Co, Gdzie, Kiedy i sprawdzajcie program tegorocznego wydarzenia.
1: Reklama. Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Zapraszamy na 10. ogólnopolskie spotkanie dzieci w Niepokalanowie 12 września.
4: Centralnym punktem będzie Eucharystia o godzinie 11.
3: Spotkamy się z Pawłem Piechnikiem i Małgorzatą Nawrocką.
4: Na koniec zagra zespół Mocni w Duchu i Dzieciaki.
3: Każdy uczestnik otrzyma figurkę świętego Antoniego.
4: Więcej informacji na stronie rycerzykniepokalanej.pl oraz na Facebooku Rycerzyk Niepokalanej Czasopismo.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
8: Zamordowana dziewczyna Michalina miała być moją studentką.
9: Dźgnął ją kilkanaście razy.
10: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
7: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
11: Szukasz podobieństw na siłę. Bo tamtych zbrodni minęło 25 lat.
7: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
12: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
13: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
12: Znaczy, Frosta kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
15: W niedzielę, 13 września, widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14:00 bądźcie z nami w Matyldowie.
16: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
17: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
18: Jeszcze więcej muzyki.
19: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna5sob-car.com.
20: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
21: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.

Najbardziej gangsterska piosenka, jaką możecie usłyszeć w radiu, czyli Coolio, Gangsta Paradise, na zakończenie 12 w Radiu Sochaczew. Już za moment punktualnie o 13 najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic, ale do tej godziny jeszcze zaśpiewa nam Doda. I don't wanna be the one who breaks you. I don't wanna let you down.

0: gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
1: Jolanta Gonta, starosta sochaczewski, Damian Jaworski, wójt gminy Rybno oraz parafia pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Rybnie zapraszają na dożynki powiatu sochaczewskiego. Już 13 września spotkajmy się w Rybnie i Matyldowie. O 12 uroczysta msza święta w kościele w Rybnie, a od 14 na placu dożynkowym w Matyldowie oficjalne otwarcie i tradycyjny ceremoniał dożynkowy. W programie trzeci powiatowy konkurs na najlepszy swojski smalec, koncert Big Bandu Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie, występ zespołu pieśni i tańca Sochacze, prezentacja uczniów szkoły w Rybnie oraz zespołów Echo Pokoleń i Apasjonata. Wieczorem na scenie gwiazdy MIG oraz piękni młodzi Magdalena Narożna. Widzimy się 13 września na dożynkach powiatu sochaczewskiego.
2: Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B, który rozpocznie się 14 września. Nauka bez stresu w miłej atmosferze. Bardzo dobra zdawalność. Zdaj i ty za pierwszym razem. Zapraszamy 14 września. Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205.
3: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
4: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
5: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. ZWiK Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
6: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 12 września lub do wyczerpania zapasów.
7: Specjalnie dla Ciebie w Gram Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie kasze i ryże Polgrin aż 25% taniej. Kiełbasa śląska Karol 99 groszy za 100 gramów, a pomidor malinowy 5,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
8: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobierców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
0: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
13: Tu Radio Sochaczew, jest 13.
14: Niedziela upłynie pod znakiem dożynek powiatu sochaczewskiego. Tym razem odbędą się one w Matyldowie. Projekt sportowy Sochaczew dobiega końca. Namiot pneumatyczny już jest. W tym serwisie także zaproszenie na zemstę w wykonaniu teatru Niezła Sztuka. Wiadomości lokalne Jowita Leszczyńska. W niedzielę odbędą się dożynki powiatu sochaczewskiego. Po uroczystej mszy świętej w kościele w Rybnie ciąg dalszy świętowania odbędzie się w Matyldowie. Jak mówi wójt Damian Jaworski, dojazd nie powinien sprawić nikomu kłopotu. Na gości czekać będą przygotowane miejsca parkingowe.
15: Dojazd jest bardzo prosty. Zaledwie około 5 minut, czyli niecałe 3 km od kościoła w Rybnie do Matyldowa. Na miejscu będzie przygotowany przestronny i oświetlony parking za budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej. Dlatego bardzo proszę, aby nie zastawiać samochodów przy drodze, tylko korzystać z przygotowanego parkingu. Naprawdę warto przyjechać, spędzić z nami ten wyjątkowy dzień. To będzie dzień właśnie wspólnego świętowania, muzyki, tradycji, dobrej zabawy, ale również okazja, aby podziękować rolnikom za ich ciężką, całoroczną pracę.
14: Projekt sportowy Sochaczew dobiega końca. W jego ramach gruntownej modernizacji poddano dwa stadiony, przy Warszawskiej i w Chodakowie. Zmiany w Chodakowie widać już z daleka. Chodzi przede wszystkim o zadaszenie głównego boiska balonem pneumatycznym.
16: Zostały prace zakończone. Jeżeli chodzi o postawienie tego zadaszenia, znajdować się tam będą dwa mniejsze boiska i jedno duże. My przyszłościowo chcemy tam zamontować taki piłkochwyt, aby można było grać w dwóch sektorach pod tym zadaszeniem. Trwają prace odbiorowe, balon będzie już stał do wiosny, bo oddanie obiektów w Chodakowie przewidziane jest na październik, także już nie opłaca nam się tego zadaszenia zdejmować. Też nie możemy się doczekać, obok jest pomieszczenie, takie zaplecze kontenerowe z szatniami, z prysznicami, aby korzystający z tego obiektu mogli się przebrać, mogli się wykąpać. Dodam do tego, że w Chodakowie jeszcze trwają prace związane z rozbudową trybun, będą mocowane nowe siedziska, nowe krzesełka, powstaje nowe boisko do siatkówki plażowej profesjonalnej.
14: W sumie koszt projektu sportowy Sochaczew wyniósł ponad 36 milionów złotych. Pieniądze pochodzą z rządowego programu Polski Ład. Dziś i jutro inauguracja sezonu artystycznego Sochaczewskiego Centrum Kultury. Przez dwa dni chętni będą mogli zapoznać się z poszczególnymi sekcjami działającymi w budynku w Chodakowie i Boryszewie. W niedzielę na otwarcie sezonu zaplanowano wystawienie spektaklu Zemsta przez amatorski teatr Niezła Sztuka działający przy SCK.
17: No nie można tego nie zobaczyć, to nie jest moja opinia, tylko ludzi, którzy już widzieli, bo to wystawiamy trzeci raz i za każdym razem to jest trochę coś innego, mimo że trzymamy się całkiem wiernie tekstu oryginału. Właśnie to jest taka magia teatru, że nigdy się nigdzie nie idzie na tą samą sztukę. Są ludzie, którzy przychodzą, byli już dwa razy, za każdym razem byli bardzo zadowoleni i wybierają się trzeci raz. Także no zapraszam serdecznie.
14: Mówił opiekun artystyczny grupy teatralnej Sebastian Stępień.
18: Wiadomości ekonomiczne.
8: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
19: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
20: Sponsorem programu jest Temilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
21: Wiadomości ekonomiczne, Bartek Staniaszek. Znów drożej na autostradzie A2. Od dziś przejazd z Konina do Nowego Tomyśla to dla kierowców osobówek koszt 123 zł. Za każdą bowiem z trzech bramek, które miniemy po drodze, trzeba zapłacić 41 zł, czyli złotówkę więcej niż dotychczas. To już druga w tym roku podwyżka opłat na koncesyjnym odcinku A2. 5, 10, a może 15 zł. Kandydaci na prezydenta Krakowa licytują się w sprawie opłaty od turystów, ale decyzja, która ma otworzyć Krakowowi drogę do jej pobrania, leży w gestii rządu. Katarzyna Młynarczyk.
22: Na razie w jednym z projektów mowa o maksymalnie 5 zł za osobę za noc. Monika Piątkowska chce 10 zł i przekonuje, że wyższą stawkę uda się jej jeszcze wywalczyć w dalszych pracach. Poparcie w temacie opłaty dostała od premiera Donalda Tuska.
23: Pani Monika Piątkowska zwróciła moją uwagę, że dobrze byłoby, wstępnie ustalałem to też z ministrem finansów, żeby ta propozycja opłaty turystycznej w 100% trafiała do gminy.
22: O podniesienie stawki chce walczyć także Daria Gosek-Popiołek.
24: W chwili obecnej to konsultuje. Najbardziej prawdopodobna wysokość to jest około 10 zł. Zobaczymy też, co uda się uzgodnić.
22: Na razie stawki są tylko propozycjami.
21: Ale widać, że stały się ważnym tematem kampanii. Delegacja składająca się z kierownictwa Ministerstwa Obrony i przedstawicieli amerykańskiego rządu oglądała lokalizację pod stałą bazę wojsk USA w naszym kraju. Pod uwagę brane są takie miasta jak Szczecin, Poznań i Wrocław. Stolica Dolnego Śląska ma wiele atutów, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
25: Pięknie. Bardzo dobre miejsce jest. Wrocław jest wysoko oceniany przez naszych partnerów, bo też Amerykanie tutaj inwestują. 2,5 miliarda kosztuje nas wspólna przebudowa pasa startowego, rozbudowa do takich zdolności, żeby przyjmować najcięższe samoloty ze strony naszych amerykańskich sojuszników.
21: Chodzi o przebudowę lotniska we Wrocławiu, z którego już korzystają amerykańskie wojska. Decyzję mamy poznać do końca roku.
8: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
19: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
20: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
13: Grupa Genesis w głośnikach na początek 13 w Radiu Sochaczew. DJ Rigard, Sylwia Grzeszczak, czy train już za moment, a w tej godzinie także pewna audycja. Co to za audycja, o czym będziemy mówić, o tym za chwilę. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

0: Co tam już na bliższy weekend w Sołaczewie okolicach? No na przykład już jutro wystartuje rodzinny rajd rowerowy na terenie gminy Brochów. No bo właśnie wójt gminy Brochów Piotr Szymański zaprasza na to wydarzenie. A propos tego wydarzenia, a propos tego, co się będzie działo, no to ważna informacja to godzina. 9:30, wtedy wszyscy spotkają się, a następnie ruszą z urzędu gminy w Brochowie.
1: Serdecznie zapraszam jutro na rajd rowerowy. 9:30, spod urzędu ruszamy. Proszę zabrać dobre rowery, napompować powietrze. Będzie dużo ciekawych rzeczy na tym rajdzie. Zapraszamy całą rodzinę.
0: Zapraszał wójt Brochowa Piotr Szymański. Długość trasy to 25 km z Brochowa start, a całość zakończy się na mecie przy OSP Kromnów. O szczegółach piszemy dla Was również na tusochaczew.pl w zakładce Co, Gdzie, Kiedy. Radio
2: Sochaczew. Reklama.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
8: Kia. Movement that inspires.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Dom pogrzebowy Celum Suchaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Suchaczew na Rutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
2: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
3: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
4: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
5: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
6: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
10: Reklama.
11: Kosmetologika. Wszystko o urodzie i świadomej pielęgnacji.
12: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.
13: A dzisiaj w naszym studiu jest pani Anna Orzeszek, właścicielka salonu Prestige Center. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam serdecznie.
13: Dzisiaj będzie trochę o depilacji laserowej. To jest też dobry czas, żeby zastanowić się nad ewentualnym zabiegiem. Jak to jest z efektami? Czy ten efekt jest całkowity? No bo tak często panie przychodzą i myślą, że będą miały zupełnie gładką skórę. Ale czy tak jest, czy nie po tych zabiegach?
14: Finalnie to tak być powinno. I takie jest założenie, bo po prostu to ma być stała depilacja laserowa, taka zupełnie stała, że zrobimy sobie serię zabiegową i ten konkretnie włos ma nam nie rosnąć. Natomiast
13: bywa różnie.
14: Bywa różnie, zależy jaki laser i zależy czy w ogóle laser.
13: No właśnie, to jak to jest z tymi laserami?
14: No z laserami szczerze powiedziawszy to jest tak, że rynek nie tylko u nas, ogólnie rynek jest taki troszkę popsuty i mamy bardzo wiele maszyn, które już są po prostu przeżytkiem, nie są laserami, są jakimiś IPL-ami, gdzie no jakby gabarytowo wygląda, światłem strzela, ale czy finalnie ten włos nam do takiego stanu doprowadzi, żeby on już nie rósł, no to szczerze jest bardzo mało miejsc, w których można dobrze wykonać taki zabieg, ale są. Więc chodzi o to, żeby no, skupić się na tym, czy faktycznie jest pani umówiona na laser, na depilację laserową i czy do tego będzie użyty laser, bo rzadko bywa, że tak powiem. Często to jest IPL, a to nie jest laser.
13: I to też jest cenna wskazówka dla ewentualnych osób zainteresowanych tym tematem.
14: No tak, myślę, że teraz w dzisiejszych czasach idzie wszystko sprawdzić. Po prostu każdy ma jakby wgląd do tego, na jakim urządzeniu będzie miał wykonywany zabieg. Po prostu trzeba czytać i trzeba pytać i no i wtedy można wyciągać wnioski, żeby jednak to jest po prostu no tak, jakby ta jedna sugestia to jest taka, że czy to jest w ogóle laser, to od tego się zaczyna, a jeżeli jest to laser, to z którego roku? z którego roku, bo lasery też mają swoją żywotność, około przy takim użytku normalnym do 5 lat żywotności głowicy, a potem no, one nadal są laserem, ale z jakiegoś tam 2012-2010 roku, no to już nie ma prawa działać, to jeszcze wygląda. I jak mamy się dowiedzieć, czy ten laser, który ma nazwę, tak, jest oryginalny, czy nie jest po prostu starym urządzeniem już takim niekoniecznie działającym?
13: Mamy prawo to wiedzieć jako klienci.
14: No mamy prawo to wiedzieć, mamy prawo się zapytać, z którego roku jest sprzęt i mamy prawo się zapytać, czy ten sprzęt jest po prostu wynajmowanym sprzętem, czy to po prostu jest wstawiane z wypożyczalni, czy to jest sprzęt medyczny, na którym dany pracownik, który wykonuje usługę, jest uprawniony do wykonywania tego na tej danej maszynie, bo nie wystarczy być kosmetyczką, kosmetologiem i wynająć sobie laser, bo tak to niestety bywa. Dobrze by było, żeby laser był własnością salonu i żeby dana osoba miała uprawnienia, a takie uprawnienia robi się po prostu od producenta. Przeszkolenie na tę konkretną maszynę i uprawnienia do wykonywania zabiegów na tym konkretnym urządzeniu, na tym, już nawet nie na innym modelu, tylko na tym, nie? Więc to jest istotne, bo to jednak jest laser, nie zabawa, można wiele krzywdy zrobić.
13: A jeżeli już zdecydujemy się na depilację laserową, to jak powinniśmy się przygotować do tego zabiegu?
14: Więc tak, najważniejsze jest to, żeby nie wyrywać włosków. Można je ścinać, zgalać, no ale nie ukrywajmy, no jest, ja sama kupując pierwszy laser, w ogóle nie miałam tej świadomości, że jest tyle osób, które borykają się na przykład z włosami w niechcianych miejscach, gdzieś tam na brodzie, twarzy, dekolcie, plecach. Tego jest sporo, więc no jeżeli jesteśmy w stanie sobie sami to ściąć, zgolić, no to dobrze jest dzień wcześniej sobie zgolić. Natomiast jeśli ktoś, no tak jak na plecach gdzieś z tyłu, no nie ma za bardzo jak, to my już ogarniamy na miejscu. Natomiast nie wolno wyrywać, bo tak jak na brodzie, panie często sobie tam gdzieś tam wyskubują, wyrywają i wtedy przychodzą do nas i chcą mieć efekt, a w większości te cebulki były usunięte, więc jak my strzelimy laserem, to w żaden sposób do nerwu cebulki włosa ten światło nie dotrze, jej nie podrażni. Więc panie na początku są przerażone, jak mówię, golić, ścinać, bo, ale no pani Aniu, więcej włosów będzie rosło. No tak, ale przy pierwszym strzale, przy pierwszej sesji, jak mamy te cebulki w głębi skóry, to one już w 60-70% nam wypadają. One same wypadną, tylko trzeba po prostu, żeby tam były. Więc no...
13: A jakie odstępy czasowe powinny być zachowane między zabiegami i dlaczego to jest takie ważne?
14: Tak, to jest bardzo ważne i to jest taka druga kwestia, gdzie też należałoby się skupić, jak panie są umówione na lasery i czy to jest raz w miesiącu, czy to jest pod daną partię, bo my mamy tak, że każdy człowiek ma naprzemienne fazy wzrostu włosa i w zależności od partii, gdzie to jest, to one są w różnych czasach. I na przykład tak jak na głowie, to praktycznie włosy rosną nam cały czas, a na gdzieś tam wąsik, bródka, tutaj mniejsze te partie, to fazy są naprzemienne, że wyrasta nam włosek, za jakiś czas wypada, rośnie kolejny i te fazy się takie naprzemienne robią. Mniej więcej te fazy się między sobą mijają między 4 a 5 tygodni, więc to jest taki równiutki miesiąc i tu by należało zacząć i robić równo co 4 do 5 tygodni takie odstępy. I to jest ważne, bo tutaj jest tak, natomiast dla porównania nogi mamy naprzemienne fazy między 9 a 12 tygodni, więc nie będziemy tego robić w tym samym czasie. Czasami nam się raz możemy zrobić całość, ale potem oddzielnie pani musi przyjść na brodę, oddzielnie musi przyjść na nogi. I to nie jest w tym samym czasie. A jeżeli byśmy zrobiły tej pani zabieg miesiąc w miesiąc, to tak naprawdę bez sensu, bo była strzelana jedna i ta sama faza, więc jakby no koszty też są takie rozłożone, bo to nie jest wtedy koszt raz w miesiącu, tylko raz na 9-12 tygodni, więc to też warto jest przekalkulować. I no jeżeli jest tak, że pani chciałaby zrobić sobie całe ciało, no to zabiegowo przychodzi do nas trzy razy, a nie raz, że tu robimy tą część, za jakieś 6-8 tygodni robimy bikini, 9-12 robimy nogi i to jest naprawdę różnie. Ciężko to jest jakby wyliczyć, więc ważnym jest, żeby udać się do salonu, czy do naszego, czy do innego, ale takiego, który ma swój własny sprzęt na stanie, bo to nie jest do zrobienia, jak klientka chodzi raz w miesiącu i ma strzelone całe ciało od czapy raz w miesiącu, bo to nie jest do zrobienia, żeby ładniej wstrzelić się w te fazy, żeby po prostu mieć ten efekt. No to jest mocno istotna sprawa i to też jest informacja dostępna, tak? Tylko trzeba po prostu gdzieś tam pogrzebać, doczytać i no tak faktycznie jest.
10: A ile tak mniej więcej potrzeba zabiegów, żeby pozbyć się owłosienia i od czego to zależy? Ile tych zabiegów będzie potrzebnych?
14: Troszeczkę to jest zależne od koloru włosa, ale wbrew pozorom to nie jest tak, że ma pani bardzo ciemny włos, to znaczy, że będzie trudniej. To jest tak, że im jest ciemniejszy włos, tym jest łatwiej, bo on ma więcej melaniny w sobie i lepiej nam działa do nerwu. Natomiast jest jeszcze ważne, jaki jest kontrast pomiędzy włosem a skórą, bo jeżeli jest osoba, która ma ciemny włos, ale ma też ciemną karnację, no to nie jest tak, jakby przyszła pani, która jest bardzo jaśniutka i ma ciemny włos, bo u tych osób idzie to najszybciej. Najgorzej idzie przy blondach i ciemnych karnacjach, ale też jest to do zrobienia. Powiem na razie przy ciemnych. Powiedzmy tak jak u mnie, nie? To by było 4 do 5 razy taki efekt 70-80% i taki też jest wystarczający dla klientów. Jeżeli chcemy mieć 100%, to pani idą nawet i do 8 zabiegów, 9, ale to już jest mocno indywidualne, bo przy końcóweczce to tych włosów ma prawo wyrastać tylko do 10%, nie więcej. A już po pierwszym razie, dwóch razach mamy wypadanie 60%, więc no jest, tak, bardzo widoczne to od razu, więc często klientki przyjdą, zrobią kilka pierwszych zabiegów i efekt już jest super i nie chcą już robić dalej. No dla nas szkoda, bo można by było to dociągnąć do 100% i wtedy by było 100%, ale też jest okej. No, my się cieszymy, że efekty są.
10: A jakie są przeciwwskazania do zabiegu, bo też nie każdy może tę depilację wykonać?
14: Tak, nie każdy może wykonać. Najważniejszą przeciwwskazaniem to jest, to jest ciąża. W ciąży nie możemy wykonywać w ogóle depilacji laserowej. Panie, jak są w trakcie depilacji, a potem okazuje się, że są w ciąży, to oczywiście musimy to przerwać. To jest takie główne przeciwwskazanie. Potem kolejnym by były jakieś takie choroby nowotworowe. Tutaj też się nie dotykamy, a reszta, jeżeli to są jakiekolwiek choroby, natomiast są leczone i gdzieś tam te leki są przyjmowane, to wszystko można za zgodą swojego lekarza. Jak pani nam przynoszą zgodę lekarza na wykonywanie takiego zabiegu i same też chcą, tak, to jesteśmy w stanie, natomiast my najbardziej drążymy i badamy, czy nie przyjmują w tych lekach, bo to też tak czasami bywa, że zgoda jest, natomiast my w leku wykryjemy, że on jest jednak światłoczuły. No to też tą świadomość trzeba mieć, że owszem, włos może być usunięty, ale w danym miejscu na przykład jakaś potem może być ślad, jakaś plamka, więc my najbardziej badamy leki, jakieś zioła światłoczułe, antybiotyki to w ogóle chwilowo nie. Natomiast wszystko jest do zrobienia. To tylko trzeba po prostu się dowiedzieć, prawdę powiedzieć. No i tak to wygląda.
10: A potem trzeba jakoś specjalnie dbać o skórę? To już tak krótko na koniec?
14: Po zabiegu? Tak, od razu po zabiegu to my smarujemy jakimś bepantenolem. Natomiast skóra bardzo szybko dochodzi do siebie, ponieważ my mamy ten laser, który ma już końcówkę rubinową, nie diodową. Tam nie rozprasza się światło na całą skórę. Tam światło jest tylko na cebulkę i podrażnienie jest tylko w miejscu cebulek. Pani mają takie kropeczki i bardzo szybko się regeneruje. No albo parę godzin do doby, no, nic nie puchnie, nic się nie dzieje, no ale bepantenol, potem już nic.
13: I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu była pani Anna Orzeszek, właścicielka salonu Prestige Center.
14: Tak, dziękuję.
11: Była to audycja Kosmetologika. Obalamy mity i edukujemy.
12: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kochasz japońską motoryzację, ale wciąż szukasz tego czegoś? Jesteśmy bliżej niż myślisz. Zrób krok w stronę świata Lexusa. Odwiedź nas i poznaj ofertę. Lexus Płock. Wola Łącka 55.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
10: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Reklama.

0: Radio Soares. Jeszcze więcej muzyki.
1: A już za kilka chwil jeszcze więcej wiadomości. To punktualnie o 14. Oprócz tych Soaczewa i okolic będziemy mieli dla was także te najbardziej aktualne z kraju i ze świata. A w kraju co? No na przykład pociągi, które są wciąż opóźnione, a to ze względu na protest maszynistów. Co prawda oni już ten protest zakończyli tak oficjalnie, ale opóźnienia jeszcze występują, o tym za chwilę. Za chwilę także o dwóch najlepszych obecnie tenisistkach świata, które zakwalifikowały się do finału US Open, a za moment między innymi również o tym, co najbardziej aktualne, jeśli chodzi o te tematy za oceanem i Stany Zjednoczone, również punktualnie o 14 w Radiu Sochaczew. Do tego czasu zagra nam Robin Schulz, One with the Wolves, za chwilę także Mrozu z Vito Bambino i ich Za daleko.

0: jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Piąte urodziny w salonie łazienek Lamina Studio. W miesiącu wrześniu szykujemy dla Państwa wysokie rabaty do 15% na cały asortyment. Sochaczew, Kopernika 1.
2: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
3: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14. Bądźcie z nami w Matyldowie.
4: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
5: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
0: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sob-car.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
9: Zbliża się 14, zbliżają się najnowsze wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Już jutro kulminacja obchodów stulecia sochaczewskiej 80. To na początek. W tym serwisie zapraszamy na inaugurację sezonu artystycznego Sochaczewskiego Centrum Kultury. Będzie też o konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy w gminie Sochaczew. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. W najbliższą sobotę finał obchodów stulecia 80, czyli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego. Uroczystości rozpoczną się mszą świętą w kościele parafii świętego Wawrzyńca o 10. O 11.45 już na terenie szkoły nastąpi odsłonięcie tablicy pamiątkowej, a po niej rozpocznie się część oficjalna.
11: Chcielibyśmy Państwa zachęcić do przybycia właśnie na halę sportową, bo ta w tym roku uroczystość po raz pierwszy odbędzie się na hali sportowej, która została oddana do użytku prawie 3 lata temu. Poprzednie jubileusze były na dużej sali gimnastycznej, więc zupełnie w innym, że tak powiem, wydaniu. Chcemy powspominać, poopowiadać, przypomnieć historię szkoły, pokazać nieco inny sposób niż było ten w poprzednich jubileuszach. Drzwi hali sportowej są otwarte.
10: Mówi dyrektor 80 Julia Jakubowska. W ramach obchodów powstała specjalna okolicznościowa publikacja.
11: Chcę podkreślić, że to jest większa publikacja niż była dwukrotnie wydawana przez naszą szkołę. Zebrała materiał od właśnie roku 1924 po obecny nawet rocznik, ponieważ pokusiliśmy się o pełen spis absolwentów przez te wszystkie lata, czyli również absolwentów z roku 26. Jest to praca całkowicie nauczycielska. Pracowali nad nią nie tylko nauczyciele obecni, nauczyciele emerytowani, komitet organizacyjny, więc wiele osób. Jest to książka, która jest przez nas złożona, przez naszego pracownika.
10: W programie także poczęstunek, spotkania z wychowawcami i klasowymi przyjaciółmi, a na zwieńczenie bal absolwenta.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Sochaczewskie Centrum Kultury zaprasza na otwarcie sezonu artystycznego. Odbędzie się ono w innej formule niż dotychczas. To forma drzwi otwartych. Zajrzymy do SCK od kuchni, a to wszystko już dziś i jutro. O szczegółach dyrektor centrum Magdalena Franaszek-Niewiadomska.
12: Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą się zapisać na zajęcia, ale nie tylko tych chętnych, również te osoby, które chcą przyjść do nas na koncert, obejrzeć jakiś spektakl, na wszystkie wydarzenia, które są organizowane w SCK, będzie ta możliwość, żeby zajrzeć do każdego kącika, do każdej pracowni, porozmawiać z każdym instruktorem. Myślę, że to będzie coś ciekawego dla osób, które nas nigdy nie odwiedzały.
10: Dziś SCK zaprasza do budynku w Chodakowie, a w sobotę w Boryszewie. Wszystko będzie się działo między godziną 17 a 19. W programie także niespodzianki.
12: Mamy grę, tak zwany paszport, z którym będzie można wejść wszędzie, zdobyć pieczątkę, a na koniec zdobyć jakiś drobniutki podarunek od nas. Będzie również pyszne jabłuszko, pyszna śliweczka i szarlotka pachnąca.
10: Urząd Gminy Sochaczew zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w gminnym konkursie wieńców dożynkowych. Te najpiękniejsze zostaną wybrane 20 września podczas dożynek gminy Sochaczew. Wieńce na konkurs mogą zgłaszać sołectwa, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, grupy nieformalne, instytucje oraz osoby indywidualne. Termin zgłoszeń upływa 14 września.
13: Do późnych godzin wieczornych potrwają opóźnienia na kolei, poinformował prezes PKP PLK Piotr Wyborski. Z kolei szef PKP Intercity Janusz Malinowski zapewnia, że jutro i w niedzielę ruch na torach powinien odbywać się już normalnie. Przez najbliższe godziny pasażerowie muszą się jednak uzbroić w cierpliwość, a to z powodu 12-godzinnego zakończonego już strajku maszynistów, którzy i w ramach protestu zwalniali przed przejazdem kolejowym do 20 km na godzinę.
14: Sukces tej akcji to nie jest też olimpiada. Ścigaliśmy się na to, żeby jak najwięcej pociągów opóźniać.
13: Mówi prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek.
14: Te opóźnienia związane z ograniczeniem prędkości na przejazdach kolejowych, drogowych sięgały kilkunastu, a co najwyżej kilkudziesięciu minut.
13: Szef Związku Maszynistów podziękował pasażerom za wyrozumiałość i tym maszynistom, którzy w proteście wzięli udział. Maszyniści chcą wymóc na rządzie zwiększenie bezpieczeństwa na kolei. To ich postulat od wielu lat, ale protest wybuchł bezpośrednio w wyniku środowej katastrofy, gdy w Sokolnikach Suchych pociąg zderzył się z ciężarówką na przejściu. Zginęła pasażerka, jest wielu rannych, w tym maszynista. Wołodymyr Załański ma nadzieję na bezpośrednie spotkanie z Donaldem Trumpem. Chce spotkać się z amerykańskim przywódcą jeszcze w tym miesiącu, pod koniec września, na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.
15: Jak sądzę, będziemy mieli okazję się tam spotkać. W tym czasie moi doradcy oraz doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego będą każdego dnia pozostawać w kontakcie z przedstawicielami USA i omawiać kwestie przygotowań do spotkania trójstronnego oraz do tego, jakie mogą być jego następstwa.
13: Negocjacje między Rosją a Ukrainą miały wznowić ostatnie wizyty amerykańskiej delegacji w Moskwie i w Kijowie, ale i te próby spełzły na niczym. Dla wielu kibiców to będzie kobiecy finał marzeń. O wielkoszlemowy tytuł w US Open powalczą dwie najwyżej rozstawione zawodniczki, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina, czyli obecna liderka rankingu z nowym numerem 1.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: No dobra, no to zobaczmy, co tu w tej pogodzie się zmienia. Zmieniać się niewiele się zmienia. 17 stopni Celsjusza na termometrach, to cały czas ta temperatura, która jest aktualna, odczuwalna również na takim samym poziomie. Oprócz tego ciśnienie to na poziomie wysokim 1020 hektopaskali, wiatr słaby, zaledwie 8 km na godzinę, tak lekko, bardzo lekko podmucha z kierunku wschodniego.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: 6 minut po 14. I tu Radio Sochaczew. Moja i Twoja muzyka. A już za moment. Także audycja, w której będziemy o tematach zdrowotnych. Jak co piątek o tej godzinie rozmawiać. O tym za moment. Zostańcie na 94.9 FM. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: Michał Szczygieł, tylko na mnie patrz, a już za moment w Radiu Słuchacze w kolejny odcinek audycji, właśnie audycji Recepta na Zdrowie, w której o tematach zdrowotnych Bartek Staniaszek rozmawia z ekspertami w tej dziedzinie. No i kolejne zagadnienia już teraz przed nimi.
1: Radio Słuchacze. Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%.

0: 1 litr, tylko złoty 79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Doskonale! Kupujemy!
0: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie!
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobierców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
7: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
10: Reklama.
11: Recepta na zdrowie. Dieta, ruch i właściwy styl życia. Czyli poradnik Radia Sochaczew.
12: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
13: Sponsorem programu jest Bloom Studio. Butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
12: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocińska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
14: Rozpoczynamy kolejne nasze spotkanie w ramach recepty na zdrowie. W studiu Natalia Gawrylczyk-Zielińska, dietetyczka oczywiście. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Piotr Zieliński, trener.
16: Dzień dobry.
14: Trener i zawodnik, bo to zawsze pytam na początku sezonu.
16: Trener na razie.
14: Tydzień temu nie zapytałem. W porządku. To nie będziemy rozwijać, ale przyjdzie na to moment. Po wakacjach koniec laby, tak jak wspominaliśmy w poprzednim naszym spotkaniu. Gdzieś tam folgowaliśmy sobie, no i co pomoże naszemu organizmowi, żebyśmy weszli w ten lepszy rytm? Czy właśnie więcej warzyw, czy stałe pory posiłków, czy jakieś detoksy? Co tutaj zrobić, żeby gdzieś tak, wiecie, wpaść w ten taki lepszy rytm niż ten wakacyjny?
15: Ja myślę, że ten rytm sam się utworzy poprzez właśnie wrócenie do tego schematu dnia. I przestrzegam przed detoksami, takimi krótkimi gdzieś tam planami, głodówkami, dlatego, bo tak naprawdę utrata masy ciała, która jest spowodowana takim detoksem, jest tak naprawdę, zawdzięczamy ją utratą wody z organizmu i glikogenu najczęściej, a nie tkanki tłuszczowej. Więc tutaj jak zawsze promujemy takie trwałe zmiany, którymi są na przykład powrót właśnie do przerw między posiłkami, czyli likwidacja takiego podjadania, które może się podczas wakacji pojawiało, nie wiem, jakieś lody, gofry gdzieś tam między posiłkami spożywane. Teraz wiadomo, wracając do schematu, do pracy i jakby do takiej uregulowanej codzienności będzie tego mniej i ważne jest to, żeby te przerwy między posiłkami były zachowane, także możemy jak najbardziej wracać do tego. Pojawianie się właśnie pierwszego posiłku, żeby pamiętać, że to śniadanie też jest ważne, żeby ta kaloryczność była przeniesiona na tą pierwszą połowę dnia.
14: Jest jakiś minimalny czas, kiedy powinniśmy zjeść po przebudzeniu, żeby tego pilnować? Czy tutaj to ważniejsze jest, żeby zjeść, niż żeby
15: ja myślę, tak zawsze zalecam do półtorej godziny właśnie po wstaniu, żeby ten posiłek się pojawił i żeby to też był posiłek, który będzie nas sycił, żeby zadbać o to, by znalazło się tam źródło białka, warzywa lub owoce. Także to są ważne takie zmiany. Nie serwujmy naszemu organizmowi teraz szoku nagle, tak? Czyli był zupełny luz, jeśli chodzi o odżywianie, a teraz nagle właśnie jakiś detoks, głodówka. Nie, bo to wręcz będzie działało, myślę, przyniesie odwrotny skutek, bo my musimy wspierać te narządy, które tak naprawdę odpowiadają za te procesy takie oczyszczające, jeśli chodzi o nasz organizm, czyli nerki, wątroba, nasze jelita. Czy płuca, tak? Także tutaj wspierajmy je właśnie takimi zdrowymi zmianami, wprowadzaniem zdrowych nawyków żywieniowych, a nie szokiem, który im zaserwujemy właśnie poprzez taką głodówkę, czy takie bardzo nisko kaloryczne diety. No i wiadomo, ta aktywność fizyczna...
14: Możemy odnieść się do porady Piotra sprzed tygodnia.
10: Tak, dokładnie to samo tyczy się aktywności fizycznej. Teraz też sporo zauważyliśmy, że osób jednak na te wakacje, co dla mnie jest dziwne, robi sobie przerwę, gdzie jednak bardziej się pokazuje ciało i odkrywa. Zaczynają się powroty do klubu. To proponowałbym właśnie spokojnie wejść w ten rytm, nie rzucać się od razu, nie chcieć, nie wiem, nadrobić tego, co skończyliśmy w czerwcu, czy zrzucić zbędne kilogramy od razu w pierwszym miesiącu. Stopniowo się przyzwyczaić organizm, nawet przez pierwszy tydzień, dwa, pochodzić, pospacerować, zacząć sobie delikatnym treningiem takim obwodowym na siłowni, żeby nie przesadzić, bo wtedy bardzo szybko możemy skończyć, nie daj Boże, z jakąś kontuzją, ale też z przetrenowaniem, z niechęcią po dwóch, trzech miesiącach do dalszej pracy, a proponowałbym tak spokojnie i przez dłuższy okres czasu.
14: A jeśli chodzi o posiłki, to czy jemy wtedy, kiedy możemy, zachowując te przestrzenie między posiłkami, czy o stałych porach ma to duży wpływ na nas, na nasz organizm? Bo słyszałem taką teorię, że nasz organizm lubi rytm.
15: Lubi, zgadza się i to jest ważne i ja sama tego przestrzegam i tak samo zalecam właśnie wszystkim osobom, które gdzieś tam prowadzę, żeby trzymać się tego swojego rytmu. Organizm lubi tak jak lubi, by właśnie odpowiednia ilość na przykład tego produktu białkowego też się pojawiała w posiłkach. Woli takie bolusy białkowe niż rozkładanie tego na jakieś mniejsze, drobniejsze przekąski. Tak samo właśnie tutaj ten rytm taki i te przerwy każdego dnia są ważne. To możemy zaobserwować po dzieciach, jak działają, funkcjonują według rytmu dnia, a jak coś ich wytrąci z tego rytmu, jakie jest ich zachowanie. Tak podobnie wiadomo, że i my byśmy się pewnie zachowywali, gdybyśmy mogli sobie tak pozwalać jak dzieci gdzieś tam z tymi emocjami dawać upust, więc tak, lubimy takie schematy i organizm nasz też lepiej działa według takiego planu.
14: To teraz będzie o odporności, dlatego że koniec sierpnia i wrzesień to jest taki czas, kiedy jeszcze wydaje nam się, że jest ciepło i przyjemnie, ale mamy różnicę temperatur pomiędzy dniem a nocą, a wieczorem nawet i porankiem, zwłaszcza gdy wychodzimy do pracy. Kiedy powinniśmy zainteresować się poprawą budowania tej odporności? No i czy możemy budować ją na talerzu? Bo specjaliści podkreślają najlepsze warzywa na odporność: czosnek, czerwona papryka, natka pietruszki, brokuł, kiszonki. Czy to powinniśmy wprowadzać w wakacje, czy właśnie kiedy nam się robi chłodniej, kiedy jesień jest taka, wiecie, spiżarniowa bardziej?
15: Zawsze jest odpowiedni moment na wprowadzanie tych nawyków i to nad tym się nie zastanawiamy, wprowadzamy po prostu, ale to wszystko zależy, czy my mamy też niedobory tych składników, o których mówiłaś, Bartek, czyli na przykład jeżeli chodzi o witaminę C, jeżeli te niedobory są znaczne, no to wiadomo, że im wcześniej zaczniemy uzupełniać przed tym sezonem, powiedzmy takim chorobowym, te niedobory, tym jest większa szansa, że obronimy się, tak, przed spadkiem odporności. Jeżeli ten nie ma tych niedoborów, no to jakby tutaj to nie jest też tak, że jeżeli my spożyjemy, czy będziemy suplementować więcej danej witaminy, a nie mamy niedoborów, to będzie lepiej, tak? Nie, nie zawsze i czasami nawet może to wręcz przynieść odwrotny skutek. Nawet ostatnio miałam taką pacjentkę, która przedawkowała suplementację witaminą D3. Także to też trzeba jakby tutaj kontrolować te poziomy i też można w drugą stronę jakby tutaj zadziałać niekorzystnie. Ale jeżeli chodzi o te naturalne źródła, tak jak powiedziałeś, papryka, natka pietruszki, kiszonki, które też działają bardzo dobrze na nasze jelita i tam większość tych komórek właśnie odpowiedzialnych za naszą odporność się znajduje, jak najbardziej wprowadzamy i nawet mam na koniec programu taką myśl.
14: Ja w ogóle, tak jeżeli chodzi o wątki, to też mam nadzieję, że będziemy też poruszać w kolejnych tematach sprawy związane chociażby, tak jak mówiliśmy wielokrotnie, czy o nawodnieniu, czy o oknach żywieniowych, ponieważ to także są tematy na czasie, ale myślę, że na to przyjdzie odpowiedni moment. Natomiast Piotrze, też cię chciałem zapytać właśnie odnośnie samego ruchu, bo zimą często gdzieś tam, znaczy zimą, jesienią zimą, kiedy robi się chłodniej, gdzieś tam się opatulimy. Ludzie ćwiczą, chodzą, robią pewne rzeczy. I czy faktycznie zima to jest ten czas, kiedy nasz metabolizm zwalnia i mówi się, że wtedy lepiej masę robić, po prostu gdzieś tam więcej dorzucić, a wiecie, wycinać się na wiosnę? Czy ten układ kalendarza nie ma wpływu na to, jak my będziemy podchodzić do tematu?
10: Myślę, że możemy decydować o tym, w jakim etapie chcemy być i ten metabolizm, jeżeli jesteśmy spokojnie w stanie też utrzymać na wysokim poziomie. Wiadomo, że w lato jest więcej ruchu, wychodzimy może częściej na zewnątrz, ale to samo możemy uzyskać poprzez trening. Z drugiej strony też nie możemy przesadzać, nie możemy osłabiać tego organizmu naszego. Zwróciłbym tutaj uwagę bardziej na regenerację, na odpowiedni sen, na takie poświęcenie czasu dla naszego ciała, niekoniecznie takim mocnym treningiem, ale bardziej takim wyciszeniem, relaksem też. W tą stronę myślę, że tutaj też możemy dużo zyskać. Nie tylko 5 razy mocno ćwiczyć w tygodniu.
14: A czy ten czas na odpoczynek, bo wiadomo, dzień krótszy, chcemy zrobić więcej, no czujemy to, że nam ten dzień trochę ucieka. Tego się trzeba nauczyć, żeby się wpasować w ten rytm, żeby nie przedobrzyć?
10: Myślę, że tak, że wiele osób jednak nie wysypia się, za intensywnie pracuje i za intensywnie ćwiczy. No i wszystko to w połączeniu jeszcze ze złą dietą powoduje właśnie...
15: Pamiętajmy też, że dla naszego układu nerwowego leżenie w łóżku z telefonem i przeglądanie go, to nie jest odpoczynek, czyli nasz układ nerwowy cały czas jest w gotowości, jeszcze serwujemy mu często jakieś krótkie różne filmy, co cały czas jest jego pobudzeniem.
10: Tak, cały czas w stresie.
15: Dlatego zwróćmy uwagę na to, żeby ta regeneracja przebiegała właśnie tak, jak powinna, czyli z dala od ekranów.
14: No to mamy temat na kolejny odcinek, porozmawiamy sobie na pewno o regeneracji, na pewno o tym, jak optymalnie spędzić wieczór, żebyśmy obudzili się w miarę wyspani, żeby tej energii w dłuższej perspektywie było więcej. Porada na koniec odcinka? Zacznę od Piotra.
10: A, to ja bym proponował, jeżeli nie mamy czasu wyjść na trening, wiadomo, że wrzesień będzie bardzo intensywny, jest bardzo intensywny, to proponuję przed może 3 posiłkami w ciągu dnia zrobić 15 przysiadów, wstać od stołu, najpierw zrobić 15 przysiadów, dopiero podejść i zjeść, wtedy pobudzimy nasz układ krwionośny, trawienny, na pewno to lepiej wszystko zapracuje.
14: A po posiłku?
10: No, posiłku.
14: Chodzimy, przysiady,
10: no, jeżeli jesteśmy w pracy, to może być ciężko. Skupiłbym się na razie na tych 15 przysiadach przed każdym posiłkiem, żeby ten czas gdzieś ograniczyć.
14: Okej, Natalia?
15: A moją wskazówką jest wprowadzenie do codziennej diety wspomnianych już dzisiaj właśnie kiszonek. Wystarczą 2-3 łyżki, jeśli chodzi o na przykład dodatek do naszego obiadu, kiszonej kapusty, ogórków czy buraków, bo jest to naturalny probiotyk i on wzmocni, ten nawyk może wzmocnić naszą właśnie odporność, poprawić chłonienie żelaza z posiłków. Jest to tanie, proste i działa tak jak tarcza.
14: Bardzo wam dziękuję. Dietetyczka Natalia Gawrylczyk-Zielińska i trener Piotr Zieliński byli w naszym studiu. Dzięki.
15: Dzięki.
3: Był to program Recepta na Zdrowie w Radiu Sochaczew.
12: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
13: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
12: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocińska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
3: Radio Sochaczew.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jolanta Gonta, starosta sochaczewski, Damian Jaworski, wójt gminy Rybno oraz parafia pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Rybnie zapraszają na dożynki powiatu sochaczewskiego. Już 13 września spotkajmy się w Rybnie i Matyldowie. O 12 uroczysta msza święta w kościele w Rybnie, a od 14 na placu dożynkowym w Matyldowie oficjalne otwarcie i tradycyjny ceremoniał dożynkowy. W programie trzeci powiatowy konkurs na najlepszy swojski smalec, koncert Big Bandu Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie, występ zespołu pieśni tańca Sochacze, prezentacja uczniów szkoły w Rybnie oraz zespołów Echo Pokoleń i Apasjonata. Wieczorem na scenie gwiazdy MIG oraz piękni młodzi Magdalena Narożna. Widzimy się 13 września na dożynkach powiatu sochaczewskiego.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B, który rozpocznie się 14 września. Nauka bez stresu w miłej atmosferze. Bardzo dobra zdawalność. Zdaj i ty za pierwszym razem. Zapraszamy 14 września. Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205. Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Jeszcze więcej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.

0: Tak pięknie dla was gramy. Vance Joy, Riptide w Radiu Sochaczew, a już za niecałe 10 minut najnowsze wiadomości, punktualnie o 15, w nich zaproszenie na ogólnopolskie spotkanie dzieci w Niepokalanowie, bo to już przed nami. Ale w tym serwisie powiemy także o koncercie Urszuli Dudziak w Sochaczewie, więc jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, to słuchajcie uważnie.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Rozpocznij odjazdową przygodę z samochodem w Ośrodku Szkolenia Kierowców Mechanik. Poznaj szeroką ofertę kursów prawa jazdy oraz szkoleń i badań dla kierowców zawodowych. Wyprzedź innych. Spotkaj się z nami 16 września o 16. Informacje i zapisy w biurze ośrodka Sochaczew, ulica Narutowicza 5 lub pod numerem telefonu 785 934 284. Mechanik. Z nami każda droga jest prosta.
2: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
3: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
4: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14:00 bądźcie z nami w Matyldowie.
5: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
6: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
7: Grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy 6 września wzięli udział w referendum. Dziękujemy za każdy oddany głos, za zaangażowanie i zainteresowanie przyszłością naszej gminy. Wasza obecność przy urnach pokazała, że sprawy gminy Sochaczew są dla mieszkańców ważne.
8: Jeszcze więcej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
12: Słuchacie Radia Sochaczew, na zegarach 15.
13: Przed nami ogólnopolskie spotkanie dzieci w Niepokalanowie. Podajemy program wydarzenia. Urszula Dudziak na koncercie z okazji Światowego Dnia Choroby Alzheimera. Będzie też komunikat z Zakładu Gospodarki Komunalnej, który nieodpłatnie przekaże mieszkańcom liście, a nawet dowiezie je na posesję. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. W najbliższą sobotę 10. jubileuszowe ogólnopolskie spotkanie dzieci w Niepokalanowie. Na wydarzenie zapraszają redakcja Rycerzyka Niepokalanej, a także tutejszy klasztor Niepokalanów, co w programie wyjaśnia redaktor naczelna Rycerzyka, siostra Paula.
14: Zapraszamy już z rana, można przyjechać. Około 9.30 będzie już czynna recepcja, żeby móc odebrać pakiety, jeżeli ktoś się zgłosił, czy też na bieżąco będą one kompletowane dla tych, którzy w ostatniej chwili właśnie się zdecydowali. O godzinie 11:00 w taki sposób uroczysty, oficjalny rozpoczniemy nasze spotkanie na mszy świętej, które będzie przewodniczył biskup Wojciech Osial z Łowicza. I po Eucharystii już zapraszamy wszystkie dzieci, opiekunów na przygotowane dla nich w tym dniu animacje, warsztaty, konkursy. Będzie też możliwość zwiedzania Niepokalanowa.
13: W programie także specjalne wykłady i koncert.
14: O godzinie 13:50 na scenie pojawi się pan Paweł Piechnik. Będzie razem z dziećmi tworzył komiksowego rycerza. O 14:30 pani Małgorzata Nawrocka skieruje ważne słowo do zebranych, którzy będą chcieli też się dowiedzieć, co warto przeczytać, jakie lektury czy jakie książki proponować najmłodszym. O godzinie 15:10 będzie rozstrzygnięcie konkursów oraz wręczenie nagród dzieciom, które zwyciężą w tych konkursach, które będą prowadzone w trakcie spotkania. I o godzinie 15:30 planujemy koncert zespołu Mocni w Duchu i Dzieciaki.
13: Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera zaprasza na coroczny koncert z okazji Światowego Dnia tej Choroby. W tym roku organizatorzy zaprosili do Sochaczewa Urszulę Dudziak. Gwiazda jest wyjątkowa i to nie bez przyczyny.
0: W tym roku mija nam 25 lat działalności fundacji, która została założona przez moją babcię, mojego dziadka w 2001 roku. Jest dla nas wyjątkowe wydarzenie i chcemy wszystkim jakby podziękować za ten czas, przez który nas wspierają, wspierali i cały czas są z nami, bo jak wiemy, no fundacja bez ludzi nie istnieje i to praktycznie dzięki tym wszystkim osobom, które są z nami, pomagają nam, możemy być w tym miejscu, w którym jesteśmy.
13: Mówiła prezes fundacji Karolina Kraska. Koncert odbędzie się 21 października o godzinie 18 w SCK w Chodakowie. I zmieniamy temat. Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie nieodpłatnie przekaże liście zebrane z miejskich parków i zieleńców. Co ważne, chętni mieszkańcy mogą skorzystać także z bezpłatnego transportu ZGK do 10 km od granic miasta. Po około 6 miesiącach powstaje z nich wartościowy kompost, poprawia strukturę podłoża, tworzy dobre warunki dla pożytecznych organizmów, w tym dżdżownic.
15: Pociągi wróciły do normalnej pracy po 12-godzinnym proteście maszynistów, ale utrudnienia na kolei potrwają do późnych godzin wieczornych. Maszyniści w ramach protestu zwalniali dziś do południa na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. To ich apel o zwiększenie bezpieczeństwa na kolei. Rząd zamierza prowadzić intensywne prace legislacyjne w kierunku poprawy bezpieczeństwa na przejazdach drogowo-kolejowych, zadeklarował dziś minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
16: Jestem zobligowany do pilnych prac i chciałbym je przedstawić jak najszybciej. Mam nadzieję, że to będzie możliwe w pierwszym pakiecie na najbliższej Radzie Ministrów.
15: Minister zapowiedział też inwestycje poprawiające bezpieczeństwo na przejazdach. Chodzi m.in. o montowanie dodatkowych urządzeń, które utrudniają wjazd, gdy zbliża się pociąg. MSZ Ukrainy potępiło zniszczenie pomnika i miejsca pochówku żołnierzy UPA w uroczysku Białystok w województwie lubelskim i oświadczyło, że margines polityczny w Polsce nie wymyślił nic lepszego od walki z grobami. Okoliczności tego zdarzenia bada prokuratura. Prezes PiS Jarosław Kaczyński przyjechał pod warszawską siedzibę Akademii Wymiaru Sprawiedliwości instytucji powołanej w czasach rządów PiS. Szef partii poinformował, że jest to interwencja poselska. Przed budynkiem od rana trwa protest w związku ze zmianą władz uczelni. Posłowie PiS-u twierdzą, że odwołanie dotychczasowego rektora Akademii Michała Sopińskiego odbyło się niezgodnie z prawem.
17: Bezprawie totalne, ale też obawiam się, że taka próba sprawdzenia, jaka jest reakcja społeczna, z drugiej strony związana z taką taktyką krok po kroku.
15: Minister Sprawiedliwości ma prawo zmienić rektora Akademii, odpowiada Andrzej Szejna z Lewicy.
18: To jest tylko i wyłącznie chucpa polityczna, inspirowana przez PiS, którego przecież rektor, komendant jest nominatem i który będzie udawał pokrzywdzonego, a powinien z godnością przyjąć dymisję i odmaszerować.
19: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
21: No to zobaczmy, co w tej pogodzie się dzieje. 17 stopni Celsjusza, pochmurno cały czas u nas i to się nie będzie zmieniało, moi drodzy, aż do jutra, bo jutro więcej słońca jednak niż tych chmur zobaczymy i jutro do 20 kresek na plusie będzie. Wracamy do dzisiaj. Dzisiaj wysokie ciśnienie cały czas do końca dnia, 1022 hektopaskale, wiatr słaby, jeśli już delikatnie podmucha z prędkością 8 km na godzinę, to ze wschodu.
19: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych sportowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
21: Tu piątkowy program Moja i Twoja muzyka w Radiu Sochaczew. Odliczamy do weekendu, moi drodzy, już po 15, a więc ci z Was, którzy dzisiaj na przykład kończą pracę o 16, to już bardzo blisko. Ci, co o 17, również bardzo blisko jesteśmy z Wami. A w tej godzinie będę miał dla Was pewną niespodziankę, bo będzie pewna premiera muzyczna. Jakiś czas temu rozmawialiśmy podczas WSC Festiwalu z raperem Małachem, bo to jego będzie dotyczyła ta muzyczna premiera.
1: Ja sobie różne rzeczy robię, ja się jaram różnymi rzeczami, się absolutnie nie zamierzam zamykać na nic, także ja sobie zrobię i jakąś piosenkę, taką, która mogłaby się w radiu ukazać i taką, która nie miałaby szansy tam trafić, bo jest, nie wiem, totalnie undergroundowa. Nie mam z tym totalnie żadnego problemu i jakby chcę robić różną muzę, żeby mi się to nie znudziło. Na tym to polega, nie? Żeby się po prostu tym bawić.
21: To taka mała podpowiedź a propos tego, co za kilka chwil premierowo dla Was w Radiu Sochaczew zagramy. Bądźcie czujni, bądźcie z nami, Oskar Tomczyk, cześć, witajcie!

0: Uniting Nations Out of Touch w Radio Sahacze. Moja i twoja muzyka, a dzisiaj słuchajcie, dużo u nas będzie premier muzycznych. No i teraz jedna z nich. Małach i Zuza Jabłońska połączyli siły, zresztą po raz kolejny, ale tym razem w takim jeszcze wakacyjnym numerze, który nosi tytuł Nie ma jak. Jak czytam, to utwór oparty na prostym, ale bliskim każdemu przekazie, że czasami do szczęścia wcale nie potrzeba wielkich rzeczy, wystarczy spokój, obecność bliskich osób, muzyka i chwile, które można dzielić z kimś ważnym. O tym właśnie, o tych codziennych momentach, przy tym zatrzymuje się Nie ma jak, a ja całkiem niedawno rozmawiałem z Zuzą Jabłońską właśnie o tej współpracy z Małachem. Jakim się współpracuje w studiu?
1: Siedzimy z Małachem w studio i pracujemy nad nowymi utworami, żeby skleić później z tego jakąś epkę.
0: Czyli ta wasza współpraca się tak zawiązała na takim poziomie mocnym.
1: Tak.
0: Jak to wygląda, jak pracujecie w studiu? Opowiedz trochę o tym. Dlaczego uważasz, że tak kliknęło między wami?
1: Kurczę, nie wiem. Wydaje mi się, że zdążyliśmy się już trochę poznać i mamy jakiś tam podobny vibe, czy pracowania, czy nawet po prostu bycia. Może to jak kwestia też charakteru. No i to wygląda tak, że ja po prostu do niego piszę, do Bartka albo dzwonię i mówię, siema tam, o, może w środę do studia. On mówi, spoko, to przyjeżdżaj. Więc jak ja przyjeżdżam, Bartek pokazuje mi, co tam ma, albo kleimy od początku i później piszemy sobie teksty, gdzieś tam jakaś przerwa na szybkie jedzenie i później na przykład nagrywamy wokale.
0: A więc tak to jest. A więc słuchajcie, z tej współpracy wyszedł numer Nie ma jak, który już teraz premierowo w Radiu Sochaczew. Dajcie głośniej.
2: To jest nowość w Radiu Sochaczew.
0: Małach i Zuza Jabłońska.
3: Była tam plaża i niebieska woda. Słońce padało na twoje ramiona. Puszczali film, nie wiem, pewnie było nas. A twoje tipsy meczują z kolorem iPhone'a. W tle leci muzyka, ta którą lubimy i przy której ruszasz biodrami. Świat mieni się kolorami, kiedy jesteśmy i czujemy się rozumiani.

0: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
2: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Jeszcze więcej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.

0: Już za kilka chwil w Radiu Słuchacze Wiadomości dla kierowców. Informowaliście nas o utrudnieniach w okolicach Ronda przy ulicy Żyrardowskiej. Tam w związku z przebudową były utrudnienia. Tam również przez pewien czas tir to Rondo blokował. Dajcie znać, czy dalej to jest prawda, czy dalej tir Rondo blokuje, czy da się już w tej okolicy przejechać Rondo przy ulicy Żyrardowskiej. Już za moment więcej szczegółów, informacji prosto z dróg.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
2: Nie jest łatwo mi mówić o tym wprost.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Co się dzieje na drogach Sochaczewa i okolic? No to od centrum miasta zaczynamy. Tutaj ulica Trogutta, korek w stronę warszawskiej się może pojawiać. Ulica Warszawska między tymi dwoma największymi skrzyżowaniami ze Staszica i Trogutta właśnie, czy między skrzyżowaniem z Aleją 600-lecia i Piłsudskiego. To tam duży ruch, a skoro już o ulicy Piłsudskiego, tutaj czasem trudno jest wyjechać w tę ulicę z Olimpijskiej czy z ulicy Głowackiego. Obwodnica miasta może się zakorkować na przykład w okolicach zjazdu w Boryszewie czy ronda w Kuznocinie, a także ronda przy ulicy Żyrardowskiej. Tam utrudnienia się mogą pojawiać. Oprócz tego na ulicy Trojanowska również Trojanowska, Łąkowa i Młynarska, więc objazd do Chodakowa. Tutaj też ruch jest znaczny w tym momencie. Oprócz tego, gdzie jeszcze te utrudnienia? No na pewno nie ma utrudnień większych, jeśli chcielibyście wjechać w stronę Łowicza 92, to wam się to uda bez problemów. 92 w stronę Warszawy, przejezdna, płynnie ruch się nią odbywa. Zwalniacie dopiero w Błoniu. 50 w stronę Żyrardowa, również bezproblemowa. No, dopiero okolice ronda w Wiskitkach drobne kłopoty mogą wywołać. 50 w stronę Wyszogrodu, przejezdna, płynnie ruch się nie odbywa bez większych kłopotów. 705 w stronę Brochowa, bez problemów w tym momencie. No i jeszcze 705 nam została w stronę Skierniewic. No tutaj problemy mogą być, zwłaszcza jeśli chodzi o przebudowę w Nowej Suchej.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 Dzień dobry w sobotę.
5: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
9: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
10: Zamordowana dziewczyna Michalina miała być moją studentką.
11: Dźgnął ją kilkanaście razy.
12: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
9: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
13: Szukasz podobieństw na siłę. Bo tamtych zbrodni minęło 25 lat.
9: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
14: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
17: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
18: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobierców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
19: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
20: Jeszcze więcej muzyki.
21: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
22: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
23: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
24: Reklama.

0: ABBA w Radiu Słuchacze. To jest program Moja i Twoja Muzyka, więc o muzyce będzie dużo, będzie także dużo premier na naszej antenie najbliższo już po 16. A z nami w studiu piosenkarz rodem z Płońska, czyli Alan Cyprysiak. Cześć, witaj.
1: Witaj Oskar, witam wszystkich słuchaczy.
0: Tak jest, przyszedłeś do nas, bo masz nowy singiel, wydałeś najnowszy singiel, który zagramy sobie premierowo także u nas po 16. Taka krótka zajawka, czym jest ten twój nowy singiel?
1: Opowieścią o tym, że każdy z nas czuje lęk, taka troszeczkę lekcja od życia, która pokazuje, że tego lęku czasami nie powinniśmy się wystrzegać i uciekać przed nim, bo może nas wiele nauczyć.
0: Proszę, czyli z przesłaniem numer, tak byś to
1: jak
0: powiedział.
1: Jak każdy twój utwór zresztą.
0: Tak, ty już nie jesteś pierwszy raz u nas, bo wcześniej też mieliśmy okazję twoje numery grać na naszej antenie. Już po 16 wrócimy do naszej rozmowy, a raczej no, przede wszystkim będziemy rozmawiać o twoim najnowszym singlu, zanim go oficjalnie zaprezentujemy. Zostańcie z Radiem Słuchaczy.
2: Radio Słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Jeszcze więcej muzyki.
0: Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: Mistrz kominiarstwa Paweł Mittelsztedt wykonuje usługi kominiarskie w pełnym zakresie na terenie Sochaczewa i okolic dla instytucji użyteczności publicznej, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i osób indywidualnych. Jeżeli szukasz profesjonalnej pomocy w zakresie usług kominiarskich, zadzwoń i wezwij dobrego, taniego i doświadczonego mistrza kominiarskiego Pawła. Telefon 502 142 122. 502 142 122.
4: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
5: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
6: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
7: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
8: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochaczew-Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
0: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
11: Zbliża się 16 w Radiu Sochaczew, to czas najnowszych wiadomości, posłuchajmy.
12: Za chwilę uroczyste otwarcie kompleksu sportowego przy ulicy Warszawskiej w Sochaczewie, a wraz z nim mecz charytatywny. W tym serwisie zapraszamy na dożynki powiatu sochaczewskiego do Matyldowa. Będzie też zaproszenie do udziału w rodzinnym rajdzie rowerowym w Rochowie do przejechania 25 km. Monika Figut. Czas na wiadomości lokalne. 19 września uroczyste otwarcie stadionowego kompleksu przy ulicy Warszawskiej po gruntownej modernizacji. A tuż po nim o godzinie 15 charytatywny mecz ekipy burmistrza. Dyrektor Mosiru Izabela Wojdyno zachęca do kibicowania i do włączenia się w zbiórkę.
13: Mecz będzie podzielony na 3 mecze. Będą grali zawodnicy młodsi z roczników 2016, 17, 18. Będzie później mecz ekipy burmistrza z Oldboyami Orkana Sochaczew. I na koniec o godzinie 17 przewidziany jest mecz gwiazd drużyna burmistrza z Orkanem Sochaczew, czyli rewanż za poprzednie spotkanie. Mecz to nie wszystko, przede wszystkim liczy się dobry, szczytny cel, w jakim celu jest prowadzona ta impreza dla Mai i Stasia Tarasów. Będą licytacje przeprowadzane w przerwach między tym wydarzeniem. Będzie strefa piknikowa dla dzieci, dla dorosłych. Także serdecznie zapraszamy.
12: W niedzielę odbędą się dożynki powiatu sochaczewskiego. Po uroczystej mszy świętej w kościele w Rybnie ciąg dalszy świętowania zaplanowano w Matyldowie. Jak mówi wójt Damian Jaworski, dojazd nie powinien sprawić nikomu kłopotu. Na gości czekać będą przygotowane miejsca parkingowe.
14: Dojazd jest bardzo prosty, zaledwie około 5 minut, czyli niecałe 3 km od kościoła w Rybnie do Matyldowa. Na miejscu będzie przygotowany przestronny i oświetlony parking za budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej. Dlatego bardzo proszę, aby nie zastawiać samochodów przy drodze, tylko korzystać z przygotowanego parkingu. Naprawdę warto przyjechać, spędzić z nami ten wyjątkowy dzień. To będzie dzień właśnie wspólnego świętowania, muzyki, tradycji, dobrej zabawy, ale również okazja, aby podziękować rolnikom za ich ciężką, całoroczną pracę.
12: Tegoroczne wydarzenie uświetnią występy dwóch znanych zespołów disco polo, MIG oraz piękni młodzi Magdalena Narożna.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
12: Około 25 km to dystans, jaki mają do pokonania uczestnicy jutrzejszego rodzinnego rajdu rowerowego w Brochowie. Wciąż można dołączyć. Wyjazd jutro spod urzędu gminy.
15: Serdecznie zapraszam jutro na rajd rowerowy. 9:30 ruszamy. Proszę zabrać dobre rowery, napompować powietrze. Będzie dużo ciekawych rzeczy na tym rajdzie. Zapraszamy całą rodzinę.
12: Mówił wójt Piotr Szymański podczas dzisiejszej sesji Rady Gminy.
0: Wiadomości ekonomiczne.
16: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
17: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
18: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
19: Wiadomości ekonomiczne, Bartek Staniaszek. Znów drożej na autostradzie A2. Od dziś przejazd z Konina do Nowego Tomyśla to dla kierowców osobówek koszt 123 zł. Za każdą bowiem z trzech bramek, które miniemy po drodze, trzeba zapłacić 41 zł, czyli złotówkę więcej niż dotychczas. To już druga w tym roku podwyżka opłat na koncesyjnym odcinku A2. 5, 10, a może 15 zł. Kandydaci na prezydenta Krakowa licytują się w sprawie opłaty od turystów, ale decyzja, która ma otworzyć Krakowowi drogę do jej pobrania, leży w gestii rządu. Katarzyna Młynarczyk.
20: Na razie w jednym z projektów mowa o maksymalnie 5 zł za osobę za noc. Monika Piątkowska chce 10 zł i przekonuje, że wyższą stawkę uda się jej jeszcze wywalczyć w dalszych pracach. Poparcie w temacie opłaty dostała od premiera Donalda Tuska.
21: Pani Monika Piątkowska zwróciła moją uwagę, że dobrze byłoby, wstępnie ustalałem to też z ministrem finansów, żeby ta propozycja opłaty turystycznej w 100% trafiała do gminy.
20: O podniesienie stawki chce walczyć także Daria Gosek-Popiołek.
22: W chwili obecnej to konsultuje. Najbardziej prawdopodobna wysokość to jest około 10 zł. Zobaczymy też, co uda się uzgodnić.
20: Na razie stawki są tylko propozycjami.
19: Ale widać, że stały się ważnym tematem kampanii. Delegacja składająca się z kierownictwa Ministerstwa Obrony i przedstawicieli amerykańskiego rządu oglądała lokalizację pod stałą bazę wojsk USA w naszym kraju. Pod uwagę brane są takie miasta jak Szczecin, Poznań i Wrocław. Stolica Dolnego Śląska ma wiele atutów, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
23: Piękne. Bardzo dobre miejsce jest. Wrocław jest wysoko oceniany przez naszych partnerów, bo też Amerykanie to inwestują. 2,5 miliarda kosztuje nas wspólna przebudowa pasa startowego, rozbudowa do takich zdolności, żeby przyjmować najcięższe samoloty ze strony naszych amerykańskich sojuszników.
19: Chodzi o przebudowę lotniska we Wrocławiu, z którego już korzystają amerykańskie wojska. Decyzję mamy poznać do końca roku.
16: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
17: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
18: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
11: 16:05, tu Radio Sochaczew, moja i twoja muzyka. Wracamy do rozmowy w naszym studiu. Alan Cyprysiak, cześć, dzień
24: cześć.
11: Dobry.
24: Dzień dobry, witam wszystkich.
11: Piosenkarz, wokalista z Płońska, czyli całkiem niedaleko Sochaczewa, prawda? Ale teraz nie jedziesz do nas z Płońska, tylko z Warszawy.
24: Tak, bo od kilkunastu lat mieszkam i rozwijam się muzycznie w Warszawie. Aczkolwiek Płońsk nadal jest bliski mojemu sercu. Kocham to miasto bardzo.
11: Okej, okay, no właśnie.
24: A Sochaczew też bardzo mam blisko mojego serca, ponieważ moja jedna z ostatnich epek, czyli takiego extended play, powstała właśnie w Sochaczewie.
11: Poważnie? Tak.
24: To tutaj... Z chłopakami z Kofeiny właśnie. Z Miłoszem Fergińskim i Konradem Jaszczykiem.
11: Czyli tutaj bywałeś i bywałem. Tutaj tworzyliście.
24: Tak. Jeden z lepszych utworów moich tutaj powstałych chłopaków.
11: A który ten utwór? Jakbyś, jak, który
24: wiesz
11: to był?
24: Co? Priorytety. Mhm. On powstał niedawno w takim... rearanżu ze skrzypcami właśnie. Co jeszcze? Nie podchodź, taki bardzo klubowy numer, jeden z takich moich bardziej klubowych i komercyjnych utworów. Luźno o odnajdywaniu siebie jako singiel po wielu latach bycia w związku i zdawaniu sobie sprawy z tego, że lepiej być samemu, niż być w związku, w którym jest się nieszanowanym. I co jeszcze było? Tańczę. Manifestacja idealnej partnerki, partnera.
11: No to pozdrawiamy bardzo serdecznie chłopaków z Kofeiny Music i zespołu Felivers, jak najbardziej. Alan, jesteś tutaj u nas. No, pretekstem jest twój najnowszy singiel, który za kilka chwil usłyszymy. Quality Time.
24: Dokładnie tak.
11: Skąd się wziął pomysł na ten utwór, jak i na tą nazwę? Na tę nazwę, tak.
24: Wiesz co, to jest takie, można powiedzieć, wspomnienie tego, jaki byłem około tak półtorej roku, dwa lata temu. Jeszcze byłem singlem i bardzo poszukiwałem tej miłości, czułości, akceptacji, przez bycie akceptowanym przez kogoś, mi bliskiego. No i często wracając na przykład z pracy do domu, czułem taki lęk przed samotnością. Ten lęk, że nikt na mnie w tym domu nie czeka i będę musiał się zmierzyć z czterema ścianami, które będą odbijały tylko echo mojego krzyku. I ostatecznie jakby wiele osób tak się czuje i szuka najprostszego sposobu, aby dać może jakiś zagłuszacz tej samotności, właśnie tego lęku, więc wybiera aplikacje randkowe. Ja wybrałem aplikację randkową, zainstalowałem sobie taką aplikację, bo to jest tak, że człowiek je instaluje, usuwa.
11: Tak
24: teraz
11: bywa,
24: już nie
11: tak.
24: muszę na szczęście, ale wtedy tak było. No i umówiłem się na randkę. I ta randka moim zdaniem przebiegła super i już tam po prostu snuliśmy jakieś opowieści o przyszłości wspólnej, umówiliśmy się na kolejną randkę i zostałem wystawiony do wiatru. I to była taka nauczka, że człowiek czasami w poszukiwaniu czegoś, czego nie ma sam w sobie, czyli takiej samoakceptacji, wpuszcza do swojego życia osoby, które nie są tego warte i które nie szanują czasu spędzonego z nimi, które ja ogólnie uważam, że umawianie się na randki przez internet jest takie bardzo artificial, takie właśnie syntetyczne, nieprawdziwe. Najlepsze relacje, czy to miłosne, czy przyjacielskie, u mnie w życiu pojawiały się w momencie, kiedy poznawałem kogoś na żywo, a nie przez internet. No i już tak już stanąłem na takim trybie, że tylko na żywo poznaję osobę.
11: Okej, no to właśnie mówisz o tym czasie. Jakie momenty, jakie chwile są takim właśnie quality time'em, najbardziej wartościowym dla ciebie?
24: Dla mnie bycie z kimś, mi na kimś zależy i ja z tą osobą jestem, mogę spędzać czas i czuję, że tej osobie też zależy na mnie. I to są bliscy właśnie, przyjaciele. Człowiek jak dorasta, to zdaje sobie sprawę z tego, że warto selekcjonować ludzi, którzy są w twoim otoczeniu. Warto otaczać się ludźmi, którzy niosą cię ku górze, którzy nawet jeżeli czegoś nie rozumieją, jeżeli chodzi o twoje pasje, zainteresowania, to wspierają cię tak, jak tylko mogą. Nawet po prostu dobrym słowem, bo czasami nawet słowo potrafi zburzyć twoje marzenia i cię trochę zatrzymać w czasie. A jestem w takim momencie swojego życia, kiedy właśnie ten quality time mogę przebywać, spędzać z osobami, które naprawdę dużo mi dają i każde spotkanie jest dla mnie takie wartościowe. A odnośnie piosenki, no to quality time to jest taka troszeczkę, jest to taka może nie szydercza, ale no tak z takim przekąsem nazwa tego utworu, bo jak możemy spędzić quality time z kimś, kogo tak naprawdę nie znamy.
11: No tak, no to ciężko o to, prawda?
24: Tak, trzeba się najpierw poznać, żeby ten quality time
11: żeby był w
24: razem.
11: Ogóle quality tak, time, żeby dokładnie. To był ważny czas. Jak, no bo powiedziałeś, że to jest trochę taki powrót do ciebie sprzed półtorej roku, tak?
24: Dwóch
11: lat. Czy dla ciebie trudne było przywołanie tych faktów, tych emocji, czy one są jakoś wiecznie żywe? Jak pracowałeś nad tym,
24: nie, wiesz co, bo
11: tą historią?
24: Zazwyczaj historie na utwór, najlepsze historie powstają na żywo. I ja wtedy właśnie czułem ten lęk, i jakoś dwa czy trzy dni po tym wystawieniu do wiatru napisałem ten utwór. To,
11: czyli
24: co
11: trochę
24: czułem,
11: w tych emocjach, tak?
24: Tak, tak, tak. Tak się najlepiej pisze, bo wtedy już czujesz, że to jest jakaś taka, ma to swój początek i napisanie tej piosenki będzie zwieńczeniem tego wszystkiego, oddaniu tego, co się czuło właśnie w tekście. Dlatego też za każdym razem, jak coś powstaje i wypuszczam jakiś utwór, to mam nadzieję, że ludzie troszeczkę będą się utożsamiać z tym tekstem, z tą historią, bo wiem, że wiele osób tak czuje.
11: No właśnie, to o to chciałem cię zapytać trochę, to co powiedziałeś, co chciałbyś, żeby słuchacz po pierwszym przesłuchaniu tego utworu poczuł, co do niego dotarło, jakie masz oczekiwania?
24: Że nie jest sam. Moje utwory powstają ogólnie z zamiarem dania ludziom, którzy na przykład są wrażliwi, ale nie mają z kim o tym porozmawiać, takiego wsparcia. emocjonalnego. Pokazania, że ja jestem mężczyzną i też czuję, też mam emocje, o których czasami inni faceci nie są w stanie powiedzieć innej osobie, bo myślą, że to jest jakaś ujma na honorze. A im bardziej człowiek jest wrażliwy, im bardziej jest świadomy tego, co czuje i potrafi o tym rozmawiać, tym lepszą relację nawet z kobietą potem może stworzyć. Mhm. Bo kobiety też lubią rozmawiać o emocjach. Ale no... To do tego trzeba może dojrzeć.
11: Czyli czujesz trochę taką misję, żeby o tych uczuciach mówić i może edukować to jest złe słowo, ale żeby o tym po prostu mówić. Tak. I jakoś tak nakłaniać też, żeby się nimi dzielić po prostu.
24: Tak, bo uważam, że często zapominamy o tym, że ludzie czują, że, mhm. że każdy z nas czuje, że to nie jest tak, że jak ktoś jest danej płci, to nie ma tych uczuć, mhm. tak? Faceci czują, kobiety czują, może jakoś na jakiejś innej płaszczyźnie niektóre rzeczy się osadzają, ale jesteśmy w stanie na pewno znaleźć wspólny grunt wtedy, kiedy będziemy zaglądać w te nasze wnętrza i zaczynać je rozumieć.
11: Mówiliśmy tutaj o czasie spędzonym w relacji, ale jak wygląda twój idealny quality time, kiedy jesteś sam ze sobą? Poza muzyką oczywiście. Co najbardziej lubisz robić w tym wolnym czasie, jeśli taki masz w ogóle?
24: Raz poprosiłem, żeby do jednego programu Talent Show właśnie napisano o moich pasjach, bo tak zapytano mnie o te pasje i powiedziałem, że bardzo lubię grać w gry i to tak niewdzięcznie po prostu potem zostało opisane i wyszło na to, że jestem tylko po prostu wpadam do domu i gram w gry, chociaż mhm. kocham to robić, bo jest to taki mój powrót może nie tyle do czasów dzieciństwa, ale do takiego poczucia beztroski. Uwielbiam się zanurzać w tych wirtualnych światach. Polecam też zapoznać się z japońską w ogóle kulturą mhm. gamingową, bo tam powstają tak piękne ścieżki dźwiękowe. Są tak piękne, nieszablonowe historie. Trochę inne i takie mogą, zbyt orientalne mogące się wydawać na pierwszy rzut oka, ucha. Ale naprawdę są bardzo bogate w treść i polecam się z nimi zapoznać. Uważam, że gry też są medium, które pozwala się bardziej zaangażować w treść niż na przykład serial, bo to oglądasz po prostu biernie, a w grę na przykład czasami musisz się zaangażować. Kocham też pisać, kocham śpiewać, kocham uprawiać sport. Prowadzę też imprezy muzyczne w Warszawie, mhm. karaoke, na które serdecznie zapraszam. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, zapraszam na moje social media, a wszystko przekażę. Alan Cyprysiak, tam mnie wszędzie znajdziecie. I co jeszcze? Co jeszcze lubię robić? No, spędzać quality time z osobami, na których mi bardzo zależy.
11: Tak jest. To zanim zagramy twój najnowszy singiel, powiesz, jakie masz cele muzyczne na przyszłość. Czy planujesz zebrać numery w jakąś płytę? Czy pracujesz nad singlami, nad kolejnymi numerami? Co u ciebie będzie się działo muzycznie?
24: Wiesz co, wiele utworów jest już gotowych. Jeżeli mhm. chodzi o wydawanie czegoś w postaci płyty, jeżeli będzie ku temu dobra okazja, jak najbardziej to zrobię, aczkolwiek czasy się zmieniły i od wielu lat jest tak, że artyści skupiają się bardziej na wydawaniu singli, ponieważ zauważyłem też na własnym przykładzie w momencie, kiedy wydawałem epki, czyli te takie krótkie, takie maksymalnie kawałkowe zlepki mojej twórczości, no to wiele osób nie wiedziało, że ja w ogóle wydałem tę epkę. Myśleli, że ja wydałem singla, skupiali się na jednej piosence, mam jedną taką piosenkę, o której prawie nikt nie wie, że ona istnieje, bo została zawarta w epce i nie była w ogóle promowana. Mhm. No i myślę, że skupianie się na singlowo, tak, wypuszczanie rzeczy jest większą okazją ku temu, żeby w nalocie różnych bodźców, bo teraz mamy tyle tej twórczości innych artystów, żeby jakoś próbować się z tym przebić, mierzyć swoje siły na zamiary mhm. i tak dalej. Ale nie ukrywam, że może za jakiś czas płyta

0: utwór, który mówi właśnie o tym, że człowiek zaczyna rozumieć, że bycie samemu to nie jest nic złego, że kiedy rezygnujemy z relacji, która tak naprawdę trzymała nas tylko i wyłącznie przez przyzwyczajenie do tej osoby, bycie w takiej relacji nie jest zdrowe i lepiej być samemu i wtedy okazuje się sobie większy szacunek niż po prostu bycie w jakiejś takiej relacji, która cię ciągnie w dół. No i quality time oczywiście, quality ale time. To bardziej tak, żeby nostalgicznie spojrzeć w przeszłość i może wynieść jakąś lekcję z tego utworu. Mam nadzieję, że słuchacze wyniosą.
1: No dobrze, no to jest w takim razie ten moment. Premierowo gramy w naszym hicie dnia twój najnowszy singiel Quality Time. Zapowiedz go słuchaczom Radia Słuchaczew.
0: Moi drodzy słuchacze, bardzo serdecznie zapraszam was do przesłuchania mojego najnowszego singla Quality Time, który opowiada o tym, że czasami warto uważać na to, kogo się wpuszcza do swojego życia.
1: Alan Cypryszek był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Hit dnia! Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
4: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B. Radio Sochaczew. Autopromocja.

0: Promocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
4: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Trałutta 7.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
7: Ubezpieczenie samochodu w banku?
8: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus.
9: Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
10: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
13: Moja i Twoja muzyka.
14: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
15: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
16: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
5: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Sprawdźmy, co dzieje się na drogach Sochaczewa i okolic. Słuchajcie, centrum miasta, tutaj most w ulicy Płockiej w stronę centrum, tu mogą być drobne utrudnienia. Na Trauchutta w stronę warszawskiej również, na ulicy Staszica czy warszawskiej momentami, na przykład przy Alei Szezedlecia czy przy ulicy Piłsudskiego. No, skoro jesteśmy przy ulicy Piłsudskiego, tu ruch jest umiarkowany, tak bym to nazwał. Najbardziej może miejscami się zatłoczyć, na przykład przy rondzie, przy wąskotorówce. Na obwodnicy miasta ten odcinek taki najczęściej uczęszczany to jest odcinek między wjazdem na obwodnicę w Boryszewie, a rondem w Kuznocinie. Tam drobne utrudnienia w tym momencie. No i na wjeździe od Sochaczewa, od strony Żylardowa, również taki koreczek się lekki tworzy. W odwrotnym kierunku w stronę Żylardowa większych kłopotów nie macie, aż do ronda w Wiskitkach. Tam delikatne kłopoty się mogą pojawiać. 92 w stronę Warszawy, tutaj w Piorunowie zwalniacie zdecydowanie, później w Błoniu, a później to już Ołtarzew i Krzyżówka właśnie w tamtym miejscu. 92 w stronę Łowicza, problemów większych na tej trasie nie macie. 705 w stronę Brochowa przejezdna, w stronę Skierniewic, jak miniecie Nową Suchą to również. No i jeszcze 50, ale w stronę Wyszogrodu nam została. Tu jeszcze drobne utrudnienia w okolicach ronda w Różkach Janowie, tam po prostu zwolnicie, ale jak już to miejsce miniecie, to już żadnych większych utrudnień nie powinniście doświadczać.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycie dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja.
5: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
6: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
7: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
8: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
11: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
2: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
12: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
13: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Moja i Twoja muzyka.
16: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
17: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
18: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
19: Reklama.

0: Za chwilę o protestujących pociągach. Ile w sumie opóźnień dzisiaj wygenerowały? No o tym już za moment, punktualnie o 17 w najnowszych wiadomościach. Będzie także o cenach paliwa, bo te, jak się okazuje, nadal będą rosły.
1: Radio Sokaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: No siwy dym z tym paliwem, z tymi cenami. A dym, po prostu dym, bez siwy, to jest ten numer Baranowskiego już teraz.

0: godziny jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
1: Jolanta Gonta, starosta sochaczewski, Damian Jaworski, wójt gminy Rybno oraz parafia pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Rybnie zapraszają na dożynki powiatu sochaczewskiego. Już 13 września spotkajmy się w Rybnie i Matyldowie. O 12 uroczysta msza święta w kościele w Rybnie, a od 14 na placu dożynkowym w Matyldowie oficjalne otwarcie i tradycyjny ceremoniał dożynkowy. W programie trzeci powiatowy konkurs na najlepszy swojski smalec, koncert Big Bandu Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie, występ zespołu pieśni i tańca Sochacze, prezentacja uczniów szkoły w Rybnie oraz zespołów Echo Pokoleń i Apasjonata. Wieczorem na scenie gwiazdy MIG oraz piękni młodzi Magdalena Narożna. Widzimy się 13 września na dożynkach powiatu sochaczewskiego.
2: Kochasz japońską motoryzację, ale wciąż szukasz tego czegoś? Jesteśmy bliżej niż myślisz. Zrób krok w stronę świata Lexusa. Odwiedź nas i poznaj ofertę. Lexus Płock. Wola Łącka 55.
3: Specjalnie dla Ciebie w Glam Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie kasze i ryże Polgrin aż 25% taniej. Kiełbasa śląska Karol 99 groszy za 100 gramów, a pomidor malinowy 5,99 za kilogram. Glam Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochaczew-Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
2: Moja i Twoja muzyka.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
2: Reklama.
8: Słuchacie Radia Sochaczew, jest 17.
9: W sumie 15 dni opóźnień wygenerowały wszystkie protestujące pociągi. To nie jest dobry czas dla kierowców, ceny paliwa będą nadal rosły. Amerykański żołnierz zagrał z Wieży Mariackiej w ważnym dniu nie tylko dla swojego narodu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Łącznie ponad 23 tysiące minut opóźnienia, czyli ponad 15 dni opóźnienia mają pociągi po jednym dniu protestu maszynistów. Utrudnienia potrwać mają do wieczora. Tak wyglądało to w ciągu dnia.
10: Jedziemy właśnie do Zakopanego. Miał przyjechać pociąg o 8.43, a mamy opóźnienie 13 minut.
11: Jakoś będziemy to przeżyjemy. Sobie...
12: Akurat tak, żeśmy wybrali wyjazd, że akurat zastrajkowali.
13: Właśnie sobie przebukowuję bilet, bo miałam wcześniej zabukowany późniejszy. Natomiast, żeby mieć jakiś zapas na te opóźnienia, właśnie przebukowuję na wcześniejszy.
14: Pani się spieszy?
13: Tak, na konferencję do Warszawy.
9: Maszyniści zaprotestowali dziś w związku z wypadkiem, do którego doszło dwa dni temu koło Przysuchy w województwie mazowieckim. W wyniku zderzenia pociągu z ciężarówką pociąg się wykoleił, a jedna z jego pasażerek zmarła. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak już dziś zapewnia, że rząd prowadzić będzie intensywne prace w kierunku poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych i mówi m.in. o procedowanej już ustawie fotoradarowej.
15: Będziemy mieć pewność, że każdy, kto złamie prawo i zostanie to utrwalone w systemie automatycznym typu Canard oraz połączonym z red lightem kolejowym, poniesie karę. Dzisiaj mamy niestety sytuację, w której osoby zarejestrowane przez fotoradary lub inne urządzenia automatycznie wykrywające tych, którzy łamią przepisy, no uchylają się, wskazują inne osoby.
9: Na początku października związkowcy mają spotkać się z ministrem infrastruktury. Kolejne napięcia na Bliskim Wschodzie mogą przyczynić się do dalszych wzrostów cen paliw. Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex uważa, że szczególnie wzrosnąć mogą ceny diesla.
16: Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu ceny autogazu mogą dalej rosnąć. Ceny benzyny według naszych prognoz powinny pozostać na tym samym poziomie. Natomiast jeśli chodzi o ceny diesla, tu spodziewamy się podwyżek o około 2%. 20 groszy na litrze. Myślę, że może dojść do takich poziomów 8,99.
9: Litr benzyny 95 kosztuje obecnie średnio 7,89, a oleju napędowego 8,75. Ministerstwo Obrony Narodowej ostrzega przed coraz częściej pojawiającymi się w sieci fałszywymi informacjami dotyczącymi kart mobilizacyjnych. MON apeluje, by zachować ostrożność i nie udostępniać niesprawdzonych treści i zapewnia, że nie rozpoczął powszechnej mobilizacji ani masowego powoływania obywateli do wojska. Resort wyjaśnia, że nadawanie przydziałów mobilizacyjnych nie jest nową procedurą i jest realizowane od wielu lat jako stały element systemu obronnego państwa. W nowojorskim Parku Pamięci Amerykanie uczcili pamięć ofiar zamachów sprzed 25 lat na wieżę World Trade Center i gmach Pentagonu. W ataku terrorystów Al-Kaidy życie straciło prawie 3000 osób. O 11 września pamięta cały świat, także Polska. Wojskowy utwór Cisza rozbrzmiał dziś z wieży Kościoła Mariackiego. Wykonał go amerykański żołnierz, a zarazem trębacz, sierżant sztabowy Victor de Jesus. Utwór rozległ się nad krakowskim rynkiem głównym dziś po południu.
11: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
14: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
17: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
18: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
19: Bartek Staniaszek, czas na sport. Polska reprezentacja rugby zagra 19 września w Nowym Sączu z Czechami. W takim składzie na zgrupowanie pojadą Andre Meyer, Jonathan O'Neill, Damian Pisarek i Kacper Wróbel z Orkana. Sportowy krajobraz Chodakowa zmienia się na naszych oczach, mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie Izabela Wojdyno.
20: Imponujące zadaszenie sztucznego boiska, zadaszenie balonem pneumatycznym. Znajdować się tam będą dwa mniejsze boiska i jedno duże. Balon będzie już stał do wiosny, bo oddanie obiektów w Chodakowie przewidziane jest na październik, także już nie opłaca nam się tego zadaszenia zdejmować. Też nie możemy się doczekać. Obok jest pomieszczenie, takie zaplecze kontenerowe z szatniami, z prysznicami, aby korzystający z tego obiektu mogli się przebrać, mogli się wykąpać. Dodam do tego, że w Chodakowie jeszcze trwają prace związane z rozbudową trybun, będą mocowane nowe siedziska, nowe krzesełka, powstaje nowe boisko do siatkówki plażowej profesjonalnej.
19: O tym przeczytacie na tusochaczew.pl. Jutro przełożony finał Grand Prix Sochaczewa w siatkówce plażowej.
20: O godzinie 9 na plaży miejskiej w sobotę, 12 września, odbędzie się przełożony finał Grand Prix Sochaczewa w siatkówce plażowej, ponieważ ta impreza miała się odbyć w ramach WSC Festiwalu, ale pogoda w tą sobotę nie była zbyt przyjazna dla siatkarzy plażowych. Także serdecznie zapraszamy na plażę miejską w najbliższą sobotę o godzinie 9.
19: Dodaje dyrektor Izabela Wojdyno. To nie jedyna atrakcja. Jutro także wydarzenie o nazwie Pierwszy Rzut Odkryj Darta, czyli popularne rzutki. Ten projekt realizowany jest w ramach sochaczewskiego budżetu obywatelskiego przez sochaczewską społeczność Darta. Widzimy się w namiocie lodowiska przy Warszawskiej 80 od 12. W niedzielę zatopił Piłkarskie święto na Stadionie Miejskim. O 15:00 Orkan w ramach płockiej klasy A zagra z drugą drużyną Stoczniowca Płock. Wcześniej, bo o 13:00 tego samego dnia swój mecz rozegra drugi zespół Orkanu. Rywalami ekipy z płockiej klasy B będzie ULKS Ciułkowo. Przy tej okazji zarząd klubu zaprasza na piknik. Będzie strefa animacji i zabaw, dziecięca eskorta, grill i klubowe niespodzianki. Najważniejsze, by nie zabrakło dopingu. Wojciech Falkowski, kapitan Rysi Sochaczew, zachwyca się poziomem sportowym drugiej ligi koszykówki mężczyzn.
21: To jest fajny poziom zarówno do oglądania, jak i do grania. Zawsze lepiej się rywalizuje z lepszymi zawodnikami niż z gorszymi i często zdarzają się też widowiskowe akcje, co czego przykładem też był turniej w Kutnie, gdzie grając Kutnem kilka było fajnych akcji.
19: Magazyn sportowy na stronie Radia Sochaczew w zakładce Sport. Rysie na parkiet wrócą 19 września.
11: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
14: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
17: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
18: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
8: No to słuchaj. Myślę, że już oficjalnie można to ogłosić. Jest weekend, tak jest, już po 17:00. A więc ten weekend wspólnie z Radiem Sochaczew ogłaszamy, wspólnie w niego wchodzimy, wspólnie będziemy celebrować. Robert Chojnacki na początek 17:00, prawie do nieba, za chwilę Jason Derulo, Kasia Popowska, Ray Dalton też dla nas za chwilę zagrają. To jest program Moja i Twoja muzyka w Radiu Sochaczew, a więc muzyki tej dobrej na pewno u nas nie zabraknie. Macie moje słowo, Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: Ray Dalton w radiu, słuchacze, a tymczasem, jeśli jeszcze tam was nie ma, no to biegnijcie czym prędzej do Sochaczewskiego Centrum Kultury, bo właśnie przy ulicy Chopina 101, czyli w Chodakowie, rozpoczęła się inauguracja nowego roku artystycznego właśnie w SCK. Do 19 możecie zapoznać się z ofertą właśnie Sochaczewskiego Centrum Kultury, porozmawiać z wszystkimi animatorami, wszystkimi tymi, którzy kierują różnymi sekcjami właśnie w tej placówce. Także 17-19 w Chodakowie dzisiaj, a jutro od 17 do 19 w Boryszewie przy ulicy 15 sierpnia 83. O szczegółach piszemy także na tusochaczew.pl. Radio
1: Sochaczew. Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
7: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11.

0: Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Moja i Twoja muzyka.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
2: Reklama.

0: A już za kilka chwil w Radiu Słuchacze audycja bardzo interesująca, audycja Kiedyś to było, w której wracamy do tej historii. Historii Sołaczewa i okolic. Dzisiaj w kolejnym odcinku Marek Orzechowski opowie o dawnej cukrowni w Młodzieszynie. Kto słyszał o cukrowni w Młodzieszynie, albo kto może nie słyszał, to teraz już słyszy. O tym już za moment dowiemy się właśnie na przykład o tym, w co grali pracownicy zakładu. Możecie być zdziwieni. O tym już za moment w audycji Kuby Skumiała.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio

0: nas.
1: Kiedyś to było. Łączymy wspomnienia z teraźniejszością.
2: Kolejny temat, kolejny goście w studiu Radia Sochaczew i w audycji Kiedyś to było. Pan Marek Orzechowski, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Pan jest nauczycielem w Szkole Podstawowej Młodzieszynie, autorem książek o tematyce regionalnej, dziennikarzem, no i można powiedzieć, że miłośnikiem historii powiatu sochaczewskiego, więc dziś się przenosimy do Młodzieszyna, a dokładnie w tereny, gdzie stała cukrownia w Młodzieszynie.
4: Myślę, że gdybyśmy spotkali na ulicy i zapytali przypadkowe 10 osób, z kim lub z czym, z jakimi wydarzeniami kojarzy się im gmina Młodzieszyn, to pewnie 9 z tych osób i słusznie powiedziałoby, że z bitwą nad Bzurą. Tymczasem ta mała miejscowość o wielowiekowej historii ma dużo więcej bardzo ciekawych epizodów historycznych. No i myślę, że do takich epizodów można by zaliczyć funkcjonowanie tam cukrowni.
2: No właśnie, dlaczego tam? Dlaczego w Młodzieszynie? Co to w ogóle jest ta cukrownia?
4: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Wszystko zaczęło się w pierwszej połowie XIX wieku, kiedy na ziemiach polskich, będących pod zaborami, a zwłaszcza na terenie dawnego Królestwa Polskiego, zaczęły pojawiać się jak grzyby po deszczu zakłady, które zajmowały się produkcją rolną albo produkcją do rolnictwa. No przede wszystkim chodziło o przetwarzanie plonów ziemi, płodów ziemi, przede wszystkim buraków cukrowych. Na terenie tak zwanego regionu kutnowsko-łowickiego, do którego należała ziemia sochaczewska i tym samym Młodzieszyn, w krótkim czasie powstało kilka zakładów zajmujących się właśnie przeróbką buraka, czyli cukrowni. Cukrowni i gorzelni, no bo z buraka robiło się cukier, no i wiadomo, złocisty, no, znaczy nie złocisty, przezroczysty płyn. Jednym z takich zakładów powstała w roku 1850 w Małym Młodzieszynie cukrownia założona przez Julię Piwnicką, która była córką ówczesnych właścicieli Młodzieszyna. Taka ciekawostka, Młodzieszyn należył wówczas do dóbr Trojanów. Powiem tak, historia tego miejsca przez wiele, wiele lat była zupełnie nieznana. Mam tę wielką radość przybliżać historię tego miejsca od ponad lat 25. Mam też świadomość, że wielu rzeczy jeszcze o tym miejscu nie wiem, aczkolwiek więcej wiem niż było to przed 25 laty. Burak cukrowy jako produkt, że tak powiem, do przetwarzania, produkt do konsumpcji, może nie bezpośredniej, na ziemiach polskich znany był dużo wcześniej, bo sprowadzony jeszcze w wieku poprzednim, tutaj mam informację, że po raz pierwszy w Bydgoszczy w roku 1774 powstał zakład przetwarzający burak cukrowy, buraka cukrowego. Więc akurat umiejscowienie go tutaj na ziemi młodzieszyńskiej, ziemi nizinnej, gdzie bardzo łatwo można było takie uprawy, że tak powiem, tworzyć, nikogo zupełnie nie dziwi. Ewolucja zakładu była bardzo taka bogata.
2: Jeszcze tak się wtrącę, tak, może tak. Niech widzowie usłyszą, jak duży był ten zakład. Bo...
4: No właśnie, dlatego chciałem powiedzieć o ewolucji, okay. Bo od początku był to malutki zakładzik, budynki drewniane, natomiast w miarę upływu czasu, w miarę przyjmowania większej ilości, że tak powiem, surowca, wzrastało i zatrudnienie, i przerób. Tutaj takie dane, w roku 1876, czyli 26 lat po powstaniu cukrowni, zatrudniała 120 robotników, produkowała towaru za 120 tysięcy srebrnych rubli rosyjskich.
2: A teraz ile by to było mniej więcej? Możemy to określić.
4: Będzie to łatwe i trudne, umówmy się, że może następnym razem.
2: Okej.
4: Powiedzmy, jeśli chodzi o rok 1880, już jest tych robotników 598. Taka ciekawostka, w Sochaczewie nie było ani Chemiteksu wówczas, ani zakładów chemicznych Boryszew, ani zakładów robiących cegły, a największy wówczas zakład w Sochaczewie, spółdzielnia Spójnia, wedle różnych danych między 10 a 15 pracowników. Zobaczmy, jaka tutaj jest duża dysproporcja.
2: A Młodzieszyn w tamtym czasie ilu miał mieszkańców mniej więcej?
4: Jeśli chodzi o tę, że tak powiem, rozbieżność, to na początku około 500. Znaczy mówimy o gminie, o terenach dzisiejszej gminy Młodzieszyn. Sama miejscowość była niewielka. taka ciekawostka, że tylko teren cukrowni był wybrukowany. Miał wybrukowane ulice, resztę były to drogi błotniste, jak ja to nazywam. Oczywiście nie było oświetlenia elektrycznego i podczas tego gwałtownego rozwoju cukrowni poza kościołem jedyne budynki murowane to były budynki cukrownie. Też taka ciekawostka, bo dzisiaj jak myślimy o zakładzie przemysłowym, to myślimy o zakładzie, który ma konstrukcję szkieletową obłożone z takimi płytami, natomiast kiedyś, drodzy radiosłuchacze, budowano budynki przemysłowe, które były ładne same w sobie, bo były z czerwonej pięknej cegły. Taka ciekawostka, uprzedzę fakty. Część z tych budynków ceglanych jeszcze można zobaczyć w Młodzieszynie. Może nie jako całe, ale pojedyncze elementy.
2: A gdzie?
4: One zostały użyte do budowy obecnego kościoła w Młodzieszynie.
2: Okay.
4: Tak, ale to już troszeczkę uprzedzamy fakty. Cukrownia to nie tylko cukrownia, to także szerokie spektrum pomocy pracującym, bo twórca tej cukrowni, no, twórczyni tej cukrowni, Julia Piwnicka, założyła dwuklasową szkołę, nazwijmy to podstawową. Sprawa była bardzo prosta. Matki przychodzące do pracy, do cukrowni, zostawiały dzieci. Była tam ochronka, czyli coś w rodzaju takiego żłobka przedszkola, a duże dzieci chodziły do szkoły. 100 uczniów było w tych, że tak powiem, dwóch klasach, tak? Była straż ogniowa.
2: Czyli ta szkoła była pod cukrownią.
4: Pod przedsiębiorstwem. Tak, pod auspicjami cukrowni. Była przyzakładowa straż pożarna. Dalej była orkiestra, są zdjęcia na to. Nawet teatr. Robotnicy po wolnym czasie mogli przychodzić do teatru. Odgrywano tam różne sztuki. Jednym z aktorów, nazwisko zostało zapamiętane, był Stefan Niewiarowicz. Ciekawostka taka. Cukrownią zarządzali ludzie, którzy mogli spokojnie pracować w Berlinie, Paryżu, Petersburgu, ale przyjechali do Małego Młodzieszyna, przyjechali wraz z rodzinami. Ich żony, owych dyrektorów cukrowni, by się nie nudziły, miały do rozrywki bardzo ciekawą grę. Grę z kręgów arystokratycznych, mianowicie grały w kriketa. A więc jest to gra bardzo ciekawa, wtedy niespotykana.
2: Więcej o krykiecie za chwilę wrócimy do tematu.
1: Kiedyś to było. Łączymy wspomnienia z teraźniejszością.
0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
3: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
5: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
6: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
8: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
9: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
10: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
11: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
8: Moja i twoja muzyka.
12: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
13: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
14: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
8: Reklama.
1: Kiedyś to było. Łączymy wspomnienia z teraźniejszością.
2: W studiu przypominamy pan Marek Orzechowski. Rozmawiamy o cukrowni w Młodzieszynie. Wracamy do tematu krykiet. Czym była ta gra?
4: To jest gra uznawana przez grę za grę arystokracji. No, polega ona na uderzaniu takim malutkim młoteczkiem piłki, tak by ona trafiała w zamówione, że tak powiem, miejsce, mówione miejsce. Przybyła ona do Europy, do Wielkiej Brytanii, z Australii, Nowej Zelandii. Choć inne źródła mówią, że droga była odwrotna, że najpierw z Wielkiej Brytanii trafiła na antypodę, a potem trafiła do Europy. Natomiast, no mówię, w pewnym momencie ta gra stała się także dyscypliną olimpijską.
2: No właśnie, a jednak w takiej cukrowni w nią już grali.
4: No może nie cukrowni jako robotnicy, ale ludzie z kręgów arystokratycznych. Przy okazji, skoro jesteśmy na dyrektorach i kierownikach, to warto wspomnieć o postaci Zygmunta Lubińskiego, jednego z dyrektorów cukrowni. Zresztą generalnie rodzina Lubińskich bardzo zasłużyła się dla Młodzieszyna. Do tego stopnia, że oni znowu mogli być na przykład po śmierci pochowani na Powązkach albo na cmentarzu ewangelickim w Warszawie, wybrali jako miejsce pochówku Młodzieszyn i w centralnej części cmentarza parafialnego w Juliopolu, jeden z najpiękniejszych nagrobków nie tylko na tej nekropolii, należy właśnie do rodziny Lubińskich. Ciekawostka jeszcze dwojakiego rodzaju. Cukrownia sprzedawała swoje plony na rynku lokalnym, ale też ładowała na wozy konne worki z cukrem i te worki z cukrem jechały wozem konnym do miejscowości Ruda Guzowska. Dzisiaj jest to miejscowość Żyrardów, ponieważ tam przebiegała linia kolei do Petersburga, tak aby wywozić do Rosji. Dotarłem także do starych zapisków, że w latach 60., chyba w roku 1865, cukier młodzieszyński był eksponowany na wystawie płodów rolnych w Filadelfii.
2: A taki pracownik, jak przychodził tam do pracy, to mógł się liczyć z jakimś tam prestiżem? Jaka to była praca?
4: To praca była raczej ciężka. Ja tutaj mam takie dokumenty, które mówią, że taki pracownik musiał niestety pracować dosyć dużo, żeby zarobić wcale nie za duże pieniądze. Natomiast tutaj musimy bardzo jasno powiedzieć, że dzienna zmiana trwała od 6 rano do 7 wieczorem. Nocna od 7 do 6 rano, a więc no, było to dosyć trudne zajęcie. I ciekawostka jest taka, że w roku 1876 taki pracownik za taką dniówkę dostawał zaledwie 43 kopiejki.
2: Czy jeden pracownik mógł wyżywić całą rodzinę za to? Przez miesiąc?
4: Myślę, że tak, aczkolwiek warunki były bardzo trudne. Tu warto podkreślić jeszcze jedną rzecz, że w cukrowni Młodzieszynie był bardzo dobrze rozwinięty program pomocy robotnikom, którzy ulegli wypadkom lub zginęli podczas pracy. No, był taki dramatyczny wypadek, gdzie jeden z robotników utopił się w takiej wielkiej kadzi, w której była melasa. Melasa, czyli takie buraki zmielone w takiej papce. Tak, on się tam dosłownie ugotował, ale jego rodzina została bardzo mocno zabezpieczona.
2: Wróćmy jeszcze do pracowników. Pracownicy nie mieli tak źle chyba w tej cukrowni, bo była dosyć dobrze rozwinięta taki pakiet społecznych udogodnień.
4: Tak, znaczy myślę, że najlepiej mieli pracownicy stali, bo tą załogę cukrowni trzeba by podzielić na dwie części. Na tych, którzy pracowali przed sezonem, zajmowali się utrzymaniem ciągu produkcyjnego i wiadomo, że jak był, powiedzmy, sezon cukrowniczy, czy zbiór boraków, to trzeba było zatrudniać następnych, tak? Mhm. Wiem o tym, że ci sezonowi mieli nieco mniej pieniędzy niż ci, którzy pracowali na stałe, aczkolwiek była to bardzo sprawdzona placówka, gdzie można było zarobić i bardzo sobie tę cukrownię chwalono.
2: Zbliżamy się już do końca, więc tej cukrowni już nie ma, więc
4: tak,
2: jaki był koniec?
4: Cukrowni już nie ma. Cukrownia funkcjonowała całkiem dobrze do I wojny światowej, ba nawet w pierwszych miesiącach. Natomiast podczas I wojny światowej pojawili się tutaj Niemcy i w budynkach murowanych cukrowni urządzili polowy szpital, lazaret. W Sylwestra roku 1914 wojska rosyjskie będące za Wisłą, za wysokości Wyszogrodu, ostrzelali Wyszogród i cukrownię pociskami zapalającymi i cukrownia się spaliła. Cukrownia się spaliła i w cukrowni spaliło się też bardzo dużo żywcem ludzi będących, tak? Że tak powiem, nie pracowników, tylko żołnierzy, którzy tam leżeli. Cukrowni nie odbudowano, z tego co wiem, część zakładów, część maszyn została przewieziona na Boryszew do powstającej fabryki chemicznej. Natomiast, tak jak wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy, elementy ceglane, nazwijmy to, zostały użyte do budowy dzisiejszego kościoła w Młodzieszynie, kościoła poświęconego przez prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pozostałości budynków cukrowni możemy jeszcze spotkać na ulicy Walt nad Bzurą. To są na przykład ponad 150-letnie budynki dla pracowników. Mamy też magazyn zbożowy, magazyn nawozowy, no i coś, co nazywane jest tak zwaną porodówką, co widać na starych zdjęciach Młodzieszyna. To są pozostałości cukrowni. Aha, i pozostałościami są stawy młodzieszyńskie. W jeden z nich zostało suszone, jest tam boisko, natomiast wiem z opowieści, że tam myto buraki przed transportem do cukrowni. A propos transportu, na potrzeby cukrowni w Młodzieszynie powstała kolejka wąskotorowa, którą widać na niektórych zdjęciach.
2: No proszę. Sporo historii, sporo informacji. Ja już muszę podziękować. W studiu Radia Sochacze w audycji Kiedyś to było był pan Marek Orzechowski, nauczyciel w Szkole Podstawowej w Młodzieszynie, autor książek o tematyce regionalnej, dziennikarz oraz miłośnik historii powiatu sochaczewskiego. Dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
1: Była to audycja Kiedyś to było. Wspomnienia i niezwykłe historie na 94,9 FM.

0: Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty, MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14:00 bądźcie z nami w Matyldowie.
2: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
3: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
4: Specjalnie dla Ciebie w Glamo Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie kasze i ryże Polgrin aż 25% taniej. Kiełbasa śląska Karol 99 groszy za 100 gramów, a pomidor malinowy 5,99 za kilogram. Glamo Market. Polska jakość w niskich cenach.
5: Grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy 6 września wzięli udział w referendum. Dziękujemy za każdy oddany głos, za zaangażowanie i zainteresowanie przyszłością naszej gminy. Wasza obecność przy urnach pokazała, że sprawy gminy Sochaczew są dla mieszkańców ważne.
6: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochaczew-Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
0: Moja i Twoja muzyka.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.
8: Kolejna podwyżka na A2. Rząd kontroluje operatora autostrady. Kolejna niebezpieczna sytuacja na torach. Autobus utknął na przejeździe. 25 lat temu terroryści zaatakowali Nowy Jork.
9: Nade mną pojawiła się ta kula ognia, którą widzimy teraz na tych wszystkich nagraniach. To uderzenie drugiego samolotu.
8: Zawaliły się wieże World Trade Center. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ministerstwo Infrastruktury bierze pod lupę spółkę zarządzającą wielkopolskim odcinkiem autostrady A2. Dziś znowu zdrożał przejazd. Odcinek od Konina do Nowego Tomyśla. Kosztuje teraz 3 zł więcej, już 123 zł w jedną stronę. Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
10: Wiele lat temu skonstruowana umowa nie pozwala nam mieć głosu decydującego. My oczywiście w bardzo twardy sposób artykułujemy nasze zdanie. Ta autostrada jest zbyt droga. Ja zleciłem kontrolę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad właśnie u operatora tej autostrady.
8: Umowa z operatorem kończy się dopiero za 11 lat. Prawnicy analizują możliwość zerwania umowy ze spółką. Autobus miejski w Łodzi z pasażerami utknął na przejeździe kolejowym. Szlaban zaczął się opuszczać, a ludzie wpadli w panikę. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale sprawę bada policja. Kierowca został zawieszony. 25 lat mija od zamachu na World Trade Center. 2 porwane przez terrorystów samoloty uderzyły w bliźniacze wieże. Na Ground Zero był wtedy Marcin Tuliński, mieszkał w Nowym Jorku. Gdy samoloty uderzały w wieże, wychodził ze stacji metra na Manhattanie.
9: Nade mną pojawiła się ta kula ognia, którą widzimy teraz na tych wszystkich nagraniach. To było uderzenie drugiego samolotu. W popłochu biegliśmy z innymi ludźmi. Wiedziałem, że to nie jest wypadek, ja już wiedziałem, że to jest atak terrorystyczny. Biegłem bocznym wyjściem i tam zobaczyłem człowieka, który leżał twarzą do ziemi w kałuży krwi. Dostał jednym z ładunków. Tysiące myśli na sekundę, że terroryści, dlaczego my, dlaczego teraz? Idąc z powrotem w stronę World Trade Center, widziałem ludzi, którzy skakali z tych wysokich pięter. To jest niesamowity widok, nie do opisania. To, co się dzieje w środku w człowieku, jest straszne.
8: W atakach terrorystycznych zginęło wtedy 3000 ludzi, w tym 8 Polaków. 2 dni po pogrzebie króla Haralda V zmarła jego starsza siostra, księżniczka Astrid. Miała 94 lata. Przez 14 lat pełniła funkcję pierwszej damy Norwegii. Jeszcze w środę uczestniczyła w uroczystościach pogrzebowych swojego brata razem z rodziną królewską. Przyczyny śmierci nie podano, a norweskie władze zarządziły opuszczenie flag państwowych do połowy masztu. Rok po powodzi, która dotknęła Opolszczyznę, na usuwanie jej skutków wydano już ponad 680 milionów złotych. Najwięcej pieniędzy trafiło bezpośrednio do poszkodowanych mieszkańców w formie zasiłków. Trwają też remonty szkół, odbudowa infrastruktury i prace przy uszkodzonych wodociągach i oczyszczalniach ścieków. Łączny koszt wszystkich działań związanych z odbudową regionu może sięgnąć niemal 940 milionów złotych. Trochę optymizmu na koniec. Słoneczny weekend zapowiada się w Tatrach. Choć dziś leje i jest bardzo zimno, ale mimo dobrej prognozy na weekend, wcześnie rano szlaki mogą być oblodzone, ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
11: W nocy temperatura na najwyższych szczytach może spaść do 0 stopnia, tutaj mówię o Kasprowym, natomiast w wyższych partiach, to znaczy nawet na Rysach, temperatura może być ujemna, mogą być przymrozki, co za tym idzie, mogą być miejscowo oblodzenia.
8: Od poniedziałku w Tatrach kolejne załamanie pogody i ulewy.
12: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Dużo słońca życzy sponsor pogody, firma Olmar. Sprzedaż i transport oleju opałowego i napędowego. Paprotnia Sochaczewska 48A.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep InterTWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
14: Wrzeszczy wrzesień, że już jesień. Od 17 nawet do 21 stopni w najbliższych dniach, więc tak umiarkowanie ciepło, z tym, że może od czasu do czasu pojawić się nieco silniejszy wiatr. Prognozowane są także deszcze, może nie jakieś bardzo intensywne i ulewne, ale jednak czuć w powietrzu tę zbliżającą się nową porę roku. Tak właściwie meteorologiczną jesień mamy już od 1 września, dlatego kalendarz i astronomia wydają się być już tylko formalnością.
12: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Dużo słońca życzy sponsor pogody, firma Olmar. Sprzedaż i transport oleju opałowego i napędowego. Paprotnia Sochaczewska 48A.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep InterTWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
14: Szczęśliwi czasu nie liczą. No zdecydowanie tak można powiedzieć, rozpoczynając weekendowe wojaże i weekendowe szaleństwo na 94,9 FM. Dagna, Jacek i Prot. Do nich wybieramy się dzisiaj z kwiatami, z upominkami. Podobno ze wszystkich świętych najlepszy Jacek, bo każdemu w życiu podarował placek. No więc, żeby z tego jakiś zakalec dzisiaj tylko nie wyszedł, to postaram się wypiec nasz program na złoto, na rumiano. Edwin Senektarka. Kłaniam się nisko i zapraszam na wspólny, wytańczony przed tańczony wieczór w Sochaczewie i okolicach. Piątka, druga piątka, razem dziesiątka. Cześć!

0: Nie da się ukryć, zawsze miałem pociąg i jakąś taką żyłkę do swojskich, folkowych klimatów, dlatego ja już przebieram nogami na dożynki powiatowe w Matyldowie, w gminie Rybno. To już 13 września, więc za dwa dni będziemy się bawić przy dźwiękach, no chociażby pięknych i młodych, czy grupy MIG, ale będzie można także podjeść swojskiego smalcu, ba, ten to nawet się pokaże w różnego rodzaju konkursowych odsłonach. No i przede wszystkim lokalni artyści z gminy Rybno i nie tylko z gminy Rybno, bo z okolic zaprezentują się podczas powiatowych dożynek w Matyldowie. Rozpocznie się wszystko mszą świętą punktualnie w południe, a po mszy dożynkowy ceremoniał. Tak więc dopiszcie, mam nadzieję, że tylko pogoda nie spłata nam figla i także zdecyduje się dopisać na dożynkowe niedzielne popołudnie. No to co? Widzimy i słyszymy się już w niedzielę w Matyldowie.
1: Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Polimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Moja i Twoja muzyka.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
7: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

0: Tak gra wieczór z Radiem Sochaczew. Teraz coś dla zakupowiczów. Jeżeli jutro wybierzecie się na przykład na długie, bardzo długie poszukiwanie okazji do popularnych sieci handlowych, może się tak zdarzyć, że w pewnym momencie organizm zaprotestuje i będzie szukał łazienki, toalety, tak precyzyjniej ujmując. No i okazuje się, że rząd ma pochylić się nad tym pomysłem, żeby pomieszczenia higieniczne, pomieszczenia sanitarne były dostępne także dla klientów placówek. Niektóre sieci już się przechwalają, że u nich wszystko jest dostępne, że u nich nie trzeba prosić o klucz, nie trzeba prosić personelu i zawsze z łazienki, z toalety można skorzystać. Niby żadna to sprawa albo błaha sprawa, a jednak zakupy czy wspólne wyjście do centrum handlowego może utrudnić. Pochyla się nad tym wszystkim rząd, więc ja liczę, żeby to było tylko krótkie posiedzenie.
1: Reklama.
2: W niedzielę, 13 września, widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14:00. Bądźcie z nami w Matyldowie.
3: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
4: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
5: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Moja i twoja muzyka.
9: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
10: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

chwilę będziemy mieli 19, za chwilę spodziewamy się także tego, że słońce to już nam kompletnie zajdzie, to znaczy, że impreza ma się w najlepsze, a przede wszystkim rozgrzewka na domówce ma się w najlepsze. Po 19 kolejne imprezowe przeboje, jeszcze więcej tanecznej muzyki, będzie także coś ze słonecznej Italii, a tak właściwie z wiecznego miasta. Bądźcie blisko Radia Sochaczew.

0: Reklama.
1: Jolanta Gonta, starosta Sochaczewski, Damian Jaworski, wójt gminy Rybno oraz parafia pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Rybnie zapraszają na dożynki powiatu sochaczewskiego. Już 13 września spotkajmy się w Rybnie i Matyldowie. O 12 uroczysta msza święta w kościele w Rybnie, a od 14 na placu dożynkowym w Matyldowie oficjalne otwarcie i tradycyjny ceremoniał dożynkowy. W programie trzeci powiatowy konkurs na najlepszy swojski smalec, koncert Big Bandu Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie, występ zespołu pieśni i tańca Sochacze, prezentacja uczniów szkoły w Rybnie oraz zespołów Echo Pokoleń i Apasjonata. Wieczorem na scenie gwiazdy MIG oraz piękni i młodzi Magdalena Narożna. Widzimy się 13 września na dożynkach powiatu sochaczewskiego.
0: Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.
5: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Dużo słońca życzy sponsor pogody, firma Olmar. Sprzedaż i transport oleju opałowego i napędowego. Paprotnia Sochaczewska 48A.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Piękny początek tygodnia na Mazowszu, co? A pod koniec w okolicach weekendu już zdecydowana zmiana nastrojów w powietrzu, zmiana temperatur, tak jest, około 17 dzisiaj, jutro do 19 będzie nieco cieplej, bo w weekend nawet do 20-21 w Sochaczewie, Skierniewicach i okolicach. No z tym, że może także popadać, nie wykluczone także, że pojawią się miejscami burze. Tak więc czuć zdecydowanie nową porę roku w powietrzu, niczym u Phila Collinsa.
5: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Dużo słońca życzy sponsor pogody, firma Olmar. Sprzedaż i transport oleju opałowego i napędowego. Paprotnia Sochaczewska 48A.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Kornel Makuszyński napisał kiedyś, że uśmiech to pół pocałunku. No to w takim razie uśmiechajcie się do siebie, ale jak macie kogoś blisko, kogoś wam bardzo wartościowego i cennego, no to wiecie, co robić dalej, żeby wam ktoś nie powiedział umowa to umowa, połowa to połowa. Edwin Senektarka, po 19 wybieramy się między innymi do Włoch. Jeden włosek, drugi włosek, trzeci włosek, będzie po włosku. Dajcie głośniej.

0: Najpierw stworzyli sobie problem, a teraz szukają rozwiązania. W Rzymie turyści są bardzo oczarowani, bardzo zachwyceni z tak zwanych wózków golfowych. Ciche to ekologiczne, spalin nie wytwarza i właściwie to fajnie się tym przemieszczać, tylko fajnie dla zwiedzających. Problem mają mieszkańcy, bo często blokuje to chodniki. Problem mają taksiarze, dlatego że odbiera im to zysk. Przewodnicy, ci z od autokarowych wycieczek, także krzywo na to patrzą, no więc w tym momencie koniec samowolki i władze wiecznego miasta presto, presto, presto i się troszeczkę wzburzyli, co by z tym zrobić. Będą robić, dlatego że będą karać mandatami na przykład za brak licencji przewodnika, za niewłaściwie zakonserwowany pojazd i za różnego rodzaju detale, tak żeby uprzykrzyć komuś życie. No dlaczego ten świat musi być zawsze taki niesprawiedliwy? Mamma mia!
1: Reklama.

0: 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Moja i Twoja muzyka.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów.

0: elementów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
2: Reklama.

0: Skoro z radia w plener wyjść nie mogę, to czytam sobie o imprezach plenerowych i mają być kolejne dożynki. Mamy się widzieć w Feliksowie 20 września i czytam o kolejnej gwieździe, która ma najprawdopodobniej zasilić dożynkowy line-up. Miałby być to Skolim i ostatnio to tego Skolima to troszeczkę pełno, bo IWSC Festiwal, jeszcze inne okazje, na których grał i pożegnanie lata i tak właściwie to w naszej okolicy bardzo często jest widywany król Latino. No i bardzo dobrze, że jest często widywany, skoro jest lubiany, znany, to niech się chłopakowi, jak to się teraz mówi, rolka kręci. Mnie ostatnio nawet sprzedawca w sklepie zaczepił, czy aby na pewno chce takie wędliny, jakie sobie zażyczyłem, czy może jednak te reklamowane przez Skolima. Taki świat, po prostu Meksyk, Latino.
1: Radio Słuchaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Moja i twoja muzyka.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama. Senior

Cytując klasyka, jesień idzie przez park, ale jesień także zagląda nam do domów, bo coraz chłodniej się robi, no więc trzeba się łapać za guziki, bo będą przeglądy kominiarskie. A jeżeli coś nie pójdzie tak jak trzeba, to się trzeba będzie łapać za portfele. Nie straszę, ale trzeba przynajmniej raz w roku ten tak zwany komin przeczyścić, albo nawet kilka razy. Jeszcze zależy od czynnika grzewczego i od tego, jaką tę instalację w budynku posiadacie. Pamiętajcie o tym, żeby nie narazić się na wysokie kary. Po 20 zdecydowanie dołożę tutaj do pieca. Ewentualnie tak zagramy, żeby fajnie się siedziało przy kominku.

0: Reklama.
1: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
2: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
3: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
0: Moja i Twoja muzyka.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama. Wiadomości sportowe z naszego regionu.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia, Kampinoska 23.
6: Bartek Staniaszek, czas na sport. Polska reprezentacja rugby zagra 19 września w Nowym Sączu z Czechami. W szerokim składzie na zgrupowanie pojadą Andre Meyer, Jonathan O'Neill, Damian Pisarek i Kacper Wróbel z Orkana. Sportowy krajobraz Chodakowa zmienia się na naszych oczach, mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie Izabela Wojdyno.
7: Imponujące zadaszenie sztucznego boiska, zadaszenie balonem pneumatycznym. Znajdować się tam będą dwa mniejsze boiska i jedno duże. Balon będzie już stał do wiosny, bo oddanie obiektów w Chodakowie przewidziane jest na październik, także już nie opłaca nam się tego zadaszenia zdejmować. Też nie możemy się doczekać. Obok jest pomieszczenie, takie zaplecze kontenerowe z szatniami, z prysznicami, aby korzystający z tego obiektu mogli się przebrać, mogli się wykąpać. Dodam do tego, że w Chodakowie jeszcze trwają prace związane z rozbudową trybun, będą mocowane nowe siedziska, nowe krzesełka, powstaje nowe boisko do siatkówki plażowej profesjonalnej.
6: O tym przeczytacie na tusochaczew.pl. Jutro przełożony finał Grand Prix Sochaczewa w siatkówce plażowej.
7: O godzinie 9 na plaży miejskiej w sobotę, 12 września, odbędzie się przełożony finał Grand Prix Sochaczewa w siatkówce plażowej, ponieważ ta impreza miała się odbyć w ramach WSC Festiwalu, ale pogoda w tą sobotę nie była zbyt przyjazna dla siatkarzy plażowych. Także serdecznie zapraszamy na plażę miejską w najbliższą sobotę o godzinie 9.
6: Dodaje dyrektor Izabela Wojdyno. To nie jedyna atrakcja. Jutro także wydarzenie o nazwie Pierwszy Rzut Odkryj Darta, czyli popularne rzutki. Ten projekt realizowany jest w ramach sochaczewskiego budżetu obywatelskiego przez sochaczewską społeczność Darta. Widzimy się w namiocie lodowiska przy Warszawskiej 80 od 12. W niedzielę zatopił piłkarskie święto na Stadionie Miejskim. O 15 Orkan w ramach płockiej klasy A zagra z drugą drużyną Stoczniowca Płock. Wcześniej, bo o 13 tego samego dnia swój mecz rozegra drugi zespół Orkanu. Rywalami ekipy z płockiej klasy B będzie ULKS Ciułkowo. Przy tej okazji zarząd klubu zaprasza na piknik. Będzie strefa animacji i zabaw, dziecięca eskorta, grill i klubowe niespodzianki. Najważniejsze, by nie zabrakło dopingu. Wojciech Falkowski, kapitan Rysi Sochaczew, zachwyca się poziomem sportowym drugiej ligi koszykówki mężczyzn.
8: To jest fajny poziom zarówno do oglądania, jak i do grania. Zawsze lepiej się rywalizuje z lepszymi zawodnikami niż z gorszymi i często zdarzają się też widowiskowe akcje, co czego przykładem też był turniej w Kutnie, gdzie grając z Kutnem kilka było fajnych akcji.
6: Magazyn sportowy na stronie Radia Sochaczew w zakładce Sport. Rysie na parkiet wrócą 19 września.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia, Kampinoska 23.
9: Najfajniejszy dzień tygodnia upływa nam przy różnego rodzaju tanecznościach, ale po 20 zaglądam także do świata technologii. Jeżeli mamy tutaj fanów, miłośników, nowinek, sztucznych inteligencji i innych bajerów, no to za chwilę będziemy sprawdzać, co w branży piszczy. Edwin Senektarka, no to teraz nie popiszczymy, tylko fajnie pogramy i pośpiewamy. Dobry wieczór raz jeszcze.

Zaglądam do technologicznych nowości i muszę was przestrzec. Dawniej złodzieje ery internetu kopali kryptowaluty, wykradali nam hasła, czyhali na nasze dane bankowe i inne wrażliwe dane. Teraz w erze sztucznej inteligencji i tak naprawdę wielkiego boomu na nią, wielkiej rewolucji technologicznej, mogą ofiarą paść tokeny, za które tak właściwie płacimy słone abonamenty, bo od 80 zł nawet do 900 albo i 1000. Tak to wygląda w przypadku jednej z usług. No i okazuje się, że teraz cenniejsze od naszych danych mogą być klucze do sesji w takich właśnie asystentach sztucznej inteligencji. Jeżeli coś takiego się wydostanie, ktoś to wykradnie, może przepalać nasze tokeny, czyli tak właściwie te polecenia, które dajemy agentom sztucznej inteligencji, by wykonały naszą pracę. Praca wtedy będzie przeciekać nam przez palce, my tych tokenów będziemy mieli coraz mniej, to będzie nam uciekać i wtedy szukaj wiatru w polu. No cóż, podwójne zabezpieczenia czy podwójne standardy się kłaniają, no i przede wszystkim trzeba mimo wszystko chronić, przede wszystkim mimo wszystko, ta

0: chronić wszystkie dane, jakie tylko udostępniamy i klucze, jakimi się podłączamy do programów, w których pracujemy. Takie to czasy, taka to technologia i takie kradzieże.
1: Radio Soraczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Jesienne wieczory mogą być wieczorami z dreszczykiem. Jeżeli lubicie horrory, thrillery, no to mam teraz coś dla serialomaniaków, dlatego że na telewizyjną antenę wraca jedna z uwielbianych przez miłośników gatunku serii Terror. To serial, który już kilku sezonów się doczekał, tymczasem jednak nie będzie historycznych zaszłości, wojennych traum, tylko historia zbliża nas do współczesnych czasów i prezentuje Pepera, pracownika firmy przeprowadzkowej, który na wskutek różnych niefortunnych zdarzeń zostaje umiejscowiony w szpitalu psychiatrycznym. No i to jest właśnie taki komentarz do działania amerykańskich placówek, amerykańskich szpitali psychiatrycznych, oczywiście pod płaszczykiem horroru psychologicznego, ludzkich traum, ludzkich doświadczeń, wszystko opakowane w znakomity, emocjonujący serial. Już od 21 września będzie można się w tę historię zanurzyć, więc jeżeli lubicie się bać, ale lubicie także pomyśleć troszeczkę o tym, czego się boicie, to będzie propozycja skrojona dla Was.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

down. Edyta Górniak śpiewała kiedyś o kasztanach, a teraz na nie sezon i czytam właśnie, że można sobie trochę dorobić zbierając, no i oddając kasztany do skupu od kilkudziesięciu groszy, ale nawet ponad złotówkę, złoty 20 za kilogram. To może być, no może nie truflowy, ale jednak całkiem fajny jesienny interes, szczególnie dla tych może trochę młodszych, którzy jeszcze takiej stabilnej pracy mieć nie muszą, a mimo wszystko coś tam sobie chcą odłożyć, no to od września, listopada, do listopada zdecydowanie czas na nie, na kasztany właśnie. Miłych zbiorów, można jutro się na przykład wybrać i spokojnej nocy życzę. Bardzo dziękuję za dzisiaj, Edwin Senektarka, trzymajcie się ciepło, cześć, cześć!

0: is the plan.
1: After Weekend. After Weekend.
2: After, after Weekend. After Weekend.
3: Your favorite radio show starts just now.
4: One hour of the best dance music out there.
5: I want your heavy metal love. I just can't.
4: Fasten your seatbelts and get ready to take off. With After Weekend by DJ Promotion.
6: Dzień dobry, witam serdecznie z tej strony Juliusz Gryglewicz, czyli host audycji After Weekend by DJ Promotion. Dzisiaj z numerem 264 mamy dla Was specjalne duo prosto z Holandii, które nie po raz pierwszy w naszym podcaście. Mianowicie chodzi o Lucas and Steve Tony z nami przez najbliższe 60 minut. Posłuchajmy tych perełek ze świata elektronicznej muzyki tanecznej.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

Jeżeli dopiero do nas dołączyliście, to informuję, że słuchacie After Weekend by DJ Promotion z numerem 264. A dzisiaj ze starami holenderskie duo Lucas and Steve. Jeżeli nie zdążyliście na początek, to nic straconego, bo przypominam, że poza waszym ulubionym radiem możecie nas także słuchać w internecie. Wystarczy wpisać After Weekend by DJ Promotion. Tam również znajdziecie track listy, jeżeli konkretny tytuł zapadł wam w pamięci. Wracamy do muzyki. After

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

bardzo dobry, zróżnicowany set w wykonaniu Lucas and Steve. To już niestety koniec. After Weekend by DJ Promotion z numerem 264. Natomiast ja, Juliusz Gryglewicz, a.k.a. Beat Hunter, host audycji, zapraszam Was w przyszłym tygodniu, w tym samym miejscu, o tej samej porze, na kolejną 265. odsłonę naszego ulubionego podcastu. Ale to był dobry set. Serio. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Dzięki jeszcze raz. Do usłyszenia. Hej.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosi, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Reklama.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama. Take me.

0: 99 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Chciałbym być marynarzem. Chciałbym mieć tatuaże. Podróżować, zwiedzać świat. Pięknie żyć.

0: Słuchasz Radia Słuchaczy.
1: I've got to wait in line.

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Weekend z Radiem Sochaczy.
1: Cześć, Muniek Staszczyk, T-Love. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew.

0: wszędzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.